0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Obszar, na którym powstaną elementy układu chłodzenia elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino, jest bezpieczny, tak wynika z przeprowadzonych badań. Te objęły obszar ponad 600 hektarów dna morskiego i w ich wyniku wydobyto około 500 obiektów. Prace przyniosły też szereg odkryć, odsłaniając fragment historii ukrytej pod wodami Bałtyku. Kampania była jednym z kluczowych etapów przygotowania morskiego obszaru inwestycji. Jej głównym celem było wykrycie na dnie akwenu ewentualnych niewybuchów, pozostałości broni i metalowych przedmiotów, które mogłyby utrudniać realizację dalszych pogłębionych badań geologicznych i przyszłych prac budowlanych związanych z realizacją projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Jak mówi prezes zarządu PEI Marek Woszczyk, przez 10 miesięcy prowadzenia badań z dużą ostrożnością i uwagą podchodziliśmy do wszystkich znalezisk, tak by zabezpieczyć nie tylko teren dalszych prac, ale i obiekty dziedzictwa kulturowego. Wśród najciekawszych znalezisk znalazła się drewniana beczka pochodząca prawdopodobnie z hanzeatyckiego statku handlowego, datowana na okres od XV do XVII wieku, kotwica admiralicji z XVII-XVIII wieku oraz elementy wyposażenia dawnych jednostek pływających, takie jak ręczna winda kotwiczna wraz z kotwicą pochodząca prawdopodobnie z przełomu XIX i XX wieku, a także drewniany kabestan wykorzystywany na statkach do podnoszenia ciężarów i wybierania lin. Najważniejszym rezultatem kampanii było potwierdzenie, że na analizowanym obszarze nie znajdują się pozostałości uzbrojenia, które mogłyby stanowić zagrożenie dla realizacji projektu, bezpieczeństwa pracowników czy środowiska naturalnego. Dzięki temu możliwe jest bezpieczne przejście do kolejnych etapów realizacji inwestycji. Na drodze w Sławutówku doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jeden z pojazdów najechał na tył poprzedzającego go auta. Zdarzenie miało miejsce na drodze wojewódzkiej nr 216. Po przyjeździe służb dwie osoby uczestniczące w zdarzeniu zgłaszały niewielkie dolegliwości. Ratownicy medyczni przeprowadzili badania oraz wykonali niezbędne medyczne czynności ratunkowe. Stan obu osób nie wymagał hospitalizacji. Uczestnicy pozostali na miejscu zdarzenia i byli do dyspozycji funkcjonariuszy policji. Na miejscu pracował zespół ratownictwa medycznego Puck oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia nie zostały na razie ustalone. Zdarzenie miało miejsce w czasie weekendowych powrotów, kiedy na drogach panuje większy ruch. Służby apelują o zachowanie odpowiedniego odstępu od poprzedzających pojazdów i dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Pływalnia Kryta w Gniewinie ma już 25 lat. Odbyło się oficjalne świętowanie jubileuszu. Ćwierć wieku historii, setki pływaków i sportowych emocji. Pływalnia w Gniewinie świętowała swoje 25-lecie.
2: Każdy jubileusz wiąże się z pracą ludzi. Jubileusz oczywiście firmy, organizacji, samorządu, czy też naszej ojczyzny, to są zawsze ludzie. I dzisiaj ten jubileusz jest właśnie też po to, żeby docenić wkład pracy osób konkretnych w rozwój naszej gminy. Docenić to, że ten obiekt powstał właśnie 25 lat temu, a każda inwestycja w samorządzie to jest inwestycja właśnie w mieszkańców i też naszych gości, w dzieci i młodzież, bo obiekt służący rozwojowi formy fizycznej, nauce pływania.
1: Mówi wójt gminy Gniewina Wioletta Majer-Schroeder. Jubileusz pływalni był okazją do wspomnień, podziękowań i świętowania razem z tymi, którzy przez lata byli z nią związani. Pływalnia przez 25 lat sukcesywnie się zmieniała i przechodziła metamorfozę.
3: Myślę, że to jest ogromne wydarzenie dla Gniewina. Nasza pływalnia powstała jako pierwsza w gminie wiejskiej.

0: Wojcieckiej, pierwsza w powiecie wejherowskim. I pomimo tych 25 lat myślę, że naprawdę technicznie odpowiada dzisiejszym standardom. Nasza pływalnia sukcesywnie była rozbudowywana. W 2009 roku dobudowano m.in. zjeżdżalnię zewnętrzną, rozbudowano strefę spa i jacuzzi oraz prowadzono cykliczne naprawy, remonty.
1: Opowiada dyrektor Gotis w Gniewinie Sebastian Hunder. Mieszkańcy gminy Gniewino nie będą już musieli jeździć do większych miast, by oglądać najnowsze produkcje na dużym ekranie. Już wkrótce swoją działalność rozpocznie kino Jo. Pomysł na uruchomienie prawdziwego kina w Gniewinie pojawił się już wiele lat temu. Jego realizacja wymagała jednak odpowiedniego przygotowania sali, pozyskania specjalistycznego wyposażenia oraz stworzenia warunków pozwalających na prezentację premierowego repertuaru.
2: Serdecznie chciałam zaprosić mieszkańców w gminy Gniewino i gości 18 września na otwarcie kina o nazwie kaszubskiej Jo w Gniewinie. To będzie kino, w którym będzie można oglądać, tak jak w każdym multikinie, premiery. Na 18 września zaplanowaliśmy film Kura węgierskiego reżysera, ale przed nami również filmy, na które pewnie czeka cała Polska ostatnio, jak Lalka. I od 3 października będziemy grać w naszym kinie w Gniewinie.
1: Mówi wójt gminy Gniewino Violetta Majer-Schroeder. Jednym z najważniejszych elementów inwestycji będzie nowy ekran o szerokości 6,5 metra. Będzie on 2 razy większy od tego, który jest obecnie wykorzystywany w sali widowiskowej.
2: Kino w Gniewinie szczególnie cieszy nas, mieszkańców, dlatego że kultura będzie blisko. Niektórzy będą mogli z tej samej ulicy przyjść do kina. Ma to oczywiście aspekt społeczny, będziemy się tutaj spotykać, po prostu z ludźmi rozmawiać, ale też aspekt ekonomiczny, no bo nie będzie trzeba jechać do miasta w korkach czy płacić za parkingi. Również cena biletu będzie przystępna, mianowicie 25 zł, ulgowy oczywiście mniej, 23 zł, a z kartą mieszkańca również bilet jest tańszy, 23 zł normalny i ulgowy 20 zł.
1: Dodaje Majer-Schroeder. Kino Jo ma stać się kolejnym miejscem spotkań mieszkańców oraz ważnym elementem lokalnej oferty kulturalnej. Organizatorzy liczą, że połączenie nowoczesnej technologii z łatwym dostępem do premier filmowych przyciągnie zarówno dorosłych widzów, jak i dzieci oraz młodzież. Zakończył się remont ponad 2-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Ciekocino-Kurowo w gminie Choczewo. Inwestycja kosztowała prawie 2,5 miliona złotych i została w całości sfinansowana przez Polskie Elektrownie Jądrowe. To pierwszy z planowanych remontów lokalnej infrastruktury drogowej związanych m.in. z przygotowaniami do budowy elektrowni jądrowej.
3: Odcinek 2,2 km wyremontowany, przysłuży się do większego bezpieczeństwa, jeśli chodzi o mieszkańców. Przez chwilę tutaj stoimy, widzimy, jaki tutaj jest ruch, jakie natężenie, a to nie jest to, z czym się spotkamy w newralgicznym momencie budowy elektrowni.
1: Mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. Rozbudowa i wzmacnianie dróg ma przygotować gminę na zwiększony ruch, w tym ciężki transport. Dla lokalnego samorządu zakończenie pierwszego odcinka jest również sprawdzianem współpracy pomiędzy gminą, powiatem i inwestorem. Na dalsze inwestycje drogowe na terenie gminy Choczewo przeznaczono 21 milionów złotych. Rozmowy dotyczą także kolejnych fragmentów dróg powiatowych w gminach Gniewino i Łęczyce. PAI deklaruje, że modernizacja lokalnego układu komunikacyjnego ma być kontynuowana wraz z przygotowaniami do głównej inwestycji.
4: Bardzo nam zależy na tym, żeby program, który wspólnie wypracowaliśmy ze starostwem powiatowym w Wejherowie, dotyczący remontu dróg powiatowych, szedł sprawnie. Ten pierwszy odcinek pokazał, że jesteśmy w stanie, czy też Zarząd Dróg Powiatowych jest w stanie bardzo sprawnie realizować te inwestycje.
1: Tłumaczy wiceprezes zarządu PEI Michał Olszewski. Jednym z najważniejszych kolejnych zadań ma być wzmocnienie trasy Jackowo-Kurowo-Przewędowo, po której już teraz poruszają się ciężkie pojazdy. Planowane jest między innymi stworzenie nawierzchni, poboczy i przepustów.
5: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: wtorek mówi nam dzień dobry, a ja mówię wam dzień dobry bardziej. I zapraszam na nasz poranny program. Arkadiusz Mięczewski. Kłaniam się wszystkim tym, którzy rano wstają. Dzisiaj 15 dzień września, patrzę i mamy dzień majonezu kieleckiego. Ciekawe, co na to drugi majonez, czyli majonez winiary. No to jest nasz spór narodowy, jeżeli chodzi o święta. No ale te święta już były w tym roku, gdzie najczęściej jemy majonez, a do kolejnych świąt też jeszcze trochę czasu zostało. Nie wiem, kto to wymyślił, żeby akurat teraz świętować dzień majonezu. No chyba, że lubicie na kanapkę sobie położyć odrobinę majonezu, to proszę bardzo, czemu nie? 15 dzień września to 258 dzień roku, do końca którego zostało nam 107 dni. Wschód słońca 6:10, zachód 18:51, 12 godzin i 41 minut to długość dzisiejszego dnia i jest on krótszy od najdłuższego już o 4 godziny i 6 minut, a do końca lata zostało nam już tylko 8 dni. Żeby dzień był dobry, trzeba mieć taką myśl pozytywną na kolejne dni, dlatego ja też takie myśli dla was o poranku mam. Za rok będziesz żałował, że nie zacząłeś dzisiaj. To zacznijcie coś dzisiaj, a za rok nie będziecie mieli czego żałować. To zaczynamy dzisiaj. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Ulicami Słupska przeszedł Marsz dla Jezusa, o nim już za chwilę. Powiemy także o wykopaliskach w Czarnówku oraz usłyszycie o ratowniczej imprezie w Redzie. Marginalny serwis informacyjny na antenie Nord FM. Zaprasza Michał Jarosz. Redzki Park stał się miejscem, w którym królowała pierwsza pomoc i wiedza na temat reagowania w sytuacjach kryzysowych. W niedzielę odbył się piknik służb ratowniczych. Przez kilka ostatnich dni w Redzie i okolicach miały miejsce ogromne ćwiczenia służb ratowniczych.
2: To był dosyć intensywny czas. Przez ostatnie kilka dni od czwartku gościliśmy w Redzie grupy ratownictwa z całej Polski, Polskiego Czerwonego Krzyża. Oprócz tego oczywiście były też z nami jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji, Wojsk Obrony Terytorialnej i kilku innych służb, które ćwiczyły w ramach manewrów Pomerania 2026.
1: Mówi ratownik Grupy Ratownictwa Specjalnego PCK Trójmiasto Maciej Skrzesiński. W ramach tych działań nie zapomniano też o mieszkańcach Redy, których zaproszono do wzięcia udziału w pikniku służb ratowniczych.
3: Tutaj dzisiaj mamy bardzo ambitne stanowisko, bo mamy 4 punkty razem. Mamy stanowisko do ALS-u, czyli zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, gdzie jest pokazane monitorowanie i to, co możemy robić z pacjentem. Obok mamy stanowisko z plecakiem ewakuacyjnym, gdzie Magdalena opowiada, co można zabrać i co warto mieć ze sobą. Mamy stanowisko z psami ratowniczymi, gdzie opowiadamy, jak to działa, jak funkcjonuje, co pies ratowniczy ma ze sobą, co ze sobą nosi przewodnik i pierwszą pomoc dla psów, gdzie bandażujemy łapki i prowadzimy resuscytację.
1: Opowiada koordynator krajowy do spraw pierwszej pomocy PCK Adrianna Szczerba. Wydarzenie było okazją do zdobycia oraz poszerzenia swojej wiedzy z szerokiego zakresu pierwszej pomocy oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych. Czarnówko było miejscem spotkania poświęconego archeologii i historii regionu. Mieszkańcy mogli poznać szczegóły wykopalisk prowadzonych w miejscowości oraz zobaczyć najciekawsze znaleziska odkryte podczas badań. Spotkanie z archeologiem z muzeum w Lęborku odbyło się w świetlicy wiejskiej i zgromadziło liczną grupę mieszkańców. Rozmawiano m.in. o przebiegu prac archeologicznych, specyfice prowadzonych badań oraz znaczeniu odkryć dla poznania przeszłości Czarnówka. Wydarzenie zorganizowano 10 września. Była to okazja do przedstawienia mieszkańcom historii miejscowego cmentarzyska oraz informacji o prowadzonych tam badaniach. Archeolog zaprezentował również wybrane znaleziska i odpowiadał na pytania uczestników. Po części poświęconej archeologii mieszkańcy mogli porozmawiać i spotkać się przy poczęstunku przygotowanym przy okazji wydarzenia. Spotkanie zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej we współpracy z Muzeum w Lęborku. Historia Czarnówka będzie również tematem przygotowanej ekspozycji poświęconej odkryciom archeologicznym. Wystawa zostanie udostępniona od 14 września w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej przy ulicy Grunwaldzkiej 4. Na miejscu będzie można bliżej poznać znaleziska związane z miejscowym cmentarzyskiem oraz dowiedzieć się więcej o badaniach archeologicznych prowadzonych w Czarnówku. Ekspozycja ma być kolejną okazją do poznania historii tego miejsca i jego znaczenia dla badań nad przeszłością regionu. Kilkaset osób wzięło udział w 14. Marszu dla Jezusa, który w niedzielę przeszedł ulicami Słupska. Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w sanktuarium świętego Józefa. Następnie uczestnicy przeszli w kierunku Placu Zwycięstwa. Organizatorem była Szkoła Nowej Ewangelizacji. Marsz nawiązuje do biblijnego wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Według przekazu towarzyszył mu tłum wiernych, którzy witali go gałązkami palmowymi i okrzykami Hosanna. Organizatorzy podkreślają, że słupski marsz ma przede wszystkim charakter ewangelizacyjny. Jego celem jest publiczne manifestowanie wiary, przypomnienie o przesłaniu Ewangelii oraz zachęcenie do duchowej odnowy. Tegoroczna edycja była już 14. takim wydarzeniem zorganizowanym w Słupsku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
1: Wschód słońca dzisiaj mieliśmy o godzinie 6.19. Czy to słońce na niebie się pojawi? No tak średnio bym powiedział. Zachmurzenie w ciągu dnia czeka nas czasem małe, a czasem umiarkowane. Do tego wiatr słaby i temperatura niezbyt wysoka. 17 stopni Dębki, Władysławowo, Łebałustka, 19 Gdynia, Pusko, Sakowowe i Herowe, Reda, Rumia, 20 Gniewino, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. No i to już powoli niestety ostatnie dni tego lata mamy.
0: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.

0: A oto i co ciekawego wydarzyło się 15 września w roku 1935 w rozegranym we Wrocławiu towarzyskim meczu piłkarskim. Niemcy pokonały Polskę 1-0. W Warszawie rozpoczęły się balonowe zawody o puchar Gordona Bennetta, zakończone trzecim w historii zwycięstwem polskiej załogi. Byli to Zbigniew Burzyński i Władysław Wysocki, dzięki czemu Polska otrzymała trofeum na stałe. W roku 1938 premiera komedii filmowej Paweł i Gaweł, a w roku 1967 premiera komedii filmowej Sami Swoi w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. No ten film to znają chyba wszyscy. W roku 1682 to już na świecie pojawiła się kometa Halleya. Edmund Halley odkrył jej periodyczność i przewidział powrót w roku 1758. W roku 1831 odbył się pierwszy kurs parowozu John Bull, skonstruowanego przez Roberta Stevensona. W roku 1975 ukazał się album Wish You Were Here grupy Pink Floyd. W roku 2000 w Sydney rozpoczęły się 27 letnie Igrzyska Olimpijskie, a w roku 1956 to już muzyka Elvis Presley wprowadził na pierwsze miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych swój singiel z kompozycją Don't Be Cruel. Piosenka pozostawała na szczycie zestawienia przez 5 tygodni, natomiast singiel został najbardziej kasowym wydawnictwem Elvisa tego roku. Przez najbliższe 5 lat sprzedał się w ilości 6 milionów sztuk.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.

0: Polacy rodacy ruszają we wtorkowy poranek do pracy. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy wstają z taką pełną energią. Wiem, że są tacy. Potem idą biegać, na przykład robią ćwiczenia, przysiady. No a potem zdrowe śniadanie i tak idą w ten nowy dzień. Pozdrawiam również wszystkich tych, którzy tak właśnie nie robią, tylko wstają i mają markotną minę. Mam dla was jak zwykle poranny dowcip. Raz bardziej, raz mniej śmieszny. A dzisiaj jest właśnie na poprawę humoru o tym, jak to człowiek rano wstaje. Rozmawiają dwaj koledzy. Stary, dziś rano wstałem, zacząłem biegać, zrobiłem serię pompek, przysiadów, a potem przygotowałem zdrowe śniadanie. A ten drugi mówi, wow, i co było dalej? No nic, potem się obudziłem. No i właśnie dlatego chciałem pozdrowić i tych, którzy rano wstają i od razu zaczynają ten dzień, jakby można powiedzieć, w biegu, i tych, którzy wstają i nie wiedzą, co dalej zrobić i zastanawiają się przez kilka minut, czy warto wstać, czy lepiej jednak zostać w łóżku. Zaczynamy ten nowy dzień. Pamiętajcie, że warto dzień rozpocząć z uśmiechem, a ja tego uśmiechu postaram się wam przesłać. Odrobinę dzisiejszego poranka. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat puski i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
4: Dużo pytań, niedużo odpowiedzi w sprawie drona znalezionego w Bałtyku.

0: Ceny paliw nadal w górę, ale szanse, by wrócił CPN, są znikome. Nagrody dla najlepszych seriali rozdane. Powiemy, kto zdobył Emmy. Marcin Krzemiński. To prawdopodobnie rosyjska Gerbera, ale nie wiadomo, jak Rosjanie go stracili. Być może wpadł do Bałtyku na wodach międzynarodowych i przydryfował w pobliżu polskiej plaży. To aktualne dane dotyczące drona znalezionego wczoraj na wysokości Rusinowa, niedaleko Darłowa w zachodniopomorskim. Na razie na więcej informacji nie ma co liczyć. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, trzeba być w tej sprawie bardzo ostrożnym.
1: Fakty na tę chwilę są takie, że dron został znaleziony, że wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
0: Śledztwo w sprawie odnalezionego bezzałogowca ma prowadzić prawdopodobnie szczecińska prokuratura. Tymczasem myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Bezzałogowca zestrzelono wczoraj nad obszarami wiejskimi i nie ma informacji o ewentualnych ofiarach wśród mieszkańców, ani o wyrządzonych szkodach. Blisko 8 zł średnio za benzynę 95, za litr oleju napędowego o złotówkę więcej i zdaniem ekspertów to kwestia czasu, kiedy te dwie psychologiczne bariery cenowe zostaną przekroczone. Kierowcy płaczą i tęsknią za rządowym programem CPN.
2: No, najlepiej było, żeby interweniowali. Przecież te nadzwyczajne zyski Orlenu, które są, to jest przecież państwowa firma.
3: Obawiam się, że to jest na tyle drogi program, że już po prostu nie stać.
0: Co niejako potwierdza minister finansów Andrzej Domański.
4: Widzimy, co dzieje się w cieśninie Ormus, widzimy, co dzieje się z kluczową infrastrukturą na Bliskim Wschodzie. Natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
0: Trwają jednak prace nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach wielkich koncernów, co dałoby budżetowi zastrzyk finansowy. Z kolei PiS apeluje do rządu o interwencję i składa swój projekt o obniżce VAT do 8% i akcyzy do stawek minimalnych. Do 10:00 wstrzymane loty na lotnisku w Katanii na Sycylii. To już kolejna taka sytuacja w krótkim czasie i powód znów ten sam. Aktywność wulkanu Etna. Polskie MSZ apeluje do rodaków, by przed wyjazdem na lotnisko na bieżąco sprawdzać status swojego lotu i kontaktować się z przewoźnikiem. Najważniejsze nagrody telewizyjne Emmy rozdane. Wielkim zwycięzcą stał się serial Wdowia Zatoka, który zgarnął aż 6 statuetek w kategorii komediowej. Łącznie pierwszy sezon historii o burmistrzu, który ignoruje klątwę i próbuje zamienić odciętą od świata wyspę w atrakcję turystyczną, nagrodzono aż w 14 kategoriach. Widow's Bay.
5: Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Akademii, a także złowrogiej istocie z wyspy, która powierzyła nam swoją historię. Dobra, podawajcie teraz poncz. Wielkie, wielkie dzięki.
0: Najlepszym serialem dramatycznym drugi rok z rzędu okazał się The Pitt. W kategorii miniserial zwyciężyli Chętni na seks.
6: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyły się warsztaty poświęcone Haftowi Kaszubskiemu. Spotkanie było okazją nie tylko do poznania historii i różnych szkół Haftu, ale także do samodzielnego spróbowania swoich sił w tej wymagającej technice. W muzeum prezentowane są również prace związane z 20. edycją konkursu Haftu organizowanego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Wejherowie.
7: Wystawa właściwie podzielona jest na 3 części i łączy się z 25. edycją konkursu Haftu, tutaj organizowanego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Wejherowie. I więc mamy taką wystawę, która podsumowuje ten dorobek tego jubileuszu. Kolejną odsłoną tego Haftu jest Złotnica Kaszubska, która też znajduje swoje odbicie już od dobrych kilku lat podczas konkursów.
6: Mówi starszy kustosz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Benita Grzękowicz-Ropela. Jednym z ważnych elementów ekspozycji jest Haft wejherowski, ale prezentowane są również prace wykonane w innych szkołach charakterystycznych dla regionu. Za prowadzenie warsztatów odpowiadała Małgorzata Szmidka, twórczyni ludowa z Wejherowa, od 10 lat związana z kołem hafciarskim Tulpa, działającym przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim w Wejherowie.
8: Pokazujemy haft kaszubski każdej szkoły. Mamy różne szkoły wejherowską, puską, tak, żukowską, borowiacką, no i oczywiście bardziej promujemy naszą wejherowską, tak, którą zapoczątkowała pani Ania Konkol z panią Majewską.
6: Opowiada twórczyni Ludowa Zwejherowa Małgorzata Szmitka. Warsztaty odbywa

0: Zmieniały się przez całe wakacje, a część uczestników wracała na kolejne spotkania, aby kontynuować naukę i doskonalić technikę. Nadleśnictwo Lęborg włącza się w ogólnopolską akcję Jesień 26. Straż Leśna będzie prowadzić na podległym jej terenie działania prewencyjne i kontrolne związane z przestrzeganiem zasad obowiązujących w lesie. Szczególną uwagę zwróci m.in. na nielegalny wjazd samochodów, motocykli i quadów, wyrzucanie śmieci, kradzieże drewna oraz niszczenie leśnej infrastruktury. Akcja rozpoczęła się 14 września i potrwa do 18 października. W ramach działań Straż Leśna Nadleśnictwa Lęborg może wykorzystywać fotopułapki i kamery leśne do monitorowania wybranych miejsc. Strażnicy leśni będą również współpracować z innymi służbami, m.in. Policją i Strażą Graniczną. Kontrole prowadzone są w okresie jesiennym, kiedy z terenów leśnych korzysta więcej osób. To m.in. grzybiarze, spacerowicze, rowerzyści i rodziny z dziećmi. Nadleśnictwo Lęborg podkreśla, że działania są ukierunkowane przede wszystkim na przypadki łamania przepisów i zachowania mogące powodować szkody w lesie. Osoby korzystające z terenów leśnych zgodnie z zasadami nadal mogą spacerować, zbierać grzyby czy jeździć na rowerze w miejscach, gdzie jest to dozwolone. Jesień 26 obejmuje lasy w całej Polsce, a działania trwają do 18 października. Ścieżka rowerowa do Krępy Słupskiej jest już niemal gotowa. Dobiegają końca prace na odcinku Kusowo-Płaszewko-Krępa Słupska. Nowa trasa ma ponad 2 km długości i w większości jest już przygotowana do użytkowania. Na całym odcinku wykonano asfaltową nawierzchnię, zamontowano oznakowanie oraz oświetlenie. Wykonawca skupia się obecnie głównie na pracach wykończeniowych i porządkowych. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych, którzy po zakończeniu robót będą mogli pokonać trasę między miejscowościami poza jezdnią. Nowa droga ma służyć zarówno codziennym dojazdom, jak i rekreacji. Wartość zadania to blisko 3 miliony złotych brutto, ponad 2 miliony złotych stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027. Wykonawcą inwestycji jest spółka Krężel z Kobylnicy. Po zakończeniu wszystkich prac mieszkańcy zyskają kolejne bezpieczne połączenie rowerowe w tej części gminy. Trasa ma ułatwić poruszanie się między Kusowem, Płaszewkiem i Krępą Słupską oraz zachęcać do częstszego wyboru roweru zamiast samochodu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Pogoda dzisiaj się za bardzo nie zmieni w porównaniu do tej wczorajszej. Jedyna chyba różnica to taka, że będzie bardziej sucho, na deszcz się nie zanosi, a zachmurzenie będzie towarzyszyło nam małe i umiarkowane, ale temperatura to już kropka w kropkę ta wczorajsza. 17 w Dębkach, Władysławowie, Łabiełce, dzisiaj to max, 19 w Gnieźnie, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, 20 w Niebie, Luźninie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż także utrzymują się te same wartości, około 1019 hektopaskali, czyli umiarkowane ciśnienie.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Norda FM.

0: Wtorkowy poranek, dzień dobry, Arkadiusz Mieńczewski. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy już wstali, tych wszystkich, którzy ruszają do pracy. No i tych wszystkich, którzy nim dojadą do pracy, to muszą jeszcze zajechać na stację benzynową i zatankować. Szczególnie właściciele diesli będą mieli lekko kwaśną minę, bo na niektórych stacjach podobno już może pojawić się 9 zł za litr tego paliwa. Czyli nie wygląda to dobrze, a ma być jeszcze gorzej. No, ważne jest, żeby zacząć poranek optymistycznie. Dobrze, optymistycznie 15 dzień września, wtorek, imieniny obchodzą Nikodem, Roland, Albin, Kamil, Katarzyna, Maria, Teodor, Jeremi, Jeremiasz, Walerian, Lolita, Dolores i Eckhart. Wszystkiego najlepszego. Przysłowie na dziś. Nikodem, gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy. Mam nadzieję, że ten Nikodem rzeczywiście będzie suchy, a do jesiennej pluchy jeszcze trochę czasu nam zostało, mianowicie 8 dni. Za 8 dni jesień, a już za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj Nikodem i Kamil. O tych dwóch imionach słów kilka już za moment w naszym porannym programie. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
5: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
4: Niemożliwe.
5: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
4: Pierwsza klasa.
5: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
6: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Centria.

0: Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycyjną Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
4: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: Reklama.

0: Dzisiejszą księgę imion rozpoczynamy od Nikodema. Ten łączy w sobie analityczną dociekliwość z artystyczną lub filozoficzną wrażliwością. Nie lubi żyć w pośpiechu ani zadawalać się powierzchownymi odpowiedziami. Woli powoli odkrywać sens spraw i budować się trwałe, wartościowe relacje. W towarzystwie jest lubiany za swój spokój, dystans do siebie i umiejętność słuchania. Dobre strony Nikodema to empatia i mądrość, ciekawość świata, intelekt, naturalny czar i klasa. Złe strony, skłonność do zatapiania się w myśli, brak pośpiechu i podatność na zranienia oraz trudność w stawianiu twardych granic. Z uwagi na swoją ugodowość i chęć unikania konfliktów, Nikodem czasami pozwala innym na zbyt wiele. Czas na Kamila, a ten jest osobą bezpośrednią, pomysłową i szczerą, która nie boi się podejmować ryzyka, lubi wyznaczać własne reguły gry w relacjach międzyludzkich, ceni swobodę, jasne zasady oraz poczucie humoru. Dobre strony Kamila: zaradność i przebojowość, szczerość i otwartość, lider i inicjator to właśnie Kamil. Złe strony: impulsywność, upór, brak dyplomacji i szybkie nudzenie się. Kamil wymaga stałych bodźców i nowości, przez co rutyna szybko go frustruje i zniechęca. Wszystkiego najlepszego, panowie, z okazji waszych imienin o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
2: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
1: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
2: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
1: Do zobaczenia w kinie Helios.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
4: Słyszysz market budowlany i myślisz, cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
5: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.
6: Siódma 7:30 pojawiła się na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, jak prezentują się dziś poranne godziny szczytu. Naszą przejażdżkę zacznijmy od trójmiejskiej obwodnicy, bo dobrze zacząć od dobrych wiadomości. Na obwodnicy żadnych utrudnień nie mamy, korki się nie pojawiają, za to na drogach, które prowadzą do tej obwodnicy, o tutaj to już sytuacja inaczej się prezentuje. Poza tymi takimi jak Spacerowa, czy jeszcze niżej

0: 472 z Gdańska do obwodnicy. Im bliżej Gdyni, tym lepiej, choć na przykład na Chwaszczyńskiej tych samochodów wciąż też jest naprawdę dużo. Poza tym Gdynia całkiem nieźle się prezentuje. Może na Morskiej delikatnie ruch podwyższony, ale na przykład w Śródmieście przejezdne, w północnej części miasta i w Pogórzu też nie ma dramatu. Oczywiście, że ruch na Derdowskiego w pobliżu skrzyżowania z Dąbka musi być podkręcony, ale bez dzisiaj jakiejś wielkiej spektakularności. W Rumi na Sobieskiego ruch największy, co też chyba nikogo nie zaskakuje, w kierunku na Gdynię. Reda przejezdna, Wejherowo również bez poważniejszych utrudnień. Na Gościcińskiej Górce na szczęście brak jakichś większych korków, na to na Zamosnej dzisiaj widzę, że naprawdę dużo aut się nam nazbierało. Dalej na Lembork jedziemy bez problemu, w samym Lemborku póki co dość spokojnie sytuacja się prezentuje, tak samo zresztą jak na trasie na Słupsk. W Słupsku nie mam się za bardzo czego przyczepić, wspomnę tylko, że odrobinę więcej samochodów widać na fragmentach ulicy Kaszubskiej. 213 z Siemianicy do Słupska zadziwiająco się nie zapycha o tej porze, ale już Kobylnica i ulica Główna, no to klasyka gatunku, nie dość, że poranne godziny szczytu zawsze w tym rejonie są odczuwalne, no to jeszcze na dodatek niestety mamy tutaj roboty drogowe, co nie pomaga na ulicy Głównej w Kobylnicy. Na koniec jeszcze sobie Puck zobaczmy, jak wygląda, no i wszystko wskazuje na to, że nie mamy na co w Pucku narzekać. Sytuacja drogowa prezentuje się dosyć dobrze, a podwyższony ruch widać jedynie w rejonie skrzyżowania Żarnowiecka 10 lutego z ulicą Helską. No i to chyba już wszystko.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Na termometrach dzisiaj max 18 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiejsce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rezie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zbyt wysokie wartości to nie są, no ale przypominają nam, że powolutku lato zaczyna się już kończyć, zaraz będzie już tylko coraz chłodniej, a potem przyjdzie jesień. Na niebie dzisiaj póki co zachmurzenie małe, za to naprawdę sporo słońca będzie nam towarzyszyło, także łapmy witaminę D póki możemy, a ciśnienie utrzymuje się umiarkowane 1021 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Śniadanie z Norda FM.

Czy ja mam dla was dzisiaj dobre wiadomości? Oczywiście, że mam o poranku dobre wiadomości. Nawet mam dla niektórych takie wyjątkowe wiadomości, bo nie wiem, czy wiecie, ale jest taka dyscyplina jak narciarstwo wodne z wyciągiem. I podobno my jesteśmy całkiem nieźli w tej dyscyplinie sportowej, bo kolejne udane zawody sportowe mają reprezentanci Polski z holenderskiego Werd. Biało-czerwoni przywożą 9 medali indywidualnych i 1 medal drużynowy. Multimedalistą

0: został Bartosz Pieczonka. 3 medale indywidualne, 1 medal drużynowy w kategorii senior 1, a multimedalistką została Zofia Rółkowska. 3 medale indywidualne w kategorii U15. Czy wiedzieliście, że my jesteśmy tacy świetni w narciarstwie wodnym z wyciągiem? Wiem, że niektórzy z Was nawet nie wiedzą, jak ta dyscyplina wygląda, ale to zawsze można sprawdzić w internecie i się dowiedzieć. Okazuje się, że jeżeli chodzi o narty i te wodne i jeszcze wyciąg, to my jesteśmy super.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
5: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Reklama.

0: Poranny apel mam do tych wszystkich, którzy podróżują po Polsce, a szczególnie gdzieś w okolicach województwa lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, bo tam na swojej drodze możecie spotkać kolumny sprzętu wojskowego. To manewry wojskowe Czarny Obrońca 26. Wojsko informuje, to tylko ćwiczenia, nie sygnał zagrożenia, i również apelują do wszystkich tych, którzy będą jechali tymi trasami, o niepublikowanie tras i zdjęć sprzętu w mediach społecznościowych. Jak będziecie mieli ochotę zrobić zdjęcie, to zróbcie dla siebie, ale nie publikujcie ich w swoich socialach. Najlepiej odwrócić aparat w drugą stronę, zrobić zdjęcie lasu albo inne przyrodnicze zdjęcie, ale nie róbcie tego właśnie kolumną wojskowym. Nieustraszony Orzeł 26 jest częścią Federacji Ćwiczeń Czarny Obrońca 26. To największe przedsięwzięcie szkoleniowe Centrum Operacji Powietrznych Dowództwa Komponentu Powietrznego w tym właśnie roku.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
3: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
2: Niemożliwe.
3: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
2: Pierwsza klasa.
3: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej. Reklama.
4: Eskalacja rosyjskich działań, czy będzie polska odpowiedź? Rząd zajmie się karami dla łamiących przepisów na przejazdach kolejowych. Zmiany też na odcinkowych pomiarach prędkości. Pojawi się info dla roztargnionych. Marcin Krzemiński. To była kolejna noc z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainie. Alarmujące SMS-y wysłano na Lubelszczyznę i Podkarpacie. Polskie wojsko znów poderwało myśliwce, ale żadna obca maszyna nie wdarła się do Polski. Nasze służby wciąż też badają drona znalezionego na Bałtyku. Przypomnę również, że w niedzielę w Ukrainie, w pobliżu polskiej granicy, rosyjskie bezzałogowce uderzyły w stację paliw.

0: i lokomotywy pociągu towarowego. Eskalacja działań agresora stała się więc faktem. Wczoraj z premierem spotkali się szefowie kluczowych ministerstw, a także dowódcy wojska i służb. Ustalenia tych rozmów są tajne. Wiadomo, że odpowiedź będzie poważna, ale nie prowokująca. Z kolei wiceminister obrony Cezary Tomczyk zapewnia:
1: państwo działa, służby są od tego, żeby przeciwdziałać sabotażom czy różnego rodzaju dywersjom.
0: Rząd planuje m.in. wzmocnienie infrastruktury chroniącej granice Polski. A jako, że dziś wtorek, to już tradycyjnie od jakiegoś czasu rano zbierze się Rządowy Komitet Bezpieczeństwa z udziałem przedstawicieli prezydenta. Sam prezydent rozważa zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale konkretów na razie brak. Łatwiej ma być stracić prawo jazdy, będą też wyższe mandaty. Rząd zajmie się dziś zaostrzeniem kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. To po katastrofie kolejowej pod Radomiem, w którym zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. I tak zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące ma grozić za objeżdżanie opuszczonych zapór czy wjazd na tory przy czerwonym świetle. Zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata przy skazaniu za katastrofę na przejeździe kolejowym. Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości. Z dodatkową informacją mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
0: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Filmowa kartka z kalendarza. Dziś 80 lat kończy Oliver Stone, amerykański reżyser, scenarzysta i producent, laureat 3 Oscarów, twórca takich filmów jak Pluton, Wall Street, urodzony 4 lipca i JFK. Mieszkańcy Śląska w czołówce stawki najbogatszych polskich emerytów. Jak podaje ZUS, najwyższa emerytura w kraju to nieco ponad 54 tysiące złotych, druga zaledwie 500 złotych mniej. Trzecie miejsce ma mieszkaniec Mazowsza, co miesiąc dostaje ponad 45 tysięcy, a na przeciwnym biegunie emeryci, którzy otrzymują co miesiąc 2 grosze, takie osoby, wynika z danych ZUS-u, mieszkają w województwach dolnośląskim i lubelskim.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W Bieszkowicach powstał mural będący efektem pracy 29 artystów. Dzieło powstało na ścianie biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. Każdy z artystów otrzymał fragment powierzchni, na którym stworzył własną interpretację tematu. Mural ma pozostać w Bieszkowicach jako trwały efekt tegorocznej edycji wydarzenia.
4: To, co dzisiaj przedstawili, to jest taki eksperyment takiej techniki miejsca, czyli jakiś fragment miejsca podzielone na dane zadanie, czyli każdy artysta losuje miejsce na tej płaszczyźnie i tworzy swój autoportret.
3: Tłumaczy członek zarządu powiatu wejherowskiego Alicja Skwarło. Współorganizator spichlerza sztuki w Wejherowo Artur Wyszecki wyjaśnił z kolei, skąd wziął się tytuł muralu i jakie założenia przyświecały jego twórcom.
5: Tytuł jest Autoportrety artystów, autoportrety, chaos i harmonia. Taki jest pełny tytuł. Jako, że z chaosu powstaje harmonia, albo odwrotnie, z harmonii powstaje chaos, nam się udało tutaj zachować harmonię dzięki właśnie tym komórkom, które się namowali, i takiej ograniczonej gamie kolorystycznej, kolory ziemi to są, które pasują do tego otoczenia pięknego, gdzie za chwilę zrobi się jesień i to będzie jakoś wtopione to. Także wydaje nam się, że to dobrze wyszło.
3: Mural został zaprojektowany tak, aby nawiązywał także do samego spichlerza sztuki. Na jego powierzchni znalazły się elementy przypominające znak wydarzenia. Powstanie tego dzieła było możliwe dzięki współpracy organizatorów spichlerza sztuki z Biblioteką i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. W rejonie ulicy Wyczółkowskiego i przy Zamcze w Lęborku ma zostać sprawdzone bezpieczeństwo pieszych i najmłodszych uczestników drogi. Chodzi o okolice Parku Chrobrego i pobliskiego Placu Zabaw, gdzie w cieplejszych miesiącach pojawia się więcej dzieci poruszających się na rowerach, hulajnogach czy rolkach. Do władz miasta trafił wniosek o rozważenie ograniczenia prędkości w tym rejonie do 20 km na godzinę. Sprawa została skierowana do analizy. Miasto planuje przeprowadzenie wizji lokalnej, podczas której mają zostać ocenione warunki panujące w rejonie Parku Chrobrego oraz możliwe rozwiązania dotyczące organizacji ruchu. Dopiero na podstawie tych tych ustaleń mają zostać określone dalsze działania. O wynikach analizy i ewentualnych zmianach w tym miejscu

0: marcu ma zostać poinformowana radna, która wystąpiła z wnioskiem. Obecnie nie ma jeszcze decyzji o wprowadzeniu ograniczenia prędkości. Proponowane 20 km na godzinę jest jednym z rozwiązań, które mają zostać rozważone. Władze miasta zapowiadają analizę sytuacji na miejscu oraz ocenę możliwości poprawy bezpieczeństwa w sąsiedztwie parku i placu zabaw. Ostateczne rozwiązania będą zależały od wyników przeprowadzonej wizji lokalnej. Osadzeni z aresztu śledczego w Słupsku wzięli udział w wydarzeniu kulturalnym organizowanym w ramach Festiwalu Pianistyki Polskiej. W Zamku Książąt Pomorskich wysłuchali recitalu fortepianowego Zofii Nowickiej. W programie znalazły się utwory Beethovena, Ravela i Chopina. Jak podkreślają przedstawiciele słupskiego aresztu, zarówno muzykę, jak i wyjątkowe wnętrza zamku zrobiły na uczestnikach duże wrażenie. Wyjście miało jednak nie tylko charakter kulturalny. Było także elementem działań resocjalizacyjnych prowadzonych wobec osadzonych. Tego typu inicjatywy mają rozwijać wrażliwość, uczyć właściwego zachowania w przestrzeni publicznej i pomagać w ponownym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Udział osadzonych w recitalu był możliwy dzięki współpracy aresztu śledczego w Słupsku ze Słupskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym oraz Janiną Cedzik-Brzezińską. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku od lat należy do najważniejszych wydarzeń muzycznych organizowanych w mieście, a tegoroczna edycja stała się również przestrzenią do działań o charakterze społecznym i resocjalizacyjnym.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Dzisiaj przynajmniej trochę słońca złapiemy, bo temperatura nie będzie zbyt wysoka. Właśnie, zachmurzenie małe i umiarkowane, a to znaczy, że sporo słońca na niebie będzie nam towarzyszyło, a na deszcz się nie zanosi. Ale już temperatura szału nie robi. Dzisiaj 17 stopni to będzie maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, 20 w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach cały czas taka sama wartość. Już od jakiegoś czasu to około 1019 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Dzień dobry, we wtorek, Arkadiusz Mięczewski. Może ten tydzień skrócić i wziąć kilka dni urlopu, szczególnie jeżeli macie tak zwany zaległy urlop, bo niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego przechodzą na kolejny rok, ale nie oznacza, że można odkładać ich wykorzystanie bez ograniczeń. I tu przypominam, że wolne dni trzeba co do zasady wykorzystać do 30 września, a 30 września za 15 dni. Niewiele czasu zostało. Zgodnie z artykułem 168 Kodeksu Pracy, urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z planem urlopów lub indywidualnymi ustaleniami należy udzielić najpóźniej do 30 września kolejnego roku. Twój pracodawca może cię wysłać na wypoczynek. W przypadku zaległego urlopu pracodawca może jednostronnie wyznaczyć termin dni wolnych. Zgoda pracownika nie jest wówczas konieczna. To sprawdźcie, może macie jeszcze odrobinę urlopu z zeszłego roku, tak zwanego urlopu zaległego, i może będziecie mieli ochotę kilka dni odpocząć. No chyba, że nie macie, to trzeba pracować dalej. To ja zapraszam i pozdrawiam wszystkich tych, którzy niestety muszą pracować. Ja zapraszam od poniedziałku do piątku, czyli w tygodniu pracującym od samego rana jestem razem z wami, a już za chwilę pojawi się coś dla wszystkich tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny, czyli kilka słów dla was z życzeniami wszystkiego najlepszego. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZOO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
6: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Reklama.
7: Ladies up in here tonight. No fighting.
8: We got the refugees.
7: No fighting.

0: Jacy są urodzeni 15 września, niczego sobie nie odmawiają, pełni radości, energii do działania, nie pozwalają sobie na chwilę stagnacji, ciągle znajdują nową motywację i chcą się stale rozwijać. Trzeba zaznaczyć, że drzemie w nich dusza buntownika. Sprzeciwiają się ogólnie przyjętym normom i lubią podążać własną ścieżką, nie lubią więc nadzoru i trudno im dostosować się do zasad narzuconych przez przełożonego. Tak więc najlepiej pracuje im się samodzielnie i często decydują się na prowadzenie własnej działalności. Jeżeli chodzi o zalety urodzonych 15 września, to wyobraźnia, entuzjazm i postępowość, wady, samowola i megalomania. Szczęśliwa liczba to 6, a wśród urodzonych dzisiaj, czyli 15 września, są książę Harry, Tom Hardy, brytyjski aktor filmowy i producent, i Tommy Lee Jones, amerykański aktor. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji Waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja Łesmedze Sunty Dregy.
3: Bałamuta.
4: Bałamuta.
5: Zrzęda.
4: Zrzęda.
5: Łet plestani bałamyte cygną są w wieczność seśtute.
4: Zrzędzi i siedzi, siedzi i zrzędzi, całą wieczność już ględzi.
5: Łet plestani bałamyte cygną są w wieczność seśtute.
4: Bałamyta.
5: Bałamyta.
4: Bałamyta.
5: Zrzęda.
4: Bałamyta.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama. W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz,

0: do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.
2: Ósma 8:30 na zegarach, Michał Ross przy mikrofonie. Jest czas sprawdzić, co tam się pozmieniało od godziny 7:30 na naszych drogach, a przejażdżkę tym razem zaczniemy od Słupska i okolicy. Jak w tym momencie sprawy się mają? Całkiem nieźle, lepiej niż o godzinie 7:30, choć mamy pojedyncze, naprawdę trzeba tu podkreślić, pojedyncze skrzyżowanie, gdzie ruch delikatnie się podwyższył, a to na przykład skrzyżowanie Stefana Jaracza z Placem Zwycięstwa. Od razu tutaj dodam, nie mówimy o poważnych korkach, po prostu o delikatnie podniesionym ruchu w Kobylnicy. Z kolei dalej na skrzyżowaniu Główna Witosa ruch utrzymuje się duży, no i dalej na ulicy Głównej trwają roboty drogowe, o czym warto pamiętać. Ciekawe, możliwe, że o 9:30 już sytuacja się uspokoi, a my o tym damy wam znać. W Lęborku całkiem dzisiaj poranek spokojnie mija, jedynie podwyższony ruch widać w rejonie ronda

0: Solidarności, a w okolicach Lęborka w Nowej Wsi Lęborskiej widzę, że aut dość dużo w tym momencie dostrzegalnych jest na ulicy Lęborskiej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Dworcową. Z Lęborka czas przejechać do Wejherowa. Po drodze utrudnień nie znajdziemy, a w samym Wejherowie jedynie negatywnie wyróżnia się ulica Marynarki Wojennej. Roboty drogowe tutaj kierowcom dają naprawdę w kość. Jeżeli się śpieszycie, no to lepiej pominąć ulicę 3 Maja i Marynarki Wojennej i pojechać jakąś inną trasą, chyba że opóźnienia Wam nie są straszne, macie dużo cierpliwości, no to śmiało jedźcie. Reda, przejezdna, Rumia, tutaj niewiele się zmieniło od 7.30, dalej tych aut dużo jest na ulicy Sobieskiego w kierunku na Gdynię, za to na ulicy Morskiej w Gdyni już sytuacja prezentuje się dość dobrze. Zdarzenie drogowe mamy konkretnie na zjeździe z Eugeniusza Kwiatkowskiego w Janka Wiśniewskiego, w związku z tym na Kwiatkowskiego ruch spowolnił dość znacznie, ale to chyba najgorsza sytuacja w tym momencie w Gdyni. No może jeszcze Chwaszczyńska i może jeszcze odrobinkę dwa skrzyżowania. Wielkopolska Lotników, Wielkopolska Aleja Zwycięstwa, ale to już chyba wszystko.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosko.pl.
0: 18 stopni to dziś maks będzie na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, nieznacznie cieplej, 19 Gdynia, Puckosakowo, Wejherowo, Radomiak, Gniewino, Luzino, 20 Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Jednak mimo wszystko z dnia na dzień czuć, że temperatura powolutku już nam spada w kierunku jesieni. W ciągu dnia zachmurzenie dzisiaj towarzyszy i towarzyszyć będzie nam małe, co najwyżej umiarkowane. Dużo słońca, żadnego deszczu, a wiatr słaby okresami, co najwyżej umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosko.pl.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Teraz będę mówił przede wszystkim do wszystkich tych, którzy biorą emerytury, czy też dostają emerytury, może tak będzie ładniej, i do wszystkich Polaków. Otóż Fundusz Ubezpieczeń Społecznych pozostaje w stabilnej sytuacji finansowej, czyli nie zbankrutuje, poinformował ZUS. W pierwszym półroczu tego roku do FUS wpłynęło niemal 205 miliardów złotych ze składek, a wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek wyniósł 82,2%, w drugim kwartale było to już 82,9%. ZUS podsumował wyniki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W pierwszych 6 miesiącach tego roku wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne wzrosły o 7,8% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Czyli informacja i przekaz jest taki, że ZUS nie zbankrutuje i wszyscy ci, którzy mają otrzymywać emerytury czy renty, będą dalej je otrzymywali. No to pozdrawiam wszystkich tych, którzy na emeryturze, wszystkich tych, którzy już odpoczywają i delektują się pięknym życiem bez pracy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
3: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
2: Niemożliwe.
3: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
2: Pierwsza klasa.
3: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
5: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
6: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Nie zapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.
7: Okno na kulturę.
8: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Rozpoczynamy nasz lokalny serwis kulturalny od informacji o wydarzeniu, które bez wątpienia zainteresuje wszystkich miłośników historii naszej małej ojczyzny. Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wraz z dyrektorem Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo imienia Augustyna Necla mają zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa na wyjątkowe spotkanie promocyjne. Już jutro o godzinie 18 w Kosakowskim Centrum Kultury odbędzie się premiera niezwykłej książki autorstwa Bronisława Fikusa pod tytułem Moje zwyczajne życie z Luzina do Rewy. Ta wyjątkowa wydana pośmiertnie publikacja stanowi osobisty zapis wspomnień człowieka, który przez dziesięciolecia był filarem lokalnej społeczności. Bronisław Fikus to postać niezwykle zasłużona. Jako wieloletni kierownik szkoły podstawowej w Rewie w latach od 1948 do 1973 wychowywał i kształtował kilka pokoleń mieszkańców naszej gminy. Gdy w 1973 roku rewska placówka została zlikwidowana, nie zaprzestał swojej misji edukacyjnej i objął stanowisko zastępcy dyrektora szkoły zbiorczej w Mostach, gdzie pracował aż do przejścia na zasłużoną emeryturę w 1980 roku. Na kartach promowanej książki autor zabiera czytelników w niezwykłą podróż w czasie. Opowiada o swoim dzieciństwie spędzonym na Kaszubach, trudnych i dramatycznych doświadczeniach wojennych, a także o codziennym życiu, pasji i pracy nauczycielskiej w Rewie. Pamiętniki te stanowią nie tylko poruszającą historię jednostki, ale przede wszystkim bezcenne świadectwo dziejów całego regionu i autentycznego obrazu codzienności jego mieszkańców. Warto dodać, że cała publikacja została wzbogacona o wnikliwe opracowania historyczne oraz bogaty unikatowy materiał ikonograficzny, w tym archiwalne fotografie, które pozwalają jeszcze lepiej poczuć klimat tamtych lat. Organizatorzy kierują szczególne zaproszenie do byłych uczniów, wychowanków oraz współpracowników Bronisława Fikusa. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na sali, wymagane jest wcześniejsze odebranie darmowych zaproszeń.

0: Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo. Co więcej, dla każdego gościa przygotowano miłą niespodziankę. Każdy uczestnik wydarzenia otrzyma w prezencie swój własny egzemplarz książki. Rezerwujcie czas w środowy wieczór i do zobaczenia w Kosakowskim Centrum Kultury.
1: Siema! Nossa!

0: na ryby, na grzyby, no bardziej na grzyby, bo to jest idealny czas, żeby wybrać się do lasu i uzbierać dużo grzybów. Już niektórzy się chwalą w swoich socialach, ile to nie uzbierali, piękne prawdziwki. No w Polsce to mamy luksus, bo możemy iść do tego lasu i zbierać ile chcemy, ale nie wszędzie tak jest. Posłuchajcie historii. Dwóch Włochów wybrało się na grzyby do Szwajcarii. Gdy wracali, mieli 30 kg prawdziwków. Szwajcarska policja zatrzymała ich i co? I skonfiskowała im te grzyby. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że ich ilość przekroczyła pięciokrotnie dzienny limit wyznaczony na mocy lokalnych przepisów. Tak, w takiej Szwajcarii są lokalne przepisy, które mówią o tym, że jak idziesz na grzyby, to dzisiaj możesz uzbierać tylko 3 kg. Następnego dnia też 3 kg, ale jednego dnia nie możesz od razu uzbierać 30 kg. Nie wolno i już, bo to jest niszczenie takiego zielonego środowiska. Przynajmniej Szwajcarzy tak twierdzą. A u nas człowiek idzie do tego lasu, jak ma na przykład 5 wiaderek, to może 5, a jak ma 10, to 10. Samych sukcesów wam życzę wszystkim tym, którzy właśnie w tej chwili jesteście w drodze na grzyby, czyli udanego grzybobrania.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
4: Hipotezy dotyczące rosyjskiego drona nad polskim morzem to na start. Potem ograniczenie dostępności alkoholu, o tym w Sejmie. Krótkie spodenki w stołecznych autobusach już legalne.
5: Tylko żeby to było estetycznie.
4: Mowa oczywiście o spodenkach kierowców miejskiej komunikacji. Marcin Krzemiński. Służby ustalają pochodzenie i zastosowanie drona znalezionego w rejonie plaży w Rusinowie w województwie zachodniopomorskim. Wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że nic nie wskazuje na to, by maszyna była wycelowana w Polskę, a dron nie był uzbrojony. Tomasz Fęskę.
6: Wstępne oględziny wskazują, że z Bałtyku został wyłowiony dron typu Gerbera, a więc stosunkowo prosta maszyna, która często służy m.in. jako wabik i cel podczas ćwiczeń. Jak mówi Juliusz Sabak z portalu obronnego, mogła ona zostać utracona w zupełnie innym miejscu.
7: Okazało się, że albo nie opłaca się, albo nie ma sensu go odzyskiwać i on sobie przydryfował. To jest moim zdaniem najbardziej prawdopodobna wersja. To trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć.
6: Ekspert techniki wojskowej i lotniczej nie wyklucza jednak zupełnie również innego scenariusza.
7: Że on sobie tam przyleciał cichaczem, żeby robić jakieś rozpoznanie zachodniego Pomorza. Mniej prawdopodobne, chociaż

0: ze względu na zasięg.
1: Dlatego, że podstawowy zasięg Gerbery pomiędzy 300 a 600 km jest stosunkowo niewielki. Można go jednak wydłużyć, dodając proste zbiorniki z paliwem zrobione chociażby z butelek po napojach.
2: Siły rosyjskie uderzyły w stację benzynową i magazyny w Kijowie, a w Rosji ataki rakietowe i dronowe uszkodziły budynek firmy Ozon, obiekt przemysłowy i kilka budynków mieszkalnych. Do ataków doszło mimo ogłoszenia przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego między stronami. Posłowie rozpoczynają dziś 4-dniowe posiedzenie Sejmu. W jego trakcie mają przyjąć m.in. projekt przepisów ograniczających dostępność alkoholu. Dyskusja w koalicji trwa na ten temat od wielu miesięcy. Projekt zakłada m.in. całkowity zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych, w tym piwa. Wprowadza też zakaz sprzedaży alkoholu w nocy, mówi Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
3: Rozwiązania dotyczące ograniczenia sprzedaży alkoholu, jak również reklamy w przestrzeni publicznej są potrzebne. W jakim zakresie, jak to powinno wyglądać, myślę, że wymaga jeszcze rozmowy.
2: Sejm podejmie też próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Uwaga rodzice, macie jeszcze czas, by złożyć wniosek o pieniądze na wyprawkę szkolną, czyli 300 zł z programu Dobry Start. Ostateczny termin mija 30 listopada. Wniosek można przesłać wyłącznie elektronicznie, bez wizyty w ZUS-ie. Na to kierowcy warszawskich autobusów czekali od dawna. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział zmiany w przepisach dotyczących ich ubioru. Chodzi o to, by w czasie upałów mogli zakładać krótkie spodenki. To dobra zmiana, komentuje prezes miejskich zakładów autobusowych Jan Kuźmiński.
4: Bo nie ma co tu walczyć z tym, że jak się komuś, przepraszam, ale odparza tyłek, to niech trochę ma wentylacji. Nikomu to nie będzie przeszkadzało. Jeśli ktoś lubi tak chodzić, to proszę uprzejmie. Tylko żeby to było estetycznie do kolan, a nie jakieś tam dziwne czerwone, zielone, tak zgodnie z kolorem naszym.
2: Nowe przepisy będą obowiązywać od lata przyszłego roku.
5: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Dwóch mężczyzn znalazło się w sytuacji wymagającej pomocy ratowników po tym, jak na dmuchanych akcesoriach plażowych dopłynęli w rejon torpedowni na Babich Dołach. Interweniowali właśnie ratownicy. Do zdarzenia doszło 11 września. Na miejsce skierowany został m.in. zespół miejskiej stacji pogotowia ratunkowego w Gdyni. Mężczyzn podjęła załoga morskiej służby poszukiwania i ratownictwa. Poszkodowani zostali przetransportowani na brzeg, gdzie czekał zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy przeprowadzili medyczne czynności ratunkowe, a następnie ogrzali obu mężczyzn w karetce. Po udzieleniu pomocy poszkodowani pozostali na miejscu zdarzenia. Miejska stacja pogotowia ratunkowego zwraca uwagę na ryzyko związane z wykorzystywaniem sprzętu plażowego do wypływania na otwarty akwen. Dmuchane materace, koła czy inne akcesoria tego typu nie zapewniają odpowiedniego zabezpieczenia podczas przebywania w dalszej odległości od brzegu. Ponadto 370 gramów narkotyków znaleźli kryminalni w piwnicy należącej do 22-letniego mieszkańca Lęborka. Zabezpieczone substancje to amfetamina, metamfetamina, mefedron i marihuana. Policjanci znaleźli również 3 elektroniczne wagi. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Do mieszkania 22-latka kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej weszli w czwartek po południu. Wcześniejsze ustalenia wskazywały, że mężczyzna może przechowywać narkotyki. W samym mieszkaniu policjanci ich nie znaleźli. Substancje zostały ujawnione podczas przeszukiwania piwnicy. Wstępne badania potwierdziły obecność 4 rodzajów narkotyków. Następnego dnia śledczy przedstawili 22-latkowi zarzuty. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy. Postępowanie ma wyjaśnić, w jakich okolicznościach i w jakim celu mężczyzna wszedł w posiadanie zabezpieczonych substancji. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Blisko 80 tysięcy złotych udało się zebrać podczas charytatywnego pikniku dla 3-letniej Klary ze Słupska. Dziewczynka walczy ze złośliwym guzem mózgu. W niedzielę Park Kultury i Wypoczynku w Słupsku wypełnił się mieszkańcami, którzy przyszli wesprzeć leczenie małej Klary. Podczas rodzinnego pikniku przygotowano liczne atrakcje, a dochód z wydarzenia został przeznaczony na na kosztowną terapię dziewczynki. Klara choruje na medulloblastomę, czyli złośliwy nowotwór mózgu czwartego stopnia. Koszt leczenia szacowany jest na około 75 tysięcy euro, czyli ponad 330 tysięcy złotych. Do tego dochodzą wydatki związane m.in. z dojazdem.

0: Zjazdami, wynajmem mieszkania i pobytem rodziców przy dziecku. W Niosłupskiego Pikniku Klara przebywała w Warszawie, gdzie przechodziła rezonans magnetyczny. Wynik badania ma duże znaczenie dla dalszego przebiegu leczenia i rokowań. W organizację wydarzenia zaangażowała się ekipa Słupskie. Jak podkreślają władze miasta, inicjatywę tworzą m.in. osoby, które same doświadczyły w życiu trudnych sytuacji, a dziś pomagają innym. Pomoc dla Klary nadal jest potrzebna. Zbiórka prowadzona jest za pośrednictwem Fundacji Cancer Fighters. W internecie trwają również charytatywne licytacje organizowane przez ekipę Słupsk. Choć jeszcze nie zaczęła dnia pracy, to już zatrzymała złodzieja. Szemuska policjantka w czasie wolnym interweniowała w Wejherowie. W sobotę przed godziną 10 policjantka z komisariatu policji w Szemudzie, będąc przed służbą, przebywała w rejonie marketu przy ulicy Orzeszkowej w Wejherowie. W pewnym momencie zauważyła mężczyznę wybiegającego ze sklepu z reklamówką. Tuż zanim wybiegła pracownica sklepu, policjantka zapytała kobiety, co się stało i z jakiego powodu go goniła. Okazało się, że mężczyzna chwilę wcześniej ukradł ze sklepu kilka butelek whisky. Joanna Czapiewska nie czekała, wsiadła do swojego samochodu i rozpoczęła poszukiwania sprawcy. Sprawdzała okoliczny teren i po chwili już na terenie sąsiedniej Redy zauważyła tego mężczyznę. Policjantka zatrzymała samochód i ruszyła za sprawcą. Mężczyzna próbował uciec i za wszelką cenę nie dać się zatrzymać. Doszło do szarpaniny. 34-latek wyrywał się i próbował uciekać, jednak policjantka skutecznie go zatrzymała. Na miejsce następnie został wezwany patrol. Przyjechali policjanci, którzy przejęli zatrzymanego mężczyznę i wykonali dalsze czynności. Za kradzież został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, ponieważ czyn, którego się dopuścił, był wykroczeniem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@wosko.pl.
0: Powolutku temperatura nam zaczyna spadać. Poranki mamy już naprawdę chłodne. Ten ostatni jest dobrym przykładem, ale jeszcze w ciągu dnia temperatura jest całkiem niezła. 18 stopni dziś będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiejówce, 19 w Dniepusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzieru, Michniewie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. W ciągu dnia zachmurzenie czeka nas od umiarkowanego po jedynie małe, także sporo słońca będzie nam dzisiaj towarzyszyło, a na deszcz się nie zanosi.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@wosko.pl.
2: Norda FM.

0: Na kolejną godzinę, którą otwieramy muzycznie, Céline Dion wróciła na scenę po ponad 6 latach przerwy i od razu dostarczyła publiczności ogromnych emocji. Podczas pierwszego koncertu w Paryżu artystka pojawiła się na scenie z blisko 50-minutowym opóźnieniem, ale zamiast irytacji spotkała ją fala miłości, gdy w końcu wyszła przed publiczność, nie była w stanie ukryć wzruszenia. To jeden właściwie, ale pierwszy, ale nie ostatni koncert. Jak być może wiecie, albo nie wiecie, gwiazda nie koncertowała ze względu na swoją chorobę, ale teraz postanowiła wrócić do koncertów. No i pojawi się w Paryżu jeszcze jutro kolejny koncert. 19, 23, 26 i 30 września oraz 3, 7, 10 i 14 października. Na tym jednak nie koniec, bo światowa gwiazda powróci do Miasta Miłości w przyszłym roku. Wówczas odbędzie się 10 kolejnych koncertów. Będą to koncerty, które będą miały miejsce w maju. Także gdybyście planowali w maju wypad do Francji, a dokładnie do Paryża, to może również skorzystać z tego, żeby wybrać się na koncert dawno niesłyszanej na koncertach Céline Dion, która ma koncertować również w przyszłym roku w maju właśnie w Paryżu.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.

0: Przed nami muzyczna historia 15 września. W roku 1956 Elvis Presley wprowadził na pierwsze miejsce listy przebojów w USA swój singiel z kompozycją Don't Be Cruel. Piosenka pozostawała na szczycie zestawienia przez 5 tygodni. Natomiast singiel został najbardziej kasowym wydawnictwem Elvisa tego roku. Przez kolejne 5 lat sprzedał się w ilości 6 milionów egzemplarzy. W roku 1984 singiel zespołu Frankie Goes to Hollywood z kompozycją Relax rozpoczął 43. tydzień przebywania na liście przebojów. Był to najlepszy wynik od czasu piosenki Release Me Engelberta Humperdicka z 1967 roku, która przebywała na liście nieprzerwanie przez 56 tygodni. W roku 1988 po trasie koncertowej Brothers in Arms rozwiązana została grupa Dire Straits. Jako powód zakończenia działalności Mark Knopfler podał stres wywołany sukcesem płyty, światowym tournée oraz chęć skupienia się na solowych projektach. Muzycy zeszli się ponownie w roku 1991 na kilka lat. Ostateczne rozwiązanie Dire Straits nastąpiło w roku 1995. I rok jeszcze 1998. Coolio został aresztowany w Kalifornii za jazdę po złej stronie drogi i posługiwanie się nieważnym prawem jazdy. Muzyk został także oskarżony o posiadanie marihuany, nielegalnej broni. Kłopot z prawem nie przeszkodziły Coolio w karierze. Wkrótce zaczął bowiem pojawiać się w różnych telewizyjnych programach rozrywkowych, no i osiągnął ogromny sukces.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
5: Dziewiąta 9:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Co tam się na drogach dzieje? O tym już wam mówię. Godzina 9:30 to taki czas, kiedy z jednej strony niby już poranne godziny szczytu przynajmniej w teorii powinny się skończyć, ale czasami tak nie bardzo do końca one się skończyć chcą i ciągną się w czasie, kiedy już trwać nie powinny. A czy tym razem ta sytuacja też tak wygląda, to już zależy gdzie. Bo w Gdyni na przykład w większości miejsc, na większości skrzyżowań, na większości dróg ruch się już zdążył unormować, nawet na takiej chwaszczyńskiej o godzinie 9:30, o godzinie 8:30, 7:30 było tutaj aut naprawdę dużo, teraz o 9:30 już na szczęście ich nie ma. Nawet na skrzyżowaniach Lotników i Wielkopolska Aleja Zwycięstwa, o których ostrzegałem troszeczkę godzinę temu, tutaj również już możecie spokojnie jechać, nie obawiając się opóźnień. Śródmieście Gdyńskie od rana całkiem nieźle się prezentuje, na Morskiej również ruch zdążył się uspokoić. No i największa, najpiękniejsza zmiana, ulica Derdowskiego, brak korku. Roboty drogowe dalej trwają na Stanisława Dąbka od Derdowskiego do Kwiatkowskiego, także tutaj troszkę jednak spowolnimy w dalszym ciągu. Rumia przejezdna, Reda przejezdna, Wejherowo również przejezdne, małe Trójmiasto Kaszubskie szybko odhaczyliśmy. Byłoby pięknie, gdyby tak było, no ale niestety na 3 maja i na Marynarki Wojennej w Wejherowie jedziemy ślimaczym tempem, roboty drogowe swoje tutaj zrobiły. W Bolszewie Zamostna przejezdna, na Gościńcińskiej Górce też utrudnień, brak do Lęborka dojedziemy bez opóźnień. W samym Lęborku jak zwykle, kiedy gdzie indziej poranny szczyt komunikacyjny dawno już minął, to w Lęborku na rondzie Solidarności dalej ruch mamy dość intensywny. Do Słupska dalej jedziemy już znowu bez problemu, a w

0: Łupsku, cisza, spokój. Już godzinę temu mówiłem o kończących się porannych godzinach czytu, tu się niewiele zmieniło. Za to w Kobylnicy nam się ruch przeniósł. Godzinę temu najwięcej samochodów widać było w rejonie skrzyżowania Witosa Główne, a teraz najwięcej samochodów jest na ulicy Głównej w pobliżu obwodnicy Słupskiej, a to efekt niestety kolejnych robót drogowych, które właśnie w tym rejonie są obecne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
0: Dużo słońca towarzyszy nam od samego rana, ale to słońce tak niespecjalnie się przykłada do roboty. Temperatury w ciągu dnia nie będą jakieś bardzo wysokie. 18 to maks dzisiaj w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie. 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie? Akurat całkiem niezłe, nawet nieznacznie poszło nam w górę. Dzisiaj to 1021 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, a na deszcz przynajmniej w ciągu dnia się dzisiaj nie zanosi.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Co prawda wczesny poranek, ale ja już pójdę do wieczora. Wyczekiwany moment po całym dniu, chwila relaksu, odpoczynek, kąpiel, pachnący płyn, olejki, może trochę piany. Wreszcie czujemy, że jesteśmy tacy zrelaksowani, ale musimy sięgnąć po ręcznik. No i właśnie, jak już sięgacie po ten ręcznik, czy czasami zastanawiacie się, czy tego ręcznika można jeszcze użyć, a ile razy go już użyliśmy? Otóż według specjalistów to nie jest takie proste, że ten ręcznik może sobie wisieć w łazience przez tydzień czasu i możemy sobie go używać ile czasu chcemy. Nie, to nie jest tak. Zaleca się używanie tego samego ręcznika maksymalnie 3 razy, a następnie jego pranie, które powinno odbywać się co najmniej 2 razy w tygodniu, a w przypadku jakichś infekcji, chorób skóry czy korzystania z basenu to nawet codziennie. No i każda osoba powinna mieć własny ręcznik, którego nie udostępnia innym, a ręcznik przed praniem należy dokładnie wysuszyć, aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu i zapewnić skuteczne czyszczenie. To jest rada od specjalistów, którą wam przesyłam. Czyli już wiecie, używanie tego samego ręcznika maksymalnie 3 razy, a następnie jego pranie. A wy jak to robicie?
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę w widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
5: Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
6: Reklama.

0: Wracając na moment do mojej poprzedniej wypowiedzi a propos tych ręczników, które trzeba prać, jak to mówią, do 3 razy sztuka, to ja myślę, że powinny być takie inteligentne ręczniki z systemem AI, który po 3 razach będzie do nas mówił taki ręcznik, wypierz mnie, wypierz mnie. No bo czasami to człowiek przestaje liczyć, że na przykład, nie wiem, 3 razy wytarłem się tym ręcznikiem. Dobra, teraz zupełnie inny temat. Amerykańska Agencja Kosmiczna zachęca, aby fotografować niebo zwykłym smartfonem i w ten sposób wspierać badaczy. Zdjęcia chmur z powierzchni Ziemi mają posłużyć do porównania z obserwacjami satelity PIS, który okrąża naszą planetę i bada, jak chmury oraz cząstki w atmosferze pochłaniają i odbijają światło słoneczne. Akcja rusza właśnie dziś i potrwa do 15 października. Jeżeli będziecie mieli ochotę zrobić zdjęcie ładnego nieba, to możecie zrobić dla siebie, a możecie też wysłać do NASA, które będzie Wam bardzo wdzięczne za to, że wyślecie im te zdjęcia. Trzeba pobrać aplikację, która umożliwi Wam wysłanie takich zdjęć zgodnie z instrukcją. Trzeba zdjęcia wykonać w 6 wymaganych kierunkach. Czyli to nie tak, że jedno sobie zrobicie zdjęcie, ale NASA apeluje, aby zdjęcie wykonywać wyłącznie w ciągu dnia, bo nocna obserwacja nieba nie będzie w tym przypadku pomocna. Akcja trwa przez miesiąc, zaczyna się dzisiaj. Jak macie ochotę pomóc naukowcom, to róbcie zdjęcia nieba.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
2: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.
3: Ceny paliw wciąż wyżej, rząd nie przewiduje powrotu do CPN-u. Potem premier Kanady w Europie, w tle wojna handlowa z USA i nasi siatkarze przed meczem z Ukrainą. Marcin Krzemiński. Prawie 8 zł za benzynę, prawie 9 za diesla. Od wiosny ceny paliw na stacjach wzrosły o 1/3.
4: Ciężko?
5: Płacimy i płaczemy, no co jest? Co zrobimy? Życie, panie, życie!
3: Mówią kierowcy, a minister finansów Andrzej Domański dodaje, że rząd analizuje sytuację, ale o powrocie dopłat do paliwa nie ma na razie mowy.
6: Widzimy, co dzieje się w Cieśninie Ormus, widzimy, co dzieje się z kluczową infrastrukturą na Bliskim Wschodzie, natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
3: Rząd pracuje nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach wielkich koncernów, co dałoby budżetowi zastrzyk finansowy. Ministrowie obrony Polski i Litwy uzgodnili wspólne działania i mobilizację sił w celu wyjaśnienia okoliczności najnowszych incydentów z udziałem dronów w obu krajach. Wczoraj myśliwce NATO zestrzeliły drona, który w nocy wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Premier Kanady Mark Carney rozpoczyna dziś 3-dniową wizytę w Europie. Dochodzi do niej w czasie wojny handlowej między Ottawą i Waszyngtonem. O północy w życie weszły kolejne amerykańskie cła na kanadyjskie towary. Do 50% wzrosły opłaty na kanadyjski ser, papier, stal czy aluminium. Tomasz Orchowski.
7: Wizytę w Europie premier Kanady Mark Carney rozpoczyna od Wielkiej Brytanii, gdzie spotka się ze swoim tamtejszym odpowiednikiem Andym Burnhamem. Jutro szef rządu w Ottawie wysłucha w Strasburgu przemówienia o stanie Unii, które wygłosi przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Dzień później sam zabierze głos w Parlamencie Europejskim. Nie dążymy do tego, by być członkiem Unii Europejskiej. Chcemy zacząć rozmowy o wyjątkowym europejsko-kanadyjskim sojuszu. Wyznajemy te same wartości, mamy takie same priorytety.

0: same values, we have the same priorities.
1: Mówił w CBC Mark Carney. Wall Street Journal donosił, że Ottawa rozważa możliwość członkostwa stowarzyszonego z 27. Miałoby chodzić między innymi o mieszkanie i pracę bez wiz.
2: Uwaga kierowcy, do 15 zamknięty będzie w obu kierunkach tunel w ciągu drogi S3 między węzłami Bolków a Kamienna Góra Północ. Powodem jest konieczność przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego. Podróżni kierowani są na objazd drogą wojewódzką numer 320. 3 mecze, 3 wygrane, ale poprzeczka rośnie. Broniący tytułu nasi siatkarze zagrają dziś na Mistrzostwach Europy z Ukrainą. Ten pojedynek zdecyduje o wygranej w grupie, bo oba zespoły mają jak na razie komplet punktów.
3: Jest to drużyna, która na pewno mocno ryzykuje, szczególnie na zagrywce. To jest ich najmocniejszy punkt, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grali na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
2: Mówi libero naszej kadry Maksymilian Graniczny. Mecz Polska-Ukraina na 18:00, obie drużyny są już pewne awansu do 1/8 finału.
4: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Do poważnego wypadku doszło na drodze między Minkowicami a Sulicicami. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, którymi podróżowały łącznie 3 osoby. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. Jedna z osób została zakleszczona w pojeździe i do jej uwolnienia konieczne było użycie narzędzi hydraulicznych. Po przyjeździe strażacy zabezpieczyli miejsce wypadku i wykonali dostęp do zakleszczonej osoby. Następnie ewakuowali ją z samochodu i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Na miejscu pracowały też 3 zastępy straży pożarnej, jednostka ratowniczo-gaśnicza Puck, ochotnicza straż pożarna Sławoszyno oraz ochotnicza straż pożarna Krokowa. W działaniach uczestniczyły również 2 zastępy ratownictwa medycznego i patrole policji. Wszystkie 3 osoby podróżujące samochodami zostały przebadane przez ratowników medycznych. Następnie każda z nich została przetransportowana do szpitala w Wejherowie. Informacje dotyczące dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia będą przedmiotem dalszych ustaleń. 230 mieszkańców Lęborka wzięło udział w praktycznym szkoleniu z ochrony ludności i obrony cywilnej. Uczestnicy ćwiczyli m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową, tamowanie krwawi i gaszenie pożaru, przygotowanie plecaka ewakuacyjnego oraz zasady bezpiecznego opuszczania zagrożonego miejsca. Szkolenie obejmowało także postępowanie w przypadku skażeń oraz reagowanie na różnego rodzaju zagrożenia. Zajęcia odbywały się na 5 stanowiskach szkoleniowych, gdzie instruktorzy prezentowali poszczególne zagadnienia i nadzorowali wykonywanie zadań przez uczestników. Mieszkańcy mogli nie tylko zapoznać się z zasadami reagowania w sytuacjach zagrożenia, ale również przećwiczyć konkretne czynności. W programie znalazły się także zasady alarmowania i ostrzegania ludności oraz organizowania ewakuacji. Uczestnicy mogli ponadto spróbować swoich sił w wirtualnym pilotażu drona i podczas ćwiczeń z użyciem gaśnicy. Organizatorzy zwracali uwagę przede wszystkim na praktyczny charakter zajęć. Ćwiczenia miały przygotować mieszkańców do podejmowania podstawowych działań w sytuacjach, w których konieczna jest szybka reakcja, m.in. podczas pożaru, powodzi, skażenia czy zagrożenia zdrowia i życia. Słupsk i Ustka ponownie staną się miejscem spotkania ekspertów zajmujących się transportem, logistyką i bezpieczeństwem. 5 i 6 listopada odbędzie się 2. edycja konferencji naukowo-technicznej Pomorskie Dni Logistyki. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele nauki, biznesu i administracji publicznej. Tematem rozmów będą m.in. cyfryzacja, odporność łańcuchów dostaw oraz wyzwania, z jakimi mierzy się współczesny transport. Pierwszy dzień konferencji odbędzie się w Słupsku. Zaplanowano dyskusje dotyczące roli logistyki w rozwoju regionów, bezpieczeństwa łańcuchów dostaw oraz innowacji zwiększających konkurencyjność przedsiębiorców. Wieczorem odbędzie się gala, podczas której wręczone zostaną nagrody Kompas Logistyki 2026. W programie znalazło się również Forum Bezpieczeństwa i zdrowia pracujących. Eksperci będą rozmawiać o zapobieganiu wypadkom w magazynach i transporcie, bezpieczeństwie kierowców oraz wpływie automatyzacji i robotyzacji na warunki pracy. 2 dnia uczestnicy przeniosą się do Ustki, gdzie zaplanowano wizytę studyjną w porcie poświęconą wykorzystaniu infrastruktury typu dual use. Głównym organizatorem wydarzenia jest Instytut Zarządzania Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są do 15 września. Szkolne otrzęsiny w jednym z gdyńskich liceów zakończyły się interwencją policji. 5 15-letnich uczniów miało zażyć tak zwane snusy. Policja otrzymała zgłoszenie w czwartek około godziny 13:45. Informacja dotyczyła 5 uczniów jednej z gdyńskich szkół średnich, którzy mogli znajdować się pod wpływem środków niedozwolonych. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy. Z ich ustaleń wynikało, że 15-latkowie

0: zdarzyli snusy, czyli woreczki zawierające nikotynę, które umieszcza się w jamie ustnej pomiędzy wargą a dziąsłem. Do szkoły skierowano również przewodnika z psem służbowym. Podczas sprawdzania miejsca nie ujawniono obecności substancji zakazanych. Po zdarzeniu czterech uczniów udało się wraz z rodzicami do szpitala w celu przeprowadzenia badań. Piąty nastolatek również pod opieką rodziców wrócił do domu. Po udzieleniu pomocy medycznej uczniowie zostali przekazani pod opiekę rodziców. Snusy to woreczki umieszczane pod wargą, z których do organizmu uwalniana jest nikotyna. Tradycyjne snusy zawierające tytoń nie mogą być legalnie sprzedawane w Polsce. Dostępne są natomiast beztytoniowe woreczki nikotynowe, których sprzedaż jest przeznaczona dla osób pełnoletnich.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@wosków.pl.
0: Poranki już dość znacząco zwiastują nam kończące się lato. No i rzeczywiście temperatura nie będzie dzisiaj już zbyt wysoka. 18 stopni to będzie maks w Dębkach, Władysławowie, Wielebie, Ustce. 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzieru, Mignie, Mieruzinie. 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1021 hektopaskali, czyli dość wysokie ciśnienie, ale jeszcze kwalifikujące się do tego umiarkowanego. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie przeważnie dziś małe.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@wosków.pl.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

jedziecie samochodem, to uważajcie na kamery, które Grecy wyposażyli w sztuczną inteligencję i one robią zdjęcia kierowcom, jak na przykład nie macie zapiętych pasów, to potem otrzymujecie mandat, ale ta sztuczna inteligencja jest taka trochę sztuczna i ona nie

0: kamera zrobiła zdjęcie, że ktoś niby tam siedzi, nie ma zapiętych pasów i w związku z tym mandat się należy. A nawet ktoś założył czarną koszulkę, w związku z tym pasy jakby zlały się z koszulką, no i okazuje się, że też dostał mandat, który również został anulowany. Czyli ta sztuczna inteligencja wcale nie jest taka fajna i taka wyjątkowa, bo też popełnia błędy, tak jak i ludzie, no a potem trzeba się z tego wszystkiego tłumaczyć. Także jak jedziecie do Grecji, to biała koszulka, nic nie kładźcie obok i nie próbujcie się drapać podczas jazdy, bo możecie dostać mandat, który wystawiła wam sztuczna inteligencja za to, że rozmawialiście przez telefon, a tak naprawdę to drapaliście się po głowie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Reklama.

0: dzisiejszych czasach trudno nie posługiwać się mapami w naszych smartfonach. No, najczęściej jeździmy na mapach Google'a, a właśnie mapy Google'a włączają w Polsce sztuczną inteligencję, która będzie czytała nam opinie. Zanim na przykład udamy się do jakiegoś lokalu, to będzie to informacja, że na przykład klienci chwalą wygodne miejsce do parkowania tuż przed wejściem. Odwiedzający przypominają o zniżce dla posiadaczy karty na przykład, albo warto wiedzieć, że na miejscu zrobisz coś albo czegoś nie zrobisz. No i takie podsumowanie będzie nam mówiło, czy warto, czy nie warto. No i być może dla wszystkich tych, którzy są klientami, to warto, ale wszyscy ci, którzy są właścicielami na przykład lokali, czy też firm, to jest powód do tego, by znacznie uważniej spoglądać na to, co klienci piszą w opiniach, bo te opinie będą coraz częściej brane pod uwagę przez sztuczną inteligencję, analizowane i dosłownie w trzech słowach będą klienci informowani o tym, czy warto, czy nie warto. Zastanawiam się, czy warto słuchać takiej sztucznej inteligencji, czy też warto bardziej przekonać się samemu, po prostu wejść, na przykład spróbować i potem stwierdzić, że warto było pójść albo nie warto, bo czasami nie wszyscy mają taki sam smak, nie wszystkim podoba się kolor biały, niektórzy wolą czerwony, a inni niebieski i o tym też należy pamiętać i nie kierować się tym, co ogólnie mówi nam sztuczna inteligencja, że czarne to białe, białe to czarne albo jakoś tak.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czyj Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. W czwartej kolejce piątej ligi nie zabrakło wysokich wyników i emocjonujących spotkań. W grupie Gdańsk 1 bardzo efektowne zwycięstwo niósł Weekend Woloźno, który rozbił u siebie KS Chwaszyno aż 8-0. 5 bramek padło również w Choczewie, gdzie Latarnik pokonał Gdanią 2 Gdańsk 5-3. Zwycięstwo niosło także MKS Władysławowo, który na wyjeździe wygrał z Orlen Tamierda 3-2. Salos Rumian bez straty gola pokonał Orła Trąbki Wielkie 3-0, a tylko Lechia Gdańska wygrała z Bałtykiem Gdynia 3-2. JKS Kłobudy pokonał Jaguara 2 Gdańsk 3-2. Orzeł Straszyn wygrał z Amatorem Kiopiną 5-2. A AP GKS Kowalec zwyciężył Osiczanką 2-1. W grupie Słupskiej kolejne zwycięstwo niósł Lew Lęborg. Lęborczanie pokonali na wyjeździe Start Miasto 2-0. Sporo bramek padł w Wustrze, gdzie Jantar wygrał z Bytowią Bytów 6-3. Jeszcze wyższe zwycięstwo zanotowała Kaszubia Studzienice, która rozgromiła Start Łeba 8-2. Gryf 2 Słupsk pokonał Granit Kończewo 5-1, a Piastrzuchów wygrał ze Stalą Jeziorzyce 5-2. Sokół Wyczech zwyciężył KS Wynkówko aż 5-0. Remisem 3-3 zakończyło się spotkanie Pomorza Potęgowo ze Słupią Kobylnica, natomiast Kotowia Dębnica Kaszubska zremisowała z Myśliwcem Tuchomie 1-1. W tej kolejce na boiskach obu grup padły aż 83 gole, najwięcej po 8 w meczach Weekendu Woloźno i Kaszubi Studzienice. Zmieniamy dyscyplinę. Rozpoczęły się rozgrywki 19 edycji amatorskiej Ligi Siatkówki organizowanej przez Lęborskie Towarzystwo Sportowe Unia i Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku pod patronatem burmistrza miasta Lęborka i starosty lęborskiego. Do rywalizacji zgłosiło się 8 drużyn: AZS Lęborg, KKS Gryf Lęborg, KKS Grybywa Lęborg, Frisztim, Kłapouchy, AST Gowidino, VC Zwerman, SKF Jutrzenka Boży Tuchom. W inauguracyjnej kolejce każdy z zespołów rozegrał po 2 mecze. Zespoły Frisztim i KKS Gryf Lęborg wygrały swoje pojedynki bez straty seta. Następna kolejka zostanie rozegrana wyjątkowo w sobotę 19 września w godzinach przedpołudniowych. Mistrzowskiego tytułu broni drużyna Frisztim. Drugie miejsce w poprzedniej edycji zajął SPS Nimesil Słupsk, trzecie KKS Gryf Lęborg. Rozgrywki ALS wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu Aktywne Ligi Amatorskie. Załoga jachtu Konsol Pol 001 pod dowództwem kapitana Ryszarda Drzymalskiego zwyciężyła w 67. edycji regat Gdynia Władysławowo Gdynia. Nocne zmagania odbyły się z 12 na 13 września, na starcie stanęło 47 załóg. To jedne z najstarszych nocnych regat morskich na Bałtyku. Zawody organizowane przez jacht Klub Morskie Gryfy w Gdyni zaliczane są do Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski. Żeglarze mieli do pokonania wymagającą trasę liczącą 60 mil morskich. Prowadziło ona z Gdyni wokół Półwyspu Helskiego do Władysławowa i z powrotem. Szczególnym wyzwaniem były płycizny oraz zmienne prądy w rejonie Helu.

0: Tegoroczna edycja została pierwotnie zaplanowana tydzień wcześniej, na górę organizatorzy zdecydowali się ją przełożyć ze względu na niekorzystne prognozy pogody. Ostatecznie warunki pozwoliły na szybką rywalizację. Najlepiej spisała się załoga Consol Pol 001, która zameldowała się na mecie o godzinie 4:21 rano. Zwyciężyła w grupie B, a także zajęła pierwsze miejsce w całej klasyfikacji ORC, w której rywalizowały 24 załogi.
1: Jeśli dzisiaj wybieracie się na dwór, no to ja proponuję zabrać okulary przeciwsłoneczne. Parasol się nie przyda, za to w ciągu dnia sporo słońca będzie nam towarzyszyło, także okulary przeciwsłoneczne mogą być przydatne. Kto wie, może już jeden z ostatnich razów tego lata. Temperatura całkiem niezła dzisiaj w ciągu dnia, może bez upałów, za to 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebiołce, 19 w Gdyni-Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radziormie, Gniewie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Komylnicy. Oczywiście mówimy o maksymalnych temperaturach, ciśnienie umiarkowane.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Ja dzisiaj trochę więcej dla kierowców i o kierowcach. Nowe przepisy, które weszły niedawno a propos tak zwanych zakazanych wyścigów, zaczynają działać. Nielegalne wyścigi pod Łodzią zakończyły się interwencją policji. Zatrzymano 5 osób w wieku od 19 do 22 lat. Funkcjonariusze zabezpieczyli auta o łącznej wartości co najmniej 780 tysięcy złotych, czyli całkiem niezłe te fury podczas tych wyścigów. Ponadto wystawiono 139 mandatów na kwotę ponad 150 tysięcy złotych. Policja przekazała, że zatrzymanym grozi nawet do 5 lat więzienia. To nielegalne wyścigi samochodowe na terenie województwa łódzkiego w pobliżu drogi ekspresowej S14. Policyjny śmigłowiec nawet brał udział w tej akcji, żeby tutaj tymi samochodami nie pouciekali. No, takie rzeczy już w Polsce mają miejsce, także jeżeli myśleliście o zorganizowaniu takiego nielegalnego wyścigu, to radzę się dobrze zastanowić i raczej odpuścić i noga z gazu, bo policjanci z różnych miejsc, z różnych stron cały czas śledzą wszystkich tych, którzy przekraczają prędkość. Czasami nieoznakowane radiowozy, a czasami nawet drony nad nami latają i sprawdzają też, z jaką prędkością jedziemy, także bądźcie ostrożni. Szerokiej drogi.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystyczne.

0: turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Słyszysz market budowlany i myślisz...

0: do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.

0: Było o akcji policji, to ja jeszcze mam dla was jeden taki hit, naprawdę. Zaczęło się od telefonu pewnego mieszkańca gminy Czerników, który zgłosił policji, że znalazł w domu słoik z narkotykami należącymi do jego synów. Gdy policjanci przyjechali, synowie zrewanżowali się od ręki, wskazali funkcjonariuszom skrytkę w podłodze na piętrze, gdzie ojciec trzymał nielegalną broń palną i 102 sztuki amunicji. Cała trójka wylądowała w izbie zatrzymań i teraz grozi jednemu 3 lata, a drugiemu 8 lat. Takie sytuacje. No, jak widzicie, czasami w rodzinie, wiadomo, najlepiej na obrazku i też z brzegu, żeby można było się wyciąć z tego zdjęcia. Pozdrawiam was bardzo serdecznie we wtorkowy poranek. Dziękuję za dzisiaj. Życzę samych sukcesów, udanego, miłego dnia. No i pamiętajcie, że ręczniki, jak się wycieracie, to 3 razy, a potem trzeba wyprać albo zmienić na nowy. Nie zapomnijcie o tych zasadach, o których wam dzisiaj między innymi o poranku mówiłem, także mam nadzieję, do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.
2: Dron znaleziony w Bałtyku nadal na plaży. Powiemy co dalej. Zakłócenia ruchu kolejowego w Holandii jest podejrzenie sabotażu. Za chwilę też prezes PiS o aferze Zonda Krypto. Marcin Krzemiński. Wciąż na plaży pod Rusinowem dron znaleziony wczoraj przez wojsko. Maszynę przebadali w nocy wojskowi chemicy, teraz zajmą się nią saperzy. Dopiero wtedy dron będzie mógł być wywieziony z plaży do dalszych analiz, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
3: Dron jest zabezpieczony na plaży, wyznaczonej i chronionej przez policję strefie bezpieczeństwa. Cały czas na miejscu jest żandarmeria wojskowa, która koordynuje akcję. Teraz trwa procedura analizy i oceny pirotechnicznej.
2: Bezzałogowiec to najprawdopodobniej nowa wersja rosyjskiego drona Gerbera. Najprawdopodobniej wpadł do morza daleko od polskiego brzegu i przydryfował w stronę brzegu, gdzie znalazły go służby. Poważne zakłócenia ruchu kolejowego w porannych godzinach szczytu w Holandii. Do torów w co najmniej 20 miejscach przymocowano rury, co spowodowało awarię systemów bezpieczeństwa. Zarządca kolejowej infrastruktury podejrzewa sabotaż. Najbardziej dotknięte zostały połączenia do Utrechtu. Duński minister spraw zagranicznych wezwał na rozmowę ambasadora Rosji w Kopenhadze. To po tym, gdy rosyjski okręt wystrzelił flary w kierunku śmigłowca duńskich sił powietrznych na Morzu Bałtyckim. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj na wodach międzynarodowych na południe od duńskiej wyspy Falster podczas rutynowej misji fotograficznej. Jedna z dwóch flar przeleciała bardzo blisko duńskiego śmigłowca. Są dokładne dane o sierpniowej inflacji. Ceny towarów i usług wzrosły o 3,4% porównując rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie afery Zonda Krypto. Prezes PiS nie mówił jednak o dzisiejszych doniesieniach TVN24 i Wirtualnej Polski, według których panem X wspomnianym z sejmowej mównicy przez Donalda Tuska jest szef telewizji Republika. Kaczyński podzielił się za to kilkoma ogólnymi refleksjami na temat afery.
4: I konkluzja jest krótka. To jest modus operandi tego rządu, tego premiera, czyli Donalda Tuska. I to jest kolejny dowód na to, że ta władza się nie zmienia. Tyle tylko, że zaostrza kurs. Chce mieć władzę poza jakąkolwiek kontrolą, czyli chce mieć w gruncie rzeczy dyktaturę.
2: Premier Donald Tusk ujawnił w Sejmie fragmenty przesłuchania szefa giełdy Zonda Krypto, Przemysława Krala,

0: cytowanych dokumentów wynika, że pan X obiecał biznesmenowi ułaskawienie po ewentualnym zwycięstwie Karola Nawrockiego. Ważne nie tylko dla kierowców, o krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód-Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
1: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy na każdej jezdni.
0: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Duże zmiany zaszły na gdyńskiej scenie politycznej. Tadeusz Szemiot stracił stanowisko przewodniczącego Rady Miasta Gdyni, a jego miejsce zajęła Beata Zastawna z klubu Gdynia Niezależna. 34. nadzwyczajna sesja Rady Miasta Gdyni przyniosła istotne przetasowanie w układzie sił w gdyńskim samorządzie. Jednym z najważniejszych punktów obrad był wniosek o odwołanie Szemiota z funkcji przewodniczącego Rady. Podpisało się pod nim 7 radnych reprezentujących różne kluby. Głosowanie odbyło się w trybie tajnym i zakończyło niewielką przewagą zwolenników zmian. Za odwołaniem Szemiota zagłosowało 15 radnych, przeciw było 13. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Przeciwko zmianie opowiedział się cały klub Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy. Po odwołaniu dotychczasowego przewodniczącego radni przystąpili do wyboru jego następcy. Nową przewodniczącą Rady Miasta Gdyni została Beata Zastawna z klubu Gdynia Niezależna. Jej kandydaturę poparło 15 spośród 28 radnych. Tym samym przejęła funkcję, którą do tej pory sprawował Tadeusz Szemiot. Zakończyła się przebudowa ulicy Zielonej w Cewicach. W ramach inwestycji powstało wyniesione przejście dla pieszych w rejonie ulicy Topolowej, wyposażone w autonomiczne oświetlenie solarne. Przebudowany został również odcinek drogi, a wartość prac przekroczyła 600 tysięcy złotych. Zakres inwestycji obejmował m.in. wzmocnienie nawierzchni bitumicznej, budowę nowych chodników i zjazdów do posesji oraz wykonanie utwardzonego pobocza. Oczyszczono także rowy i wykonano ściek przykrawężnikowy. Droga otrzymała nowe oznakowanie pionowe i poziome. Odbiór przebudowanej ulicy odbył się w poniedziałek 14 września. Prace zostały zrealizowane dzięki współpracy powiatu lęborskiego i gminy Cewice oraz dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 613 381 zł i 39 groszy. W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele powiatu, gminy Cewice, Zarządu Dróg Powiatowych oraz wykonawcy. Przebudowa obejmowała budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie ulicy Topolowej w ramach pierwszego i drugiego etapu zadania. Ponad 500 kadetów z całej Polski rozpoczęło w Ustce centralny zlot klas wojskowych. Przez 7 dni młodzież będzie sprawdzać swoje umiejętności podczas zajęć przygotowanych przez wojsko. Do 19 września 25 zespołów reprezentujących niemal wszystkie województwa będzie szkolić się na obiektach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych oraz Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Uczestnicy zmierzą się m.in. z zajęciami strzeleckimi i taktycznymi. Będą też ćwiczyć terenoznawstwo, survival, pierwszą pomoc na polu walki i wykonywanie ścieżki saperskiej. Kadeci zapoznają się również z nowoczesnym sprzętem wykorzystywanym przez siły zbrojne. W zlocie uczestniczą najlepsi uczniowie klas mundurowych z całego kraju, wyłonieni m.in. na podstawie wyników szkół oraz osiągnięć w zawodach wojskowych, strzeleckich i sportowo-obronnych. Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia jest nie tylko rozwijanie umiejętności wojskowych, ale także nauka współpracy, odpowiedzialności i działania w zespole. Centralny zlot klas wojskowych organizuje Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Parafia pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza w Wejherowie obchodzi 15-lecie swojego powstania. Uroczyste obchody miejsce miały w minioną niedzielę. W ich trakcie odprawiona została uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojdy, metropolity gdańskiego. Pobłogosławiony został także relikwiarz zawierający relikt świętego Karola Boromeusza. Relikwie patrona zostały przekazane parafii przez wspólnotę z diecezji mediolańskiej we Włoszech. Jak w trakcie homilii mówił arcybiskup Tadeusz Wojda, choć to 15 lat to krótki okres, to przecież ile wielkich rzeczy wydarzyło się już w tej wspólnocie. 15 lat temu tu, na tych polach, przynajmniej z tej strony, nie było żadnego domu, nie było nawet projektu tej świątyni, nie było nic. Po mszy świętej odbył się festyn i wspólne świętowanie jubileuszu. Upałów dziś mieć nie będziemy. Na termometrach zobaczymy 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzielu.

Gniewinie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kablnicy i to będzie już max na barometrach 1021 hektopaskali. Ostatnio powolutku ciśnienie idzie nam w górę, a na niebie zachmurzenie od umiarkowanego po południu pojedynie małe, ale w ciągu nocy tych chmur przybędzie, potem może popadać, jutro to nawet w ogóle w regionie pojawią się lokalne burze. Norda, Norda.

Już wtorek z nami, a to zawsze lepiej niż poniedziałek. Przygotujcie się na solidną porcję doniesień z wielu kierunków ze świata. Całość będzie okraszona, jak zwykle, energetyczną i bardzo przyjemną muzyką. Nic, tylko startować, więc zaczynamy. Sonia Polewska.

0: Zapraszam.
1: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także

0: Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama.

Czasem współpraca zaczyna się od wielkiego planu, a czasem od wiadomości wysłanej po imprezie. Bowska i po prostu Kajtek wydali wspólną piosenkę 30 metrów kwadratowych. Artystka najpierw zauważyła rapera w programie, później zaczęła obserwować go w internecie i zostawiła komentarz. Kajtek odpowiedział propozycją nagrania numeru wysłaną o 1 w nocy. Spotkali się później w Warszawie, a utwór powstał przy pianinie w pracowni Bowskiej. Opowiada o bliskości, porozumieniu i życiu obok siebie. Czyli sprawach, przy których nawet 30 metrów może wystarczyć, jeśli umiecie ze sobą rozmawiać. A wiadomości pisanych nocą najwyraźniej nie zawsze trzeba rano żałować.

0: Reklama.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
0: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Ponad 250 zawodników rywalizowało w Rumi o Mistrzostwo Polski w Kaszubską Baśkę. W hali Mosiru spotkali się miłośnicy zarówno czerwonej, jak i czarnej odmiany tej tradycyjnej gry karcianej. W Mistrzostwach Czerwonej Baśki udział wzięło 255 zawodników, którzy rozegrali 4 serie po 32 rozdania. W turnieju Czarnej Baśki rywalizowało natomiast 247 graczy. Najlepiej w Czerwonej Baśce spisali się Janusz Piełowski, drugie miejsce zajął Mirosław Jabłoński, a trzecie Irena Kozioł, która została jednocześnie najlepszą zawodniczką turnieju. Wśród drużyn zwyciężyło Wicko 2. W Czarnej Baśce trwał Antoni Prączkę przed Jerzym Studnickim i Kazimierzem Ozimkiem. Klasyfikację drużynową wygrała ekipa Baśka Białogóra. Zawody były nie tylko sportową rywalizacją, a również okazją do spotkania i integracji miłośników kaszubskiej tradycji. Rosnąca liczba uczestników pokazuje, że popularność Baśki wciąż rośnie. Mistrzostwa rozpoczęły się uroczystym otwarciem z udziałem starosty wejherowskiego Marcina Kaczmarka, burmistrza Rumi Michała Pasiecznego oraz prezes Mosiru Elizy Piotrowskiej. Uczestnicy odśpiewali hymn Polski oraz hymn Baśkarzy. Zmieniamy dyscyplinę w łebie. Już w najbliższy piątek rozpocznie się 28. Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży. Od 18 do 20 września młodzi siatkarze i siatkarki z Polski i zagranicy będą rywalizować w kategorii młodziczek i młodzików. Uroczyste otwarcie turnieju zaplanowano w piątek o godzinie 13. Przestrzenni zawodnicy będą walczyć na parkietach dwóch łebskich hal. Hali Sportowej Szkoły Podstawowej imienia Adama Mickiewicza oraz hali Łebskiego Towarzystwa Oświatowego. Zmagania zakończą się w niedzielę. Uroczyste podsumowanie i zakończenie turnieju zaplanowano na godzinę 13. Pomorski Związek Piłki Nożnej rozpoczyna nowy projekt skierowany do wyróżniających się młodych piłkarzy z klubu województwa pomorskiego. Treningi doszkalające w regionach mają być dodatkowym elementem szkolenia i okazją do rozwoju pod okiem trenerów związku. Zajęcia będą uzupełniać treningi klubowe. Młodzi zawodnicy mają dzięki nim zdobywać nowe doświadczenia, rywalizować i współpracować z najlepszymi zawodnikami z innych klubów, a także rozwijać swoje indywidualne umiejętności. Projekt zostanie podzielony na 4 regiony szkoleniowe obejmujące wybrane powiaty województwa pomorskiego. O przydziale zawodnika decydować będzie lokalizacja jego klubu, co ma ograniczyć konieczność dalekich wyjazdów. Program skierowany jest do zawodników z roku 2012, 2013, 2014 i 2015. Rekomendowani są piłkarze prezentujący wysoki poziom sportowy, zaangażowanie w treningi oraz potencjał do dalszego rozwoju. Kluby mogą zgłaszać zawodników za pośrednictwem formularza przygotowanego przez Pomorski ZPN. Każdy klub może zgłosić maksymalnie 2 zawodników z każdego rocznika. Zgłoszeń mogą dokonywać trenerzy klubowi oraz osoby zarządzające w klubie. Szczegóły na stronie Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.
3: Choć upałów dziś mieć nie będziemy, to temperatura całkiem solidna będzie się w ciągu dnia utrzymywała. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Grimpusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1021 hektopaskali, czyli umiarkowane ciśnienie, ale już w kierunku tego wyższego. Trzeba też dodać, że ostatnio troszkę poszło nam w górę. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, a zachmurzenie przeważnie.

0: 20 punktów straty przed końcem meczu z najlepszą drużyną rankingu. Brzmi jak odpowiedni moment, żeby przestać się denerwować i zrobić kolację. Kibice uniwersyteckiej drużyny futbolu amerykańskiego z Teksasu dostali jednak bardzo mocny argument za pozostawaniem przed telewizorem. Ich zespół odrobił 20-punktową stratę w ostatniej kwarcie i pokonał Ohio State 24-23. Według Associated Press był to największy taki powrót przeciwko liderowi jej rankingu. Zwycięstwo wyprowadziło Teksas na pierwsze miejsce zestawienia. Cała sportowa hierarchia zmieniła się więc w jednej końcówce. Najtrudniejszą rozmowę mają teraz ci, którzy muszą poprosić znajomych, żeby opowiedzieli im, co się właściwie wydarzyło.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona.

0: Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga,

Odprowadzacie kogoś na samolot i przy kontroli bezpieczeństwa trzeba już powiedzieć do zobaczenia. Na wybranych amerykańskich lotniskach ma się to zmienić. Ogłoszony program pozwala osobom bez biletu wejść do strefy odlotów i towarzyszyć bliskim aż do bramki. Początkowo obejmuje 13 portów. Dostęp przewidziano dla uczestników określonych programów zaufanych podróżnych po wcześniejszym uzyskaniu jednodniowego zezwolenia i przejściu kontroli. Nie wystarczy więc przyjść i pomachać komuś z drugiej strony taśmy. Zmiana daje jednak szansę na wspólną kawę przed podróżą albo spotkanie podczas przesiadki. Wreszcie osoba odprowadzająca będzie mogła usłyszeć wszystkie szczegóły urlopowego planu, nawet te, o które wcale nie pytała.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Centria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała.

0: Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
3: Abba i inni symfonicznie. Największe hity Abby, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lemborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
4: Reklama.
5: Główny Urząd Statystyczny podał dane o inflacji w sierpniu. Niemiecki rząd wstrzymuje wyjazdy polityków na Ukrainę pociągami. Rycerze zrobią sobie w ten weekend pod Grunwaldem jesień średniowiecza. Miriam Lipińska. 3,4% tyle wyniosła w sierpniu inflacja według danych GUS-u. Wzrost cen napędziły przede wszystkim szybko drożejące paliwa i to pomimo dwutygodniowego obowiązywania pakietu CPN. W zeszłym miesiącu benzyna była aż o 20% droższa w porównaniu rok do roku, a diesel o 30%. W górę szły też ceny usług od zdrowia przez edukację aż po wycieczki zagraniczne i opłaty za mieszkanie. Na pocieszenie mieliśmy w miarę tanią żywność. W sierpniu znacznie tańsze niż rok wcześniej były wieprzowina, masło, mleko i warzywa. A rosnące ceny paliw coraz mocniej uderzają w przewoźników i właścicieli firm transportowych. Jak mówią, przy obecnych kosztach część zleceń przestaje być opłacalna, a prowadzenie biznesu zaczyna oznaczać dokładanie do interesu.
6: Jeżeli samochody firmy zużywają na przykład 10 tysięcy litrów diesla miesięcznie, to rok temu za paliwo trzeba było zapłacić tak 59 tysięcy złotych. Przy obecnej średniej cenie 87-88 tysięcy.
5: Mówi Anna Strubiec, właścicielka firmy transportowej. Przewoźnicy podkreślają, że nie mogą w nieskończoność podnosić cen swoich usług, bo wtedy stracą klientów i zlecenia. Jeśli paliwo nadal będzie drożeć, część firmy może być zmuszona ograniczać flotę, zwalniać pracowników, a w skrajnych przypadkach po prostu zakończyć działalność. 12-miesięczny okres przejściowy. Tyle czasu dostaną dyrektorzy szpitali i lekarze na zmiany w wynagrodzeniach. Ministerstwo Zdrowia chce ukrócić tak zwane kominy płacowe, wprowadzając maksymalną stawkę godzinową na umowach cywilnoprawnych oraz limit czasu pracy lekarzy w publicznym systemie. Dyrektor szpitala powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski, jest już po rozmowach ze swoimi lekarzami.
7: Co do zmian i kierunku, okej, ale nie w ten sposób. Efekt będzie tylko taki, że ci lekarze, którzy do tej pory nie zarabiali 240 zł, wszyscy będą chcieli tyle zarabiać i to już się dzieje, a ci, którzy zarabiali więcej niż 240 zł, nie będą chcieli pracować.
5: Pierwotnie resort zdrowia zakładał, że nowe zasady dotyczące wynagrodzeń wejdą w życie od początku przyszłego roku. Zagranica. Czołowi niemieccy politycy nie będą na razie jeździć na Ukrainę koleją, informuje Der Spiegel. To reakcja władz w Berlinie na niedzielny atak rosyjskiego drona na pociąg pasażerski na zachodzie Ukrainy przy granicy z Polską. Dotychczas z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą niemieccy politycy podróżowali do Kijowa m.in. nocnymi pociągami wyruszającymi z Polski. Teraz jednak te wyjazdy zostaną wstrzymane do czasu przeprowadzenia szczegółowej oceny bezpieczeństwa. I na koniec zmieniamy temat. Najlepsi rycerze ponownie powalczą pod Grunwaldem. W najbliższą sobotę odbędzie się tam turniej Jesień Średniowiecza. Zawodnicy z całego kraju będą rywalizować o punkty rankingowe, mówi Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
8: My zamykamy Polską Ligę Turniejową, ale także Grunwaldzką Akademię Miecza, a więc tutaj najlepsi rycerze przyjeżdżają tutaj, żeby zdobywać punkty do kadry Polski.
5: W tym roku walki rycerskie będą biletowane. Podczas wydarzenia będzie też pokaz ginących zawodów, takich jak kowalstwo czy garncarstwo.
9: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM.

0: Kalwaria Wejherowska była miejscem uroczystości podwyższenia Krzyża Świętego. Wrześniowy odpust jest ostatnim w tegorocznym cyklu odpustów kalwaryjskich. Niedzielne uroczystości rozpoczęła procesja z Najświętszym Sakramentem. Wierni wyruszyli z archidiecezjalnego sanktuarium pasyjno-maryjnego w Wejherowie i przeszli ulicami miasta w kierunku Kalwarii Wejherowskiej. Po dotarciu procesji przed Kościół Trzech Krzyży odprawiona została uroczysta suma odpustowa. W wydarzeniu uczestniczyły delegacje szkół z Wejherowa oraz poczty sztandarowe. Przygotowaniem do niedzielnych uroczystości była sobotnia droga krzyżowa na Kalwarii Wejherowskiej. Uczestnicy przeszli kalwaryjskimi dróżkami, rozważając kolejne stacje męki pańskiej. Niedzielny odpust podwyższenia Krzyża Świętego zakończył tegoroczny cykl uroczystości odpustowych na Kalwarii Wejherowskiej. Rozpoczyna się przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Laska w gminie Noławie Ślęborska. Prace obejmą blisko 350 metrów drogi, a ich wartość wyniesie ponad 383 tysiące złotych. Inwestycja ma poprawić stan techniczny odcinka oraz warunki poruszania się kierowców i pieszych. Przebudowa obejmie fragment drogi od kilometra 8 plus 220 do 8 plus 570. Umowa na wykonanie prac została zawarta przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu. Prace rozpoczną się niezwłocznie, a ich zakończenie zaplanowano na 30 września. Umowę podpisano w obecności przedstawicieli powiatu lęborskiego i gminy Nowa Wieś Lęborska. Zadanie jest finansowane wspólnie przez oba samorządy po połowie. Taki sposób finansowania wykorzystywany jest przy drogowych inwestycjach realizowanych na terenie gminy. Całkowity koszt przebudowy wynosi 383 201 zł. Inwestycja obejmuje konkretny odcinek drogi powiatowej w miejscowości Laska. Zgodnie z podpisaną umową wszystkie prace mają zostać zakończone do końca września. Eksperci ochrony zdrowia i przedstawiciele szpitali z całej Polski spotkali się w Ustce podczas dwudniowego wydarzenia. Rozmawiali o nowoczesnych rozwiązaniach w medycynie i zarządzaniu placówkami leczniczymi. Do sanatorium uzdrowiskowego Green Garden należącego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku przyjechało blisko 30 specjalistów. Tematami spotkania były m.in. cyfryzacja ochrony zdrowia, wykorzystanie sztucznej inteligencji, transplantacja szpiku oraz finansowanie szpitali. Uczestnicy omawiali także ochronę radiologiczną, zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych, elektrofizjologię, elektrostymulację oraz rozwiązania takie jak KTG. Spotkanie było częścią cyklu organizowanego w ramach konkursu Zdrowa Przyszłość – Inspiracje. W jego 8 edycji nagrodę specjalną otrzymał Andrzej Sapiński, prezes Słupskiego Szpitala. Placówka zajęła również pierwsze miejsce za projekt dotyczący transformacji energetycznej. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku był już wcześniej nagradzany w tym konkursie m.in. za projekty związane z leczeniem obrzęku chłonnego oraz rehabilitacją radiologiczną pacjentów po COVID-19. Organizatorem wydarzenia była Platforma Transferu Wiedzy Bezpieczny Szpital Przyszłości. Do zdarzenia drogowego doszło w poniedziałek na ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni. Zderzyły się tam autokar i samochód osobowy. W wyniku wypadku poszkodowane zostały 3 osoby, 2 pasażerów autokaru oraz 1 osoba podróżująca samochodem osobowym. Na miejsce skierowano 6 zastępów straży pożarnej. Służby prowadzą działania związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i udzielaniem pomocy poszkodowanym. Przyczyny i dokładne okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez służby, a więcej o wypadku przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Południe mamy już za sobą, na termometrach za chwilę zobaczymy najwyższe wartości dla dnia dzisiejszego. To będzie 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Widać, że z dnia na dzień powolutku, stopniowo temperatura zaczyna opadać, ale co tu się dziwić, jak już za chwilę lato będzie się nam kończyło. W ciągu dnia dzisiaj zachmurzenie małe, co najwyżej umiarkowane, za to bez jakichkolwiek opadów deszczu.
1: Radia Norda FM.

Sokulski wraca na półki w wydaniu, które łączy czytanie z zaglądaniem na plan filmowy. Ukazała się nowa edycja Lalki Bolesława Prusa, ilustrowana zdjęciami z ekranizacji. Za projekt okładki i plakatu artystycznego odpowiada Andrzej Pongowski. Tom ma 864 strony, twardą oprawę i ozdobne wykończenie. To ciekawy sposób na ponowne spotkanie z książką, którą wiele osób pamięta przede wszystkim ze szkolnej ławki. Filmowe fotografie podsuwają twarze bohaterów, ale cała reszta nadal rozgrywa się między tekstem a waszą wyobraźnią. I pozostaje ten znajomy czytelniczy dylemat. Przyjąć ekranowego Wokulskiego, czy zostać przy tym, którego sami wymyśliliście sobie podczas pierwszej lektury? Na pół.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

Zwykle pokaz mody przedstawia rzeczy, które dopiero mają trafić do szaf. W Nowym Jorku przygotowano pokaz ubrań, które już zapisały się w historii. Kolekcja 23 rzadkich projektów zgromadzona do aukcji przez Petera Branta Juniora obejmuje m.in. kreacje Alexandra McQueena, Johna Galliano i Yvesa Saint Laurenta. Wśród nich znalazł się zestaw McQueena noszony przez Naomi Campbell oraz słynna sukienka inspirowana malarstwem Mondriana. Pomysł polega na pokazaniu tych rzeczy w ruchu, zanim staną się przedmiotem licytacji. Dzięki temu kolekcjonerzy mogą zobaczyć, jak pracuje materiał i układa się sylwetka. Przy takich ubraniach pytanie, czy ktoś już to nosił, potrafi znacząco podnieść cenę.

Justin Vernon z Bon Iver potrafi śpiewać tak, że człowiek zaczyna tęsknić nawet za miejscami, w których nigdy nie był. Tym razem wykorzystał głos do reklamowania smażonych kawałków klopsa. Nagrał skoczną piosenkę dla baru w amerykańskiej Minnesocie. Towarzyszy jej animacja, a nazwa potrawy powraca w melodii z reklamową regularnością. Lokal prowadzą szef kuchni Adam To i związana z muzyką Caroline Smith. Zamiast wielkiej kampanii światowej marki mamy więc rozpoznawalnego artystę i konkretną pozycję z lokalnego menu. Fani szybko zauważyli te zmiany repertuaru. Można powiedzieć, że Vernon nadal wywołuje emocje, tylko tym razem do wzruszenia.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
3: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
2: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Biblioteka Miejska w Lęborku we współpracy z Lęborskim Kołem Związku Ukraińców w Polsce mają niezwykły zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa na wyjątkowe spotkanie autorskie z Olgą Solarz. To postać doskonale znana w lokalnym środowisku. Wychowana w Lęborku doktor etnologii, ceniona ukrainistka, redaktorka, a przede wszystkim niezwykle odważna działaczka społeczna i autorka przyjmujących publikacji. Spotkanie odbędzie się już dziś o godzinie 17 w gościnnych progach Miejskiej Biblioteki w Lęborku. Dzisiejsze wydarzenie to niepowtarzalna okazja, by z pierwszej ręki posłuchać o kulisach powstania jej najnowszej, świeżo wydanej książki pod tytułem Dzikie pole kontrofensywa. Publikacja ta stanowi bezpośrednią kontynuację

kontynuacji wydanej w 2025 roku i gorąco przyjętej przez czytelników wojennej opowieści Dzikie Pole. Najnowsza pozycja Olgi Solarz to wielowymiarowy, głęboki reportaż literacki, który dokumentuje drugi rok pełnoskalowego konfliktu na tak zwanym Dzikim Polu pod niebem Przyazowia. Autorka nie relacjonuje tych wydarzeń z bezpiecznej odległości. Jako wolontariuszka i bezpośrednia obserwatorka towarzyszyła z bliska żołnierzom walczącym o wolność swojej ojczyzny. Spisana przez nią historia tworzy niezwykły, niemal metafizyczny splot magii i dramatu, poezji oraz brutalnej wojennej prozy życia. To przejmujący obraz świata, w jakim żaden człowiek nie chciałby się znaleźć, a który dzięki jej świadectwu staje się dla nas bolesną, ale konieczną do zrozumienia rzeczywistością. Olga Solarz jest autorką licznych publikacji dotyczących polsko-ukraińskiego pogranicza oraz twórczynią głęboko humanistycznego bloga Magia Ludowa Karpat. Przez lata koordynowała i brała udział w kilkunastu międzynarodowych projektach ukierunkowanych na rzecz pojednania obu narodów, a także aktywnie uczestniczyła w przełomowych dla Ukrainy wydarzeniach – Pomarańczowej Rewolucji oraz Rewolucji Godności. Dzisiejsze spotkanie w Lęborskiej Bibliotece będzie zatem czymś znacznie więcej niż zwykłą promocją literacką. To rzadka okazja do osobistego zetknięcia się z prawdą o współczesnych wyzwaniach geopolitycznych i humanistycznych. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Przed szkołą każdy gdzieś się spieszy, a najmniejsi uczestnicy tego zamieszania muszą przecisnąć się między samochodami. Nowy Jork właśnie przedstawił rozszerzenie programu spokojniejszych ulic szkolnych. Przy ponad 200 lokalizacjach wprowadzono już ograniczenie do około 24 km na godzinę. Do końca roku takich miejsc ma być około 800. Dochodzą do tego przebudowy przejść, więcej przestrzeni dla pieszych i ulice czasowo zamykane dla samochodów. Przy jednej ze szkół ma pojawić się specjalna brama, która ułatwi takie zamknięcie. Chodzi również o miejsce na odpoczynek, zabawę i zajęcia na powietrzu. Ulica przed szkołą może więc przestać być wyłącznie miejscem nerwowego wysadzania pasażera z plecakiem.

0: Dron wyłowiony z Bałtyku już częściowo przebadany. Parlament Europejski zdecydował w sprawie immunitetu Grzegorza Brauna. Sprawdzimy też, ile wynosi najwyższa i najniższa emerytura w Polsce. Miriam Lipińska. Są pierwsze informacje na temat drona znalezionego wczoraj w Bałtyku niedaleko Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Jak przekazała żandarmeria wojskowa, służby wyeliminowały jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne bez załogowca. Dziś dron zostanie zbadany przez pirotechników pod kątem obecności materiałów wybuchowych. A wczoraj szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jest to najprawdopodobniej dron wojskowy z Rosji typu Gerbera. Od 1 października na liście leków refundowanych znajdą się 24 nowe terapie, informuje resort zdrowia. To 13 terapii onkologicznych, 11 nieonkologicznych i 8 dedykowanych chorobom rzadkim. Europoseł Grzegorz Braun już bez immunitetu. Parlament Europejski zdecydował właśnie w głosowaniu o jego uchyleniu. Sprawa dotyczy publicznego negowania przez Brauna Holokaustu. Decyzja Europarlamentu o uchyleniu immunitetu europosłowi otwiera drogę do postawienia Brauna przed sądem. Odsunięcie od PKOL-u aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza zamyka w historii tej instytucji pewien rozdział i jednocześnie otwiera nowy. Marian Kmita, który decyzją zarządu przejął obowiązki szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozostanie na stanowisku do czasu najbliższych wyborów, czyli do kwietnia. Swoją kandydaturę już zgłosił Robert Korzeniowski. Czterokrotny mistrz olimpijski przestrzega jednak przed falstartem i przekonuje, że na kampanię przyjdzie właściwy czas.
1: Gdybyśmy się dzisiaj zajmowali sytuacją wyborczą za 8 miesięcy, to stracilibyśmy zdolność do tego, by naprawiać PKOL. Przepracujmy ten temat statutowy, angażujmy się do pracy zespołowej, pokażmy, że jesteśmy otwarci na wszystkich i wtedy będziemy mogli jasno powiedzieć o tym, do jakich wyborów staje.
0: Zdaniem Roberta Korzeniowskiego najważniejszym zadaniem jest teraz odbudowa zszarganego wizerunku PKOL-u i przywrócenie tej instytucji prawidłowego funkcjonowania. Prokuratura Regionalna w Łodzi wysłała do sądu akt oskarżenia w sprawie grupy zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. Na ławie oskarżonych usiądzie w sumie 10 osób, mają od 24 do 52 lat. Odpłatnie udostępniali swoje rachunki bankowe, na które trafiały pieniądze pochodzące z przestępstw, mówi prokurator Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej.
2: Za udostępnienie swoich rachunków oskarżeni otrzymywali do 1000 zł. Byli oni pozyskiwani przez członków zorganizowanych grupy przestępczej, trudniących się wyłudzaniem pieniędzy przy wykorzystaniu legendy na pracownika banku.
0: Wszystkim oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. I na koniec zmieniamy temat. Nieco ponad 54 tysiące złotych. Tyle wynosi najwyższa w Polsce emerytura wypłacana przez ZUS. Druga co do wysokości emerytura to 53,5 tysiąca złotych, a trzecia ponad 45 tysięcy złotych. Jak podał portal Prawo.pl, dwa najwyższe świadczenia dostają mieszkańcy województwa śląskiego, a podium zamyka mieszkaniec Mazowsza. Z kolei najniższa emerytura wynosi zaledwie 2 grosze. Dostają ją dwie osoby w kraju. W województwie dolnośląskim i lubelskim.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. 6 nowych urządzeń do zabawy i ćwiczeń dla psów oraz nowa furtka pojawiły się na psim wybiegu w gdyńskim parku Kolibki. Zarząd Dróg Miejskich zakończył modernizację wybiegu. W ramach prac wymieniono 6 urządzeń do agility, sport dla psów, obręcze do przeskoków, płotki do przeskoków pojedynczych i podwójnych oraz pochylnie dwuspadowe, w tym jedną z platformą. Wymieniono również zniszczoną furtkę od strony lasu. Park Kolibki jest jednym z 10 psich wybiegów utrzymywanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Gdyni. Pozostałe znajdują się przy ulicy Wyszyńskiego, ulicy Karmelita.

Śląskiej, Słowackiego, Chelickiej, Spokojnej, Tucholskiej, Godebskiego, na Polanie Witomino oraz w Parku Centralnym. Modernizacja psiego wybiegu w Parku Kolibki kosztowała 41 998 zł. Koło gospodyń wiejskich w Rozłazinie obchodzi 65-lecie działalności. Jubileuszowe spotkanie odbyło się w świetlicy w Nawczu i było okazją do przypomnienia historii organizacji oraz spotkanie osób związanych z jej działalnością. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele gminy Łęczyce, Rady Gminy, Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki oraz sołectwa Rozłazino. Wśród gości znaleźli się wójt gminy Łęczyce Piotr Witbrod, przewodnicząca Rady Gminy Łęczyce Żaneta Grzynkowicz, dyrektor GIKiB Łęczyce Piotr Zagrodnik, radny Krzysztof Licał oraz sołtys Rozłazina Radosław Wojciechowski. Podczas jubileuszu przypomniano wieloletnią działalność koła i jego znaczenie dla lokalnej społeczności. Koło gospodyń wiejskich w Rozłazinie od 65 lat angażuje się w inicjatywy związane z życiem miejscowości, a także w pielęgnowanie lokalnych tradycji i organizację wspólnych przedsięwzięć. Jubileusz był także okazją do złożenia członkiniom koła gratulacji i podziękowań za dotychczasową działalność. Organizatorzy życzyli gospodyniom dalszej aktywności, kolejnych inicjatyw oraz następnych jubileuszy. Uroczystość w Nawczu zgromadziła obecne i były członkinie oraz zaproszonych gości, którzy wspólnie uczcili 65 lat działalności koła gospodyń wiejskich w Rozłazinie. Spotkanie było również okazją do rozmów o dotychczasowych działaniach i dalszym funkcjonowaniu organizacji w lokalnej społeczności gminy. W Słupsku zakończyła się jubileuszowa 30. edycja ogólnopolskich Mistrzostw Policjantów Prewencji Patrol Roku. Najlepsi funkcjonariusze otrzymali nagrody i wyróżnienia podczas uroczystego apelu w Szkole Policji. Zawodnicy rywalizowali przez kilka dni w 5 konkurencjach sprawdzających wiedzę, sprawność i umiejętności potrzebne podczas codziennej służby. Jak podkreślano podczas uroczystości, policjanci każdego dnia podejmują w całym kraju około 15 tysięcy interwencji, a każda z nich wymaga innego podejścia i szybkiej oceny sytuacji. Nagrody zwycięzcom wręczyli przedstawiciele kierownictwa Komendy Głównej Policji oraz Szkoły Policji w Słupsku. Patronat honorowy nad finałem objął minister spraw wewnętrznych i administracji. Podczas apelu wręczono także odznaczenia państwowe. Złotym medalem za długoletnią służbę uhonorowany został komendant Szkoły Policji w Słupsku, inspektor Piotr Cekała.

0: Brązowe medale otrzymali dwaj inni funkcjonariusze. Przed rozpoczęciem uroczystości przedstawiciele kierownictwa policji oddali również hołd funkcjonariuszom II Rzeczypospolitej zamordowanym w Twerze i pochowanym w Miednoje. Zwieńczeniem turnieju było wręczenie nagrody specjalnej. Nowy radiowóz Renault Trafic, ufundowany przez komendanta głównego policji, trafił do garnizonu podlaskiego. Funkcjonariusz z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni podczas urlopu wypoczynkowego ustalił sprawcę kradzieży sprzętu łącznej wartości prawie 37 tysięcy złotych. Dzięki szybkiej interwencji policjanta sprzęt został odzyskany. W sobotę o 19:00 kryminalny z gdyńskiej komendy, który był na urlopie, zauważył na bulwarze nadmorskim grupę 60 osób, która robiła zdjęcie pamiątkowe na tle okrętu podwodnego znajdującego się na terenie Muzeum Marynarki Wojennej. Wśród tych osób był znajomy funkcjonariusza, który poinformował go, że fotografowi z ich grupy ktoś ukradł aparat fotograficzny wraz z telefonem. Policjant ustalił, że poszkodowany jest zawodowym fotografem, posiada dwa aparaty, które używa naprzemiennie. Podczas wykonywania zdjęć jeden z aparatów miał w torbie, kiedy chciał zmienić aparat, zorientował się, że został on ukradziony. Po około 40 minutach sprawdzania okolicy mundurowy zauważył w parku na ławce mężczyznę odpowiadającego rysopisowi osoby z monitoringu. Funkcjonariusz zatrzymał auto i podbiegł do tego mężczyzny, następnie przedstawił się, po czym wylegitymował go. Policjant znalazł przy 57-letnim mężczyźnie aparat fotograficzny. Brakowało jednak telefonu komórkowego. Okazało się, że telefon został przez złodzieja wyrzucony do pobliskiego śmietnika. Sprawca przyznał się do kradzieży przedmiotów wycenionych przez poszkodowanego na kwotę prawie 37 tysięcy złotych. O losie mężczyzny zdecyduje sąd. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Osiemnaście stopni Celsjusza to dzisiaj już maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, 19 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. No, trzeba przyznać, że to już są bardziej takie wczesnojesienne temperatury niż jeszcze letnie. W końcu nie tak dawno mieliśmy upały powyżej 30 stopni Celsjusza, dzisiaj takie coś musi nam już wystarczyć. Na niebie zachmurzenie przeważnie małe, a na barometrach ciśnienie utrzymuje się umiarkowane.
1: Norda.

Rodzina z Downton Abbey doczekała się nowej nieruchomości, tym razem wymagającej samodzielnego montażu. Lego zaprezentowało zestaw przedstawiający rezydencję znaną z serialu. Składa się z 4711 elementów i zawiera 13 figurek bohaterów. Projektanci odtworzyli m.in. jadalnię, bibliotekę, kuchnię i gabinet pana Carsona. Górną część można zdjąć, żeby zajrzeć do pomieszczeń i odgrywać sceny. To propozycja skierowana do dorosłych, którzy po obejrzeniu rodzinnych intryg chcą jeszcze przez kilka wieczorów ustawiać bohaterom meble. Własna arystokratyczna posiadłość ma tu pewną zaletę. Nie trzeba martwić się rachunkami za ogrzewanie. Za to zgubiony fragment elewacji może skutecznie zatrzymać całą przeprowadzkę.

0: Reklama.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama.
6: Everything fine, I still feel weird.

Dwa wielkie nazwiska potrafią rozkręcić zainteresowanie spektaklem, ale ich odejście może zatrzymać całą produkcję. Londyńskie wznowienie musicalu Niedziela w Parku z George'em zostało odwołane po rezygnacji Ariany Grande i Jonathana Daley'a. Mieli ponownie spotkać się na scenie po współpracy przy Wicked. Grande wcześniej wycofała się, tłumacząc decyzję potrzebą zadbania o własne samopoczucie po trasie. Później z projektu odszedł Bailey. Producenci rozważali nową obsadę, ostatecznie jednak zrezygnowali z realizacji zaplanowanej na przyszły rok. Zachowali prawa i nie wykluczają powrotu do pomysłu. Na razie widownia zostaje z przypomnieniem, że między efektownym ogłoszeniem obsady a podniesieniem kurtyny jest jeszcze bardzo dużo pracy.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
0: Reklama.

Karl Anthony Towns dokonał wyboru, który tym razem nie dotyczy zagrania pod koszem. Gwiazdor koszykówki wraz z Jordan Woods wybrał 10 dzieł do aukcji sztuki nowoczesnej i współczesnej w domu Sotheby's. Wśród autorów są Andy Warhol, Roy Lichtenstein i Rashid Johnson. Para kierowała się emocjami, opowieścią i osobistym związkiem z pracami. Towns od dawna kolekcjonuje sztukę, więc nowe zadanie rozwija jego zainteresowanie poza sportem. Dla odbiorców przyzwyczajonych do oglądania go na parkiecie to okazja do poznania innej strony zawodnika. W sporcie o wyniku decydują punkty. Tutaj wybór może zacząć się od obrazu, przy którym człowiek po prostu zatrzymuje się dłużej niż przy pozostałych.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
3: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
4: Reklama.

Do kina chodzicie przede wszystkim na fabuły? Multikino i festiwal Millennium Dogs Against Gravity ogłosiły współpracę, która ma mocniej wprowadzić dokumenty do regularnego repertuaru. Powstaje cotygodniowy cykl obejmujący wszystkie kina sieci z osobnym tematem przewodnim na każdy miesiąc. Pierwszą odsłonę poświęcono polskim twórcom. Wśród wybranych filmów są Bez końca Michała Marczaka oraz Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego Artura Wierzbickiego. To ważna zmiana dla widzów, którzy słyszą o ciekawym dokumencie podczas festiwalu, a później nie wiedzą, gdzie go znaleźć. Regularne miejsce w repertuarze skraca taką drogę. Prawdziwe historie dostają duży ekran, dobry dźwięk i szansę, żeby po napisach końcowych jeszcze długo nie dawać spokoju.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
3: Nowe doniesienia w sprawie afery wenezuelskiej w Orlenie i komentarz premiera. Coraz mniej zaszczepionych dzieci w Polsce. GUS podał dane. Kolejarze przywrócili już normalny ruch pociągów po wypadku w Sokolnikach Suchych. Miriam Lipińska. Państwowe pieniądze wymieniane na kryptowaluty i przekazywane na pendrive'ach w restauracjach i luksusowych klubach. Biznesowe rozmowy na komunikatorze WhatsApp. Financial Times ujawnia szokujące kulisy gigantycznej afery finansowej Orlenu za czasów PiS-u, gdy koncernem zarządzał Daniel Obajtek. Jak informuje gazeta, podczas próby zakupu przez Orlen wenezuelskiej ropy w 2023 roku, wynajęci przez koncern pośrednicy wydawali setki milionów złotych na rynkach kryptowalut, przekazywali pendrive'y z elektronicznymi portfelami ludziom powiązanym z wenezuelskim dyktatorem i opłacali tankowce, które w końcu odpłynęły z Caracas praktycznie puste. Z obiecanych 6 milionów baryłek Orlen dostał mniej niż 1/10 i całe przedsięwzięcie zakończył ze stratą w wysokości ponad 1,5 miliarda złotych. A doniesienia skomentował już premier Donald Tusk. Jak stwierdził, teraz rozumie nerwowe zachowania urzędników prezydenckich i polityków PiS-u. Dodał, że w sprawie afer w Orlenie toczy się kilka śledztw. Część podejrzanych usłyszała już zarzuty.
4: Niektórzy dostali już zarzuty, niektórzy ukrywają się w Dubaju. To też jest dość charakterystyczne. Kryptowaluty, ciemne interesy, Dubaj.

0: widoczny we wszystkich grupach wiekowych i dotyczy wszystkich kluczowych chorób zakaźnych, takich jak m.in. błonica, tężec, odra czy krztusiec. Na problem wskazywała już 2 lata temu Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie. Wynikało z niego, że liczba odmów szczepień wzrosła z około 40 tysięcy w 2018 roku do ponad 87 tysięcy w 2023 roku. Przywrócono już pełny ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przez blisko tydzień były tam utrudnienia po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym. W środę pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką, która wjechała na tory mimo czerwonego światła. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Dziś, jak podały Polskie Linie Kolejowe, pociągi w tym miejscu znów kursują po obu torach z rozkładową prędkością 120 km na godzinę. I na koniec zmieniamy temat. Serial Wdowia Zatoka triumfatorem gali rozdania nagród Emmy. Zdobył łącznie 14 statuetek. To rekord wszechczasów w kategorii seriali komediowych. Nagrodę dla najlepszego serialu dramatycznego otrzymał The Pitt, którego akcja toczy się na oddziale ratunkowym Pittsburgh Trauma Medical Center i opowiada o trudnej pracy personelu medycznego.
1: Ludzie muszą znać prawdę, a my musimy nadal im ją przekazywać w każdy możliwy sposób, w każdej możliwej formie, ponieważ czasami tylko opowiadanie historii pozwala nam zrozumieć i docenić siebie nawzajem. A to jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek.
0: Mówi twórca serialu R. Scott Jamil. Grający główną rolę w tym serialu Noah Wyle odebrał statuetkę dla najlepszego aktora.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Głosowanie na projekt wejherowskiego budżetu obywatelskiego jest już rozpoczęte. Czas dokonać wyboru. Mieszkańcy mają do wyboru kilka sposobów oddania głosu. Online przez wejherowską kartę mieszkańca. Warunkiem jest tutaj posiadanie aktywnego pakietu mieszkańca. Głos można oddać za pośrednictwem strony internetowej wejherowskiej karty mieszkańca lub w aplikacji wejherowskiej karty mieszkańca albo osobiście w stałych punktach głosowania. Dodatkowo mobilne punkty głosowania pojawią się w różnych miejscach Wejherowa. W wyborach na projekty budżetu obywatelskiego może wziąć udział każdy mieszkaniec miasta niezależnie od wieku. Szczegółowe informacje odnośnie głosowania znajdziecie na stronie wejherowo.pl. Seniorzy z gminy Potęgowo mogą skorzystać z bezpłatnych warsztatów w ramach Akademii Aktywnego Seniora. Program obejmuje zajęcia florystyczne i rękodzielnicze, które będą odbywać się w 6 miejscowościach. Uczestnicy będą mogli rozwijać zainteresowania, zdobywać nowe umiejętności i brać udział w zajęciach w swojej lokalnej społeczności.

0: inwestuje w zdrowie swoich mieszkańców. Urząd Miejski dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne. Władze miasta oraz Park Wodny Trzyfale zapraszają do udziału w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych z atrakcyjnym dofinansowaniem. Program został zaplanowany w formie 3-tygodniowych pobytów. Jedynym warunkiem, jaki należy spełnić, by skorzystać z tej oferty, jest posiadanie aktywnej karty mieszkańca Słupska.
1: To jest 5 turnusów społecznych. Tak naprawdę kwalifikacja do każdego z tych turnusów odbywa się po konsultacji z naszym fizjoterapeutą, który przeprowadzi rozmowę taką, jakie są oczekiwania, jakie są problemy społeczne, i taki turnus zostanie dla Państwa dobrany.
0: Mówi prezes spółki Trzyfale Anna Żołądek. Oferta została przygotowana tak, aby odpowiadać na potrzeby osób w różnym wieku i odmiennych problemach zdrowotnych. W ramach programu wyróżniono kilka specjalistycznych ścieżek. Turnus usprawniający dla osób powracających do formy, turnus reumatyczny ukierunkowany na łagodzenie bólów stawowych, turnus zdrowy senior stworzony z myślą o najstarszych mieszkańcach, turnus zdrowie po godzinach idealnie dostosowany do harmonogramu osób pracujących oraz turnus zdrowy kręgosłup skupiający się na profilaktyce i leczeniu schorzeń narządu ruchu. Dzięki dofinansowaniu ze środków miejskich koszt udziału w pełnym 3-tygodniowym cyklu wynosi zaledwie 288 zł. Miniony weekend dla wejherowskich strażników miejskich był wyjątkowo pracowity. Mundurowi wzięli udział w zabezpieczeniu 3 zgromadzeń na terenie miasta. W dniu 12 września w parku imienia Majkowskiego po raz 13 zorganizowano wydarzenie sportowe pod nazwą Wejherowo Biega. Zawodnicy w parku miejskim zgromadzili się o godzinie 8, a pierwszy bieg odbył się 20 minut po otwarciu imprezy przez prezydenta miasta Krzysztofa Hildebranta. Uczestników biegu pilotowali funkcjonariusze z patrolu rowerowego Straży Miejskiej. Tego samego dnia od wczesnych godzin rannych na placu Jakuba Wejchera zaczęli gromadzić się motocykliści biorący udział w motocyklowym rajdzie piaśnickim. Start z placu Wejchera do Piaśnicy nastąpił o 14. Funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz policji zabezpieczali trasę przejazdu przez miasto do Piaśnicy, gdzie odbyła się msza święta za pomordowanych przez nazistów. Natomiast 13 września odbył się ostatni już w tym roku odpust wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwany też szkolnym. Procesja z kościoła klasztornego na Kalwarię Wejherowską wyruszyła o godzinie 9.15, gdzie przy kościele Trzech Krzyży odbył się główne uroczystości. Choć 18 stopni Celsjusza w Dębkach, w Władysławowie, Łebiołusce to nie jest bardzo dużo. Dodam, że 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radziorów, Gniewnie, Luźnie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, ale jest to wystarczająca wartość, żebyśmy jakoś specjalnie nie pomarzli w ciągu dnia. Czuć, że lato powoli się już kończy i jesień nadchodzi. Na barometrach 1021 hektopaskali, na niebie zachmurzenie przeważnie małe, co najwyżej umiarkowane. Dzisiaj w ciągu dnia bez opadów deszczu, za to z wiatrem słabym i umiarkowanym.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: A za chwilę w naszym studiu radiowym gość dnia. Rozmowa na temat aktualnych wyzwań i wydarzeń z naszego regionu. Nie przegapcie!
1: Cóż, bardzo szybko mija ten wspólny czas. Pozostaje mi tylko ukłonić się nisko, podziękować za Waszą obecność i zaprosić na jutrzejsze spotkanie. Słyszymy się o stałej porze. Sonia Polewska, do następnego.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.

0: Radia Norda FM. Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem jest dzisiaj pani Joanna Bramley, prezes Fundacji Pomerania Pacyfik. Witam serdecznie.
1: Kia ora. Witam wszystkich serdecznie z Nowej Zelandii i z Kaszub.
0: No właśnie, ja tak pierwsze co, u nas, my mamy swój mały, tak oczywiście się trochę pośmieję, bo czasem na Zatokę Pucką mówimy Pacyfik, więc w ten sposób, ale nie, tu tutaj się okazuje, że nasze Pomorze piękne, Pomeranie i Pacyfik dosłownie, czyli Nową Zelandię, okazuje się, że łączy coś więcej niż tylko tysiące kilometrów.
1: Oczywiście łączy coś najbardziej ważnego na świecie, czyli ludzie. I tutaj muszę powiedzieć, że pierwsi ludzie z Pomeranii dotarli do Nowej Zelandii w 1772 roku i byli to Forsterowie, rodzina szkocka, która osiadła w Gdańsku i byli jako główni naukowcy zaproszeni przez króla angielskiego do uczestnictwa w drugiej wyprawie Jamesa Cooka dookoła świata. 150 lat później natomiast Pomorzanie dotarli tam jako osadnicy na zaproszenie rządu Nowej Zelandii. Więc mamy tam Kaszubów i Kociewiaków już od ponad 150 lat.
0: No to powiedzmy troszkę, jak do tego doszło? Co to znaczy na zaproszenie? No bo ja rozumiem, na zaproszenie do Wilna, na zaproszenie, nie wiem, no teraz do Niemiec, do Berlina, do innych tutaj okolicznych, powiedzmy sobie, miast, ale no to jest tak niewiarygodna historia, patrząc na to, że no przecież to nie jest ani w linii prostej Nowa Zelandia, ani nie jest w jakikolwiek inny sposób, no to trzeba było niezłe kółko zrobić, żeby tam dopłynąć. No i dlaczego właśnie akurat Nowa Zelandia i dlaczego akurat Polska i Pomorze?
1: Jest to niesamowita historia, zupełnie tutaj prawie w ogóle nieznana. W latach 70. XIX wieku rząd Nowej Zelandii postanowił rozwinąć infrastrukturę swojego kraju i zaprosić osadników z Europy Północnej.

0: nocnej, w tym też także z zaboru pruskiego, z okolic regionu właśnie Kaszub i Kociewia do Nowej Zelandii. Rząd fundował wszystkim chętnym bilety, które wtedy, taki bilet na statek, bo to trzeba było oczywiście statkiem, tylko jedynie tam można było dotrzeć, kosztował wówczas 11 funtów, co było około 80 talarów, czyli to była mniej więcej roczna pensja robotnika najemnego tutaj w okolicach Prus. Poprzez swoich agentów, których wysłał do właśnie Europy, rząd Nowej Zelandii ściągał osadników z nadzieją na to, że przyjadą, osiądą i zaczną rozwijać Nową Zelandię. Tutaj zdecydowało się około 1000 Kaszubów i Kociewiaków na taką podróż w nieznane, do zupełnie nieoczywistego miejsca. Wielu z nich myślało, że wyrusza być może do Ameryki Północnej, bo wtedy taka emigracja była już znana. Natomiast o Nowej Zelandii mało kto słyszał.
1: No ale to my mało słyszeliśmy, bo powiedzmy sobie szczerze, no wiemy, że Kaszubi są w Kanadzie, tak? W Stanach Zjednoczonych także. Gdzieś tam jeszcze nawet w Ameryce Południowej, ale Nowa Zelandia, przyznam się szczerze, że jak się spotkaliśmy parę dni temu po raz pierwszy, przez przypadek totalny, no to trochę się połknąłem w głowę, gdzie Kaszubi i Nowa Zelandia.
0: Powiem panu, że nie tylko są tam Kaszubi, są tam też kaszubskie kury, bo legenda głosi, że osadnicy z Kaszub przywieźli tam swoje kury na statku właśnie i te kury do dzisiaj żyją, to znaczy następcy, kolejne pokolenia, tak jak żyją tam Kaszubi. I no to jest taka legenda, ale ma oczywiście, tam jest ziarno prawdy w tym.
1: Bo czyli kaszubskie jajka można zjeść w Nowej Zelandii.
0: Zapraszam na jajecznicę z kaszubskich jajek do Nowej Zelandii, oczywiście.
1: Piękna historia w takim wypadku. Ja się tylko zapytam, wcześniej kur nie było w Nowej Zelandii, żeby się je z Kaszub ściągnąć?
0: Były, ale nie kaszubskie, oczywiście. Okay. Osadnicy mieli taką możliwość, żeby przywieźć ze sobą parę rzeczy takich osobistych i niektórzy właśnie przywozili króliki, przywozili jakieś swoje narzędzia. Oczywiście przywieźli też obraz Matki Bożej, który później został umieszczony w polskim kościele, wybudowanym właśnie przez polskich osadników w 1899 roku w miejscowości Waihola, a później przeniesionym do miejscowości Broad Bay na półwyspie Otago, który istnieje do dziś i polska społeczność w Nowej Zelandii opiekuje się tym kościołem.
1: Czyli jestem, no jest, bo inaczej byśmy się nie spotkali tutaj, polska społeczność. Rozumiem, że od tamtego czasu, no bo wiadomo, że ciężko mówić, że polska społeczność przetrwała przez 150 lat w takiej stricte strukturze, ale jest to tak dalej?
0: Tak, absolutnie. Ta polska społeczność rzeczywiście przetrwała. Teraz mamy czwarte, piąte pokolenie. Oni się bardzo zasymilowali, ale też były rodziny, które jeszcze w latach 50. i 60. posługiwały się językiem kaszubskim.
1: Czyli język kaszubski wybrzmiewał w latach 50. w Nowej Zelandii, normalnie.
0: Dokładnie, dokładnie. Jest to no, niesamowita historia. Natomiast oczywiście mamy też w Nowej Zelandii obecnie emigrację późniejszą, wojenną i powojenną. Więc przyjmuje się, że ogółem ta polska Polonia w Nowej Zelandii liczy około 4000 osób w 5-milionowym kraju. Ale tych potomków, to jest czwarte i piąte pokolenie osadników z Kaszub i z Kociewia z XIX wieku, jest znacznie więcej.
1: Czyli polska krew w Nowej Zelandii.
0: Absolutnie. To są ludzie, którzy teraz dopiero odkrywają swoje polskie korzenie. Niektórzy z nich, niektórzy wiedzieli o tych relacjach z Polską wcześniej. Niektórzy dopiero to odkrywają i przyjeżdżają tutaj do Polski na właśnie też zaproszenie naszej fundacji i zwiedzają miejsca, z których pochodzili ich rodzice.
1: Rozumiem tutaj, jeżeli mogę zapytać tak trochę prywatnie, pani jest jednak z tego młodszego pokolenia, patrząc na emigrację, czy jakieś wcześniejsze korzenie tamtąd?
0: Nie, chociaż moja, ja jestem z tego wcześniejszego pokolenia, chociaż moja prababcia, prawdopodobnie jej kuzyn, to była rodzina Ulenberg z Pomieczyńskiej Huty i oni rzeczywiście wyemigrowali właśnie jako ci wspomagani osadnicy, wspomagani przez Nowej Zelandii do Nowej Zelandii. Ich groby są obecnie w Taranaki na Wyspie Północnej, więc tak, mam też jakieś osobiste relacje z z tą historią.
1: A później?
0: Natomiast ja wyemigrowałam oczywiście później i tutaj mam troszeczkę

0: personalne związki, ponieważ mój mąż pochodzi z Nowej Zelandii i to był powód, dla którego ja się tam przeniosłam.
1: No a teraz pięknie działam na rzecz właśnie także Polonii. No to proszę Państwa, tak powiedzieliśmy sobie krótko o tej wyjątkowej historii, o tym, że faktycznie Kaszuby z Nową Zelandią mają wiele wspólnego, a za chwilkę powiemy sobie o tym właśnie, jak działa fundacja, no i jakie są plany na rozwój właśnie tej nici braterstwa pomiędzy Kaszubami i Pomorzem, a właśnie Nową Zelandią, ale to już po krótkiej przerwie.

0: Wracamy do naszego programu Gość Dnia, w którym dzisiaj akurat wyjaśniamy połączenie, jakie zostało już dawno temu nawiązane między Polską, Pomorzem a Nową Zelandią. To, co było, ta cała historia, ta cała Polonia, która się gdzieś tam rzeszyła, no to trwa i rozumiem stąd też cały czas zainteresowanie. No jest pani teraz tutaj, no, ale jest połączona oczywiście z Polską, no ale sama idea Fundacji Pomerania Pacyfik, właśnie jaka jest? Jakie jest też pomysł na to, skąd się wzięło, żeby właśnie taką fundację założyć i jeszcze ściślej połączyć i przypominać oczywiście właśnie o tych polskich korzeniach w Nowej Zelandii, może o tak nazwijmy.
1: Dokładnie, ponieważ te relacje między Polską a Nową Zelandią chcemy jak najbardziej poszerzyć. I chcemy je poszerzyć o też wymianę studentów, na przykład o wydarzenia kulturalne, czyli na przykład wystawy. Pragnę tutaj Państwa przy okazji, jeśli mogę, zaprosić na wystawę, która obecnie odbywa się w Starogardzie Gdańskim, dotyczącą właśnie osadnictwa, wczesnego osadnictwa z Pomorza w Nowej Zelandii. Natomiast sama idea powstania fundacji wiąże się z książką, która została wydana w Nowej Zelandii. To jest książka, która wieńczy 25 lat badań nad właśnie wczesnym polskim osadnictwem w Nowej Zelandii i genealogią rodzin, które przybyły do Nowej Zelandii z Polski. Ta książka nazywa się Polestown South.

0: czyli Polacy na Dalekim Południu, można powiedzieć, Polak Lemika, który sam jest potomkiem pierwszych polskich osadników i została wydana w Nowej Zelandii przez działania fundacji, którą mamy w Nowej Zelandii, której ja też jestem członkiem, fundacji Pohos. I fundacja Pohos wpadła na pomysł, żeby tą książkę z języka angielskiego przetłumaczyć na język polski. I dlatego powołaliśmy tutaj w Polsce Fundację Pomerania Pacyfik, której pierwszym głównym celem właśnie będzie tłumaczenie książki z języka angielskiego na język polski, dlatego żeby tą historię pierwszych polskich osadników przedstawić tutaj w Polsce. To jest historia jeszcze nieopisana, bardzo mało znana, a jest niesamowicie ciekawa, jest bardzo pozytywna. I to jest historia, która poprzez ludzi wiąże właśnie dwa zupełnie odległe, zupełnie odmienne, ale bardzo podobne zakątki świata.
1: Bardzo podobne? W jakim sensie?
0: Dlatego, że krajobraz, zwłaszcza na południu Nowej Zelandii, regionu Otago, bardzo przypomina Kaszuby. I ci osadnicy, którzy właśnie wyruszyli, spotkali się z czymś nieznanym, ale z czymś, co bardzo przypominało im rodzinne strony. I wielu z nich właśnie mówiło, że na przykład jezioro Waihola, czyli jezioro, nad którym powstała jedna z osad, w których Polacy wówczas się osiedlili, bardzo przypomina tutaj jeziora kaszubskie.
1: No to piękne, to nic tylko to zobaczyć, proszę państwa. Ta książka to powiedzmy, kiedy w takim wypadku jest taka możliwość, że szerzej zapoznamy się z tą historią, bo dzisiaj tylko ją nakreśliliśmy tutaj oczywiście, że w ogóle taka jest, ale tak jak pani powiedziała, jest ona bardzo obszerna.
0: Tak, jest to w ogóle niesamowita książka, która zawiera ponad 200 fotografii, do których dotarliśmy. Fotografii przedstawiających właśnie rodziny kaszubskie, rodziny kociewskie z XIX wieku. Są to fotografie często, które pokazują ich domy w Nowej Zelandii, które pokazują szkoły, do których uczęszczały polskie dzieci w Nowej Zelandii. To są zdjęcia, do których dotarł autor książki, pochodzący z archiwów prywatnych właśnie tych potomków pierwszych polskich osadników. Mamy nadzieję, że ta książka ukaże się niebawem, dlatego że została już przetłumaczona i szukamy właśnie instytucji tutaj na Pomorzu, które chciałyby wesprzeć polskie wydanie tej książki także.
1: No to jak nas słuchacie, to zapraszamy, jeżeli macie jakieś pomysły na to, bo brzmi to fantastycznie. A jak dalej? Czy jest jakaś szansa właśnie, w którym kierunku chcielibyście pójść? Czy bardziej działać, promować Nową Zelandię w Polsce, czy drugą stronę, czy może właśnie jakieś wymiany szersze? Jak widzicie też tą współpracę i rozumiem z tego wszystkiego, że no leży wam na sercu to, żeby ta Polska bardziej troszkę jeszcze znalazła swoje miejsce tam.
0: Tak, jak najbardziej. Chcielibyśmy tą współpracę rozpocząć i później rozwijać między regionami właśnie Pomorza, a regionem Otago. Dlatego, że z tym regionem Otago jesteśmy jakby najbardziej związani jako fundacja i tutaj w Polsce, Pomerania Pacyfik i ta fundacja nasza w Nowej Zelandii, Pohos. I chcemy też tutaj działać, promując właśnie to dziedzictwo kulturowe Polaków w Nowej Zelandii, ale chcemy też przedstawić Polskę i promować Polskę, a szczególnie Pomorze i Kaszuby i Kociewie właśnie w Nowej Zelandii. Mamy nadzieję robić to poprzez wymianę studentów, poprzez wymianę naukową z uniwersytetami, poprzez wydarzenia typu wystawy. Takie wystawy w Nowej Zelandii dotyczące właśnie rękodzieła na przykład kaszubskiego już żeśmy zorganizowali. Mamy nadzieję, że zaprosimy tutaj więcej artystów z Kaszub i będziemy mogli pokazać piękne kaszubskie hafty i rękodzieło. Zapraszamy wszystkich tutaj właśnie twórców do współpracy. Mamy nadzieję, że być może uda się nam zorganizować koncert na przykład tutaj naszego kaszubskiego słynnego pianisty Artura Muna w Nowej Zelandii. To są dalekosiężne plany, ale mamy takie. Mamy plany, żeby wystawę poświęconą dziedzictwu kulturowemu właśnie polskich osadników Nowej Zelandii też przedstawić szerszej publiczności tutaj w takich instytucjach jak być może Uniwersytet Gdański czy Muzeum Emigracji. Planujemy, żeby w Muzeum Emigracji mogła na stałe zagościć wystawa ukazująca właśnie historię polskich osadników Nowej Zelandii. Jest to niesamowite.

0: tego, tak. Jak najbardziej. No to piękne, to plany są bardzo duże, realizacje możecie państwo też podglądać, bo Fundacja Pomerania Przecinek Pacyfik, dokładnie tak się pisze razem, ma swoją stronę w mediach społecznościowych, gdzie bardzo dużo tych rzeczy jest opisywanych. No my trzymamy kciuki, no i czekamy na więcej, bo faktycznie no, historia jest wyjątkowa i miejmy nadzieję, że ta książka niedługo trafi w nasze ręce i spotkamy się chociażby tutaj ją promując, na to liczę.
1: My też mamy taką nadzieję i serdecznie, jeśli ta książka się ukaże, to wszystkich zapraszamy do tego, żeby się zapoznali z tą ciekawą, bardzo pozytywną historią o naszych tutaj Kaszubach.
0: A potem nic innego, jak tylko odwiedzić Kaszuby w Nowej Zelandii.
1: Też zapraszamy.
0: Zapraszamy ślicznie, proszę państwa. Tymczasem ja już dziękuję ślicznie. Mieszko Wieltrowski, był program Koźnia, a moim państwa gościem była dzisiaj pani Joanna Bramley, prezes Fundacji Pomerania Pacyfik.
1: Bardzo dziękuję.

0: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
2: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
1: Niemożliwe.
2: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
1: Pierwsza klasa.
2: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Centria. Przedsprzedaż mieszkań już wystarczy.

0: pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.47 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, co tam ciekawego nam dzisiaj serwują lokalne media. O tym opowiedzą nam Olga Reszke z portalu nadmorski24.pl, a także Mieszko Weltrowski z Twojej Telewizji Morskiej. Oddaję głos.
2: Dokładnie. Na pierwszy ogień nadmorski.

0: najbardziej przecież. Dużo dzieje się dzisiaj w regionie. Wybrałam kilka tematów, na które szczególnie warto zwrócić uwagę. W Luzinie powstanie nietypowy park handlowy o powierzchni około 7000 m2. W planach są m.in. kaszubskie delikatesy, restauracja, siłownia, oktagon oraz taras na dachu. Co jeszcze znajdzie się w tym parku handlowym przy ulicy Wilczka? O tym naturalnie przeczytacie w jednym z naszych artykułów. Przenosimy się do Wejherowa, gdzie strażnicy miejscy szykują kolejną akcję usuwania wraków. Część porzuconych samochodów służy już jako magazyny części, z których inni wymontowują potrzebne elementy. Duże zmiany zaszły w gdyńskim samorządzie. Tadeusz Szemiot został odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Miasta, a jego miejsce zajęła Beata Zastawna. Prezydent Aleksandra Kosiorek ogłosiła jednocześnie koniec współpracy z dotychczas funkcjonującą koalicją. Kierowcy w Rumi powinni z kolei przygotować się na utrudnienia. 20 września ulicami miasta przejadą oczywiście dwie grupy rowerzystów.
1: A może przejdą, może zejdą z rowerów,
0: tak wezmą się zmęczą, to...
2: i wezmą pachę. W końcu był legendarny raper, który jeździł samochodem rowerem, więc można iść na rowerze.
0: Na was zawsze można liczyć, dziękuję bardzo. Ale najważniejsza informacja jest taka, że część dróg będzie czasowo zamknięta. Więcej informacji oczywiście na portalu nadmorski24.pl.
2: Czas na TV.
1: My się przejdziemy dzisiaj także po różnych rodzajach ciekawych miejscach, chociażby odwiedzimy Bieszkowice, gdzie powstał wyjątkowy mural, a wyjątkowy dlatego, że tworzyło go aż 29 artystów. Jeszcze kilku ma tam dotworzyć, ale to swoją drogą. No i prezentuje się naprawdę wyjątkowo. Dzisiaj o nim opowiemy. Opowiemy także o akcji Wejherowobiega, która miała miejsce miniony weekend, czy chociażby odwiedzimy dwory i pałace naszych północnych Kaszuba, dokładnie Pomorza, bo ta akcja się cały czas rozwija i właśnie pokażemy te wyjątkowe miejsca. Co się podczas tego minionego weekendu w nich działo, więc zapraszam serdecznie.
2: A jeżeli nie siedzicie za kierownicą może, albo za chwilę będziecie siedzieć, to o 15.30 mamy dla was także raport z dróg regionu, także posłuchajcie i będziecie na bieżąco.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: Słyszysz market budowlany i myślisz,

0: przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.
2: Premier o powrocie pakietu CPN stawia warunek. Polska wzmacnia ochronę swoich przejść granicznych z Ukrainą. Jesień za pasem, a tymczasem kwitną pierwiosnki. Czy to oznacza dłuższe lato? Miriam Lipińska. Jeśli prezydent podpisze ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, pakiet CPN wróci w nowej odsłonie, zapowiada premier. Rząd przyjął dziś projekt opodatkowujący koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę w tej sprawie Karol Nawrocki w lipcu skierował do Trybunału Konstytucyjnego. To nie kierowcy odpowiadają za kryzys paliwowy i to nie oni powinni za niego płacić, mówi Donald Tusk.
3: Za chwilę z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i niezrozumiałej blokady pana prezydenta my za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny.
2: Ostatnio CPN wprowadzono na 2 tygodnie sierpnia. Wtedy obniżenie VAT-u na paliwo kosztowało budżet państwa 500 mln zł. Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych z Ukrainą, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Prace obejmują m.in. budowę posterunków obserwacyjno-strażniczych w pobliżu przejść w Dorochu, Skumedyce i Korczowej. Pogranicznicy szczególnie czekają na tzw. Hesko-bastiony, mówi rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki.
4: Są to takie, można by powiedzieć, małe schrony, które w razie niebezpieczeństwa pozwolą funkcjonariuszom pełniącym na przykład służbę na posterunkach, a więc na przykład przy szlabanach, schronić się w bezpieczne miejsce.
2: Te działania to reakcja na nasilające się akcje rosyjskiego sabotażu, a także wydarzenia z niedzieli, gdy rosyjskie drony podczas ataku na Ukrainę spadły tuż przy polskiej granicy. Ponad 5 miliardów złotych, tyle będzie kosztować modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk w unijnym korytarzu Rail Baltica, czyli szybkiej linii kolejowej łączącej Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię z resztą Europy. Po zakończeniu budowy pociągi prawie 100 km między Ełkiem a Białymstokiem mają pokonywać w 55 minut, czyli o 1/3 szybciej niż teraz. To będzie nowoczesna dwutorowa trasa, zapowiada prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
5: Jest to umowa większa niż toczące się aktualnie umowy na modernizację węzła katowickiego, na modernizację stacji Warszawa Wschodnia, czy na zakończoną już modernizację odcinka od Czyżewa do Białegostoku.
2: Budowa potrwa 30 miesięcy. W 80% sfinansuje ją Unia Europejska. Śmiertelny wypadek w Tatrach w rejonie Zawratowej Turni. Turysta spadł tam z dużej wysokości. Toprowców o wypadku powiadomili inni turyści idący na Zawrat. Warunki w wyższych partiach Tatr są zmienne, choć pogoda trochę się poprawiła, to po wcześniejszych opadach szlaki miejscami są mokre i śliskie. I na koniec zmieniamy temat. Za parę dni kalendarzowa jesień, a w przyrodzie wiosna. W Łodzi zakwitła magnolia, a w ogrodzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Łódzkiego zakwitły pierwiosnki. To rzadkie zjawisko. Naukowcy mówią, że dzieje się tak, gdy pogodzie uda się oszukać zegar biologiczny roku.

0: roślin. Nie znaczy to jednak wcale, że lato zostanie z nami na dłużej, bo jak dodają badacze, inne sygnały z przyrody wskazują już, że jesień jest blisko.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W centrum Wejherowa szykują się duże zmiany drogowe. Podpisano umowę na budowę połączenia ulicy Kalwaryjskiej i Strzeleckiej. Umowę podpisał prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz przedstawiciel wykonawcy. Nowe połączenie ma uporządkować układ komunikacyjny w rejonie ulic Strzeleckiej, Halera i Kalwaryjskiej.
2: Jest to bardzo ważny układ drogowy. Bardzo cieszymy się, że już mogliśmy podpisać umowę na realizację tej inwestycji. Wcześniej staraliśmy się, żeby była dobrze zrobiona dokumentacja. Jest to układ drogowy bardzo istotny z tego względu, że on raz, że jest w centrum miasta, dwa, dotyczy skrzyżowań istotnych ulic, jak ulicy Halera, ulicy Strzeleckiej i ulicy Kalwaryjskiej, więc jest to taki newralgiczny moment, jeżeli chodzi o te ulice i chodzi o ten układ drogowy.
1: Tłumaczy prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Zakres inwestycji jest szeroki. Przebudowany zostanie około 288-metrowy fragment ulicy Strzeleckiej. Powstanie tam nowe skrzyżowanie z budowanym odcinkiem ulicy Kalwaryjskiej wraz z przejściem dla pieszych i azylem.
2: Co jest najistotniejsze, to wjeżdżając z ulicy Strzeleckiej na ulicę Kalwaryjską, wozy strażackie nie były w stanie zakręcić przy tym skrzyżowaniu. Ono jest nienormatywne, nie dawało możliwości, a to powodowało, że gdyby się coś działo na przykład w wodnych ogrodach, to z tamtej strony droga przeciwpożarowa byłaby zablokowana.
1: Dodaje Hildebrandt, nowa droga gminna o długości około 132 metrów zostanie wybudowana w miejscu istniejących garaży. Połączona ulicę Strzelecką z Kalwaryjską. Zmiany obejmą również ulicę Halera. Odcinek prowadzący od rejonu Kalwaryjskiej do Strzeleckiej ma stać się jednokierunkowy. Powstanie tam także 10 równoległych miejsc parkingowych. Przebudowana zostanie ponadto ulica Kalwaryjska na odcinku około 374 metrów od skrzyżowania z Halera do rejonu niepublicznej szkoły rzemiosła. Zaplanowano tam m.in. 13 prostopadłych miejsc postojowych. W ramach zadania powstaną nowe konstrukcje jezdni, a na części istniejących dróg ułożona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Przebudowane zostaną chodniki wzdłuż ulicy Kalwaryjskiej i Strzeleckiej. Projekt przewiduje również wykonanie około 140 metrów drogi dla rowerów wraz z parkingami i stojakami rowerowymi. Dużym elementem inwestycji będą prace podziemne. Przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz inne sieci uzbrojenia terenu. Kierowca Volkswagena Golfa nie zatrzymał się do kontroli drogowej i próbował uciec przed policjantami. Po pościgu został zatrzymany na polnej drodze w rejonie Leśnic. Okazało się, że 43-latek nie miał uprawnień do kierowania, a samochód nie był ubezpieczony ani dopuszczony do ruchu. Do zdarzenia doszło w nocy z 13 na 14 września. Policjanci patrolujący ulicę Wojska Polskiego zauważyli Golfa, którego kierowca przejechał na czerwonym świetle. Mężczyzna nie zareagował na sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania, przyspieszył i odjechał. Na ulicy Kolejarzy zjechał na polną drogę w kierunku Leśnic, gdzie zniknął z pola widzenia patrolu. Informacje o jego trasie przekazywano dyżurnemu, który skierował w rejon drugi patrol. Policjanci zauważyli samochód przy ścianie lasu i zablokowali mu drogę. Kierowca nie chciał otworzyć drzwi i próbował odjechać, ale został wyciągnięty z auta. 43-latek został zatrzymany, a samochód odholowano. Mężczyzna usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej. Za to przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Odpowie również za przejazd na czerwonym świetle, kierowanie bez uprawnień i samochodem niedopuszczonym do ruchu. Za te wykroczenia grozi wysoka grzywna. Policjanci przekażą także informacje o braku obowiązkowego ubezpieczenia OC do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na podstawie przepisów. Słupsk dołącza do ogólnopolskiej akcji. Miasto mobilizuje mieszkańców do wspólnej walki o czyste środowisko. W tym roku Słupsk już po raz 33 włącza się w kampanię Sprzątanie Świata, koordynowaną przez Fundację Nasza Ziemia. Finał tegorocznej edycji zaplanowano na piątek 18 września. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem SOS dla wody, niech będzie wolna od śmieci, zwracając szczególną uwagę na problem zanieczyszczenia rzek, zbiorników wodnych i terenów przyległych.
3: Zachęcamy grupy szkolne, przedszkolne, zorganizowane grupy dorosłych, wszystkich Państwa, którzy chcą wokół siebie, czy też w mieście, czy w swojej okolicy uporządkować teren, do wzięcia udziału w tej akcji. Oczywiście ona ma wymiar edukacyjny tak naprawdę i po to, żeby warto zawsze o tym mówić, o tym, żeby nie śmiecić.
1: Mówi Katarzyna Guzewska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają bezpłatne worki oraz rękawice ochronne, które można pobrać w referacie do 16 września. Po zakończeniu akcji zebrane odpady zostaną sprawnie odebrane przez specjalistyczne firmy i

przekazane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Słupsku. Tradycja sprzątania w Słupsku ma mocne fundamenty. Statystyki z ubiegłych lat pokazują ogromne zaangażowanie lokalnej społeczności. Osiemnastka to dzisiaj maksymalna temperatura w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, a nieznacznie cieplej jest w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzieru, Mikniewinie, Luzinie, 19, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1021 hektopaskali wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie przeważnie małe, co najwyżej umiarkowane. W ciągu dnia na opady deszczu się nie zanosi, ale w nocy zacznie się chmurzyć, może popadać, a jutro w ciągu dnia nawet mogą pojawić się w naszym regionie lokalne burze.

0: Cascade, Ryan za nami w Radio Nord FM. I tak zaczynamy nasze wtorkowe spotkanie w programie
1: Nord FM.
0: I tu Robert Jastrzębski, dzień dobry. Do 18 jesteśmy razem. No i słuchajcie, dzisiaj sprawdzam kartkę z kalendarza, bo mamy tutaj dzisiaj święto, które może wywołać przy stole całkiem poważną dyskusję. Obchodzimy Dzień Majonezu, tego na K. Nazwy nie będziemy podpowiadać, bo każdy wie na pewno, o co chodzi. Ale ja od razu jestem ciekawy. Czy u was majonez jest obowiązkowy do jajek i kanapek? Czy spokojnie moglibyście bez niego żyć? Piszcie na radiowym czacie, a my przez najbliższe 3 godziny sprawdzimy, czym żyje województwo pomorskie, co dzieje się na naszych drogach regionalnych, co słychać nad Bałtykiem. Będzie też coś dla kogoś, kto lubi zagadki matematyczno-logiczne, no to na Facebooku będzie zagadka dnia i dzisiaj w puli nagród przewiduję 2 bilety do kina. No to dajemy głośniej radę.

0: dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
6: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
7: Reklama.

0: fajnie brzmią te polskie kawałki w Radiu Nord FM, prawda? Margaret, miłego lata. No właśnie, proszę Państwa, a my też nie odpuszczamy tak łatwo, mamy połowę września, ale dzisiaj jest szansa, żeby jeszcze trochę tego lata poszukać. Zaglądamy przez kamery w nadmorskim 24.pl na plaży w Białogórze i po ostatnich pustkach nad Bałtykiem dzisiaj można złapać całkiem przyjemny, spokojny nadmorski klimat, bez wakacyjnego ścisku, bez walki o miejsce na piasku, za to z Bałtykiem niemal na wyłączność. A do tego, słuchajcie, zero deszczu, piękny, błękitny Bałtyk i sporo słońca. I powiem Wam, że kto dzisiaj planuje spacer, to plaża Białogóra idealnie nadaje się na takie aktywności. A jeżeli jesteście dzisiaj gdzieś na naszym wybrzeżu, no dajcie znać, czy udało Wam się jeszcze złapać trochę lata. Bo my będziemy go szukać dalej w programie Norda na Fali. Za chwilę pierwszy popołudniowy raport drogowy, zapraszam.
1: Norda na Fali. Norda na Fali.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama.
3: Tu Radio Nord FM, 15.30. Zapraszam na pierwszy popołudniowy raport drogowy. I od razu uwaga, jedziemy do Rumi i tam uwaga kierowcy, bo trzeba będzie liczyć się z utrudnieniami. W Rumi odbędą się dwa przejazdy rowerowe z udziałem mieszkańców. W związku z wydarzeniami kierowcy powinni przygotować się na czasowe zamknięcie ulic oraz utrudnienia w ruchu. I tych utrudnień mogą się spodziewać kierowcy w niedzielę 20 września. Jako pierwszy odbędzie się przejazd maluchy na rowery zaplanowany w godzinach od 13.30 do 17.00. Na czas wydarzenia z ruchu zostanie wyłączona ulica Dąbrowskiego na odcinku od ronda 25-lecia NSZ Solidarność do ronda Unii Europejskiej. Same ronda pozostaną przejezdne. Większych utrudnień kierowcy powinni spodziewać się wieczorem, bo od godziny 19

19.30 do 21.00 ulicami Rumi przejedzie kolejna grupa rowerzystów, a utrudnienia będą pojawiały się sukcesywnie wraz z przemieszczaniem się uczestników. Trasa wieczornego przejazdu obejmie kolejną ulicę Bukową od ulicy Kazimierskiej do ulicy Chełmińskiej, ulicą Chełmińską, ulicę Dębogórską, rondo Lecha Kaczyńskiego, ulicę Gdańską, rondo Witolda Pileckiego, rondo 25-lecia NSZZ Solidarność, rondo Unii Europejskiej oraz ulicę Pomorską. Następnie rowerzyści ruszą w drogę powrotną. Utrudnienia pojawią się na rondzie Witolda Pileckiego, ulicy Gdańskiej, rondzie Lecha Kaczyńskiego, ulicy Dębogórskiej, ulicy Chełmińskiej oraz ulicy Bukowej, od ulicy Chełmińskiej do ulicy Kazimierskiej. Z Rumi przenosimy się do Cewic, bo tam zakończyła się przebudowa ulicy Zielonej. W ramach inwestycji powstało wyniesione przejście dla pieszych w rejonie ulicy Topolowej, wyposażone w autonomiczne oświetlenie solarne. Przebudowany został również odcinek drogi, a zakres inwestycji obejmował m.in. wzmocnienie nawierzchni bitumicznej, budowę nowych chodników i zjazdów do posesji oraz wykonanie utwardzonego pobocza. Oczyszczono także rowy i wykonano ściek przykrawężnikowy. Droga otrzymała nowe oznakowanie pionowe i poziome. Odbiór przebudowanej ulicy odbył się wczoraj, 14 września. Prace zostały zrealizowane dzięki współpracy powiatu lęborskiego i gminy Cewice oraz dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowa obejmowała budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie ulicy Topolowej w ramach pierwszego i drugiego etapu zadania. To był raport drogowy w Radiu Nordea FM. Na kolejne zapraszamy za godzinę. A jak widać za oknem, sporo słońca w naszym regionie, zachmurzenie małe. Od 18 do 21 stopni na termometrach, w Wejherowie 19, w Luzinie 19, w Słupsku 20 stopni. Jak widać, temperatury całkiem przyjemne. Natomiast w nocy zachmurzenie początkowo małe, późnym wieczorem od zachodu stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego. Natomiast jutro raczej zachmurzenie duże, co oznacza, że w całym regionie możliwe przelotne opady.

0: Nita dla zasady w Radiu Norda FM. Proszę Państwa, uwaga, bo są takie informacje, po których od razu wiadomo, że jesień już stoi za rogiem. Bo jak czytam w Nadmorskim 24.pl w Bieszkowicach, w gminie Wejherowo, szykuje się wspólne grzybobranie. Grzybobranie, no właśnie, 26 września uczestnicy ruszą do lasu, a później przy bibliotece odbędzie się tam targ leśny. Będą lokalni rękodzielnicy, muzyka, naturalne produkty, a nawet pokaz szybkiego rzeźbienia w drewnie. No i wstęp jest bezpłatny. Plan całkiem konkretny, najpierw koszyk, las i wypatrywanie prawdziwków, a później trochę rozrywki. A wiecie, jaka jest piosenka młodego grzybiarza? Może kiedyś cię znajdę. W Nordzie na fali za chwilę fala ciekawostek, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
4: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
3: Niemożliwe.
4: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
3: Pierwsza klasa.
4: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
5: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł

0: za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama. Súbeme la

0: Fala ciekawostek.
1: Wielbiciele zespołu Zakko Power mają powody do radości. Po 4 latach od ostatniej płyty Sebastian Karpiel-Bułecka podzielił się z fanami długo wyczekiwaną nowiną. 50-latek pokazał zakulisowe materiały prosto ze studia nagraniowego. Sebastian Karpiel-Bułecka ma wierne grono fanów. Juror must be the music, tylko muzyka, a prywatnie mąż Pauliny Krupińskiej Karpiel w 2005 roku założył zespół Zakko Power. W swojej twórczości zespół łączy góralski folklor z nowoczesnym brzmieniem. Kiedyś ty, galop czy boso to tylko kilka hitów z repertuaru 50-letniego artysty. Ostatnia studyjna płyta trafiła do rąk fanów Widzialne, Niewidzialne w 2022 roku. Później muzycy zaprezentowali wielbicielom single Szczęście, Biały Obok, Wołosi czy Kwiaty. 2 miesiące temu premierę miał utwór O ten Tutoja, który został bardzo dobrze przyjęty przez słuchaczy. Dziś Sebastian Karpiel-Bułecka przekazał wiadomość, na którą czekało wiele osób. Muzycy Zakko Power pracują nad nowym materiałem muzycznym. Sebastian Karpiel-Bułecka na swoim profilu na Instagramie opublikował nagranie ze studia. Z promiennym uśmiechem na twarzy pokazał, nad czym pracuje. Tym samym zdradził, że Zakko Power nagrywa nowy materiał muzyczny. Tymczasem fani spotykają się z muzykami na koncertach plenerowych. Z okazji 20-lecia zespołu najważniejsze utwory doczekały się nowych aranżacji przygotowanych przez Miłosza. Jesienią artyści ruszają w trasę koncertową, a fani już teraz mogą poczuć przedsmak tego, co czeka ich

0: I jeszcze jedna polska piosenka na naszej wtorkowej playliście w programie Nordo na Fali, Policeman i Jamal. I zbliżamy się do godziny 16 i za chwilę w serwisie regionalnym Radio Nord FM między innymi zajrzymy do Słupska, który jak się okazuje na jeden dzień stanie się strażacką stolicą Pomorza. A o co chodzi? No do miasta przyjadą młodzieżowe drużyny pożarnicze z całego województwa, a uczestników czeka nie tylko szkolenie, ale też spora dawka strażackiej przygody. I powiemy też, jakie atrakcje przygotowano dla uczestników i dlaczego organizatorzy liczą, że będzie to początek nowej tradycji. Zapowiada się bardzo ciekawie, zatem zostańcie z nami, a po 16 wraca zagadka dnia.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy. Reklama.
2: Będą ostrzejsze kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Są już nowe szczepionki przeciw grypie, informuje resort zdrowia. Za chwilę przejrzymy też prognozy pogody na tegoroczną jesień. Miriam Lipińska. Rząd przyjął projekt ustawy zaostrzającej kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. To po tragicznym wypadku w minioną środę na Mazowszu, gdy kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na tory pod nadjeżdżający pociąg. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało poważnie rannych. Po zmianach za wjazd na przejazd kolejowy, między innymi przy czerwonym świetle, będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. No, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego

0: postępowania.
1: Do tego będzie zakaz prowadzenia pojazdów przez minimum 3 lata, jeśli kierowca zostanie skazany za katastrofę kolejową lub wypadek na przejeździe kolejowym. Rząd chce, by zaostrzone kary weszły w życie jak najszybciej, jeszcze jesienią tego roku. W tej aferze jest wszystko, co ostatnio wiąże się z politykami PiS-u. Tak premier Donald Tusk skomentował publikację Financial Times o aferze wokół zakupu wenezuelskiej ropy przez szwajcarską spółkę córkę Orlenu. Wszystko działo się w czasach, gdy koncernem kierował Daniel Obajtek. Orlen miał stracić na nieudanej transakcji ponad 1,5 miliarda złotych. Jak ujawnił brytyjski dziennik, płatność za ropę była realizowana w kryptowalutach przekazywanych na pendrive'ach.
2: Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty. Okazało się, że to właśnie kryptowaluty pomogły w realizacji tego brudnego interesu. Dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk. Przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa.
1: Które ostatecznie nigdy nie trafiło na statki Orlenu. Są już dostępne 3 szczepionki na grypę na nowy sezon infekcyjny. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby 65+. To właśnie te osoby są najbardziej narażone na ciężkie powikłania, mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
3: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
1: Szczepionka nie oznacza, że na pewno nie zachorujemy, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. Zapowiada się bardzo ciepła jesień, tak wynika z nowych prognoz IMGW. Wysokie temperatury wrócą i to już niebawem, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: W perspektywie tych najbliższych dni, czy jesieni, trzeba się liczyć z takimi uderzeniami ciepła.
5: Z czego to wynika, że ta jesień będzie taka ciepła?
4: No, jeżeli temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa, a te się potrafią zdarzyć we wrześniu. Jeżeli to tło termiczne jest odpowiednio wyższe, no to taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
1: Według ekspertów w tym roku średnia temperatura w ciągu 3 jesiennych miesięcy będzie wyższa niż przyjęta norma.
6: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Jak wygląda codzienne życie astronautów na orbicie? Gdzie śpią, jak jedzą i w jaki sposób radzą sobie z codziennymi potrzebami? Odpowiedzi na te pytania mogą poznać uczniowie szkoły podstawowej nr 9 w Wejherowie, którzy wzięli udział w warsztatach Discover Space Station BIS. Koncepcja projektu zakłada przybliżenie uczniom warunków, w jakich funkcjonują astronauci podczas pobytu na orbicie.
7: Jest to bardzo ważny układ drogowy. Bardzo cieszymy się, że już mogliśmy podpisać umowę na realizację tej inwestycji. Wcześniej staraliśmy się, żeby była dobrze zrobiona dokumentacja. Jest to układ drogowy bardzo istotny z tego względu, że on raz, że jest w centrum miasta, dwa, dotyczy skrzyżowań istotnych ulic, jak ulicy Halera, ulicy Strzeleckiej i ulicy Kalwaryjskiej, więc jest to taki newralgiczny moment, jeżeli chodzi o te ulice i chodzi o ten układ drogowy.
6: Tłumaczy Piotr Nowakowski ze stowarzyszenia Polaris OP. Organizowanie warsztatów w szkole podstawowej nr 9 było możliwe dzięki zaangażowaniu nauczycielki, która zgłosiła szkołę do projektu. Dyrektor placówki Olga Tomaszewska podkreśliła, że tego typu zajęcia dobrze wpisują się w kierunek współczesnej edukacji.
7: Co jest najistotniejsze, to wjeżdżając z ulicy Strzeleckiej na ulicę Kalwaryjską, wozy strażackie nie były w stanie zakręcić przy tym skrzyżowaniu. Ono jest nienormatywne, nie dawało możliwości, a to powodowało, że gdyby się coś działo na przykład w wodnych ogrodach, to z tamtej strony droga przeciwpożarowa byłaby zablokowana.
6: Projekt Discovery Space Station jest dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. Pamięć o ofiarach sowieckiej agresji na Polskę będzie okazją do wspólnego spotkania podczas lęborskich obchodów Dnia Sybiraka. Uroczystość odbędzie się przy pomniku Zesłańców Sybiru w Alei Sybiraku w parku imienia Mieczysława Michalskiego. Organizatorzy zaplanowali apel pamięci, salwę honorową oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Obchody rozpoczną się 17 września o 14:00. W programie znalazło się odśpiewanie hymnu państwowego i hymnu Sybiraków, a także wystąpienie burmistrza Lęborka. Zaplanowano występ uczniów zespołu szkół imienia Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu. Apel pamięci i salwę honorową wykona pierwszy lęborski batalion zmechanizowany. Uroczystość zakończy złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przez delegację pod pomnikiem. Światowy Dzień Dzień Sybiraka przypada co roku 17 września i upamiętnia rocznicę wkroczenia Armii Czerwonej na terytorium II Rzeczypospolitej w 1939 roku. W wyniku sowieckiej okupacji mieszkańcy wschodnich ziem Polski byli pod

0: zdawani represjom, pozbawieni majątku, więzieni i deportowani. Szczególnie dotkliwe były masowe wywózki ludności, które nasiliły się w latach 1940-1941. Setki tysięcy polskich obywateli trafiły wówczas na Syberię i do Kazachstanu, gdzie wielu z nich zmarło w wyniku trudnych warunków, chorób i wycieńczającej pracy. Obchody Dnia Sybiraka mają przypominać o tych wydarzeniach i zachowywać pamięć o ich ofiarach. Młodzieżowe drużyny pożarnicze z całego Pomorza przyjadą do Słupska. Trwają przygotowania do kongresu. Już w najbliższy piątek, 18 września, Słupsk stanie się strażacką stolicą województwa pomorskiego. Wszystko za sprawą pierwszego kongresu młodzieżowych drużyn pożarniczych.
1: Jest to bardzo duże i istotne wydarzenie dla naszej społeczności. W naszym województwie mamy 6 tysięcy młodzieży zrzeszonych w młodzieżowych drużynach pożarniczych. Chcielibyśmy ich wszystkich ugościć. Na razie gościmy 340 osób wraz z opiekunami. Ale to wydarzenie, jak planowaliśmy, nie chcieliśmy, żeby było tylko dla naszej społeczności. Żeby było tylko dla społeczności strażackiej i młodzieżowych drużyn pożarniczych. Chcielibyśmy, aby to wydarzenie było też dla mieszkańców miasta Słupska.
0: Mówi Łukasz Kawalec, dyrektor zarządu wykonawczego oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa pomorskiego. Uroczyste rozpoczęcie wydarzenia zaplanowano na godzinę 11 w reprezentacyjnych wnętrzach Słupskiej Filharmonii. W programie znalazły się liczne wyzwania szkoleniowe i sprawnościowe. Będzie to wyjątkowe wydarzenie, które połączy naukę odpowiedzialności z prawdziwą strażacką przygodą. Osiemnaście stopni Celsjusza to dziś maksymalna temperatura, jaką możemy na termometrach zobaczyć i na skórze odczuć w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 19 w Drilipusku, Kosakowie, Wejherowie, Rezierubiknie, Mieluźnie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie przynajmniej w ciągu dnia utrzymuje się małe, więc sporo słońca na niebie nam towarzyszy i możemy sobie nałapać witaminy D, póki jeszcze te słońce jest obecne i póki jeszcze jesień na dobre się nie zaczęła nam rozkręcać, a to już naprawdę niedługo.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Ta piosenka chyba się nigdy nie nudzi. Sanach i Ale Jazz w Radiu Norda FM. Robert Jastrzębski, zapraszam na kolejną godzinę w programie
1: Norda na fali.
0: Słuchajcie, zawsze można znaleźć jakiś powód do świętowania. Wystarczy zajrzeć do kartki z kalendarza, tam proszę bardzo. Międzynarodowy Dzień Kropki, można celebrować. Jest też Dzień Majonezu, tego majonezu na K. No, ale najbardziej zaintrygował mnie trochę Dzień Olewania Systemu. Z tym, że spokojnie, bo jeżeli słuchacie nas właśnie w pracy, to może nie traktujcie tego święta zbyt dosłownie, ok? Za to dajcie głośnie Radio Nord FM, bo w tej godzinie na pewno kolejna lekcja kaszubskiego. Na pewno zajrzymy na nasze regionalne pomorskie drogi. I na Facebooku zagadka, na którą wielu czeka, czyli zagadka dnia, i to będzie kolejny trzycyfrowy kod do rozszyfrowania. A dzisiaj w puli nagród będą dwa bilety do kina.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń.

kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu

0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja łesmedze sunty dregy.
1: Bałamuta.
2: Bałamuta.
1: Zrzęda.
2: Zrzęda.
1: Łet plestani bałamyte cygną są w wieczność seśtute.
2: Zrzędzi i siedzi, siedzi i zrzędzi, całą wieczność już ględzi.
1: Łet plestani bałamyte cygną są w wieczność seśtute.
2: Bałamyta.
1: Bałamyta.
2: Bałamyta.
1: Zrzęda.
2: Bałamyta.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Ostatnio ten pan jest bardzo częstym gościem na naszej antenie. To Bi Romeo w Radiu Norda FM. Piosenka nazywa się Fly High i cała playlista u nas na stronie norda.fm w zakładce Co było grane. Za chwilę 16.30, za chwilę sprawdzimy jeszcze co na drogach naszego regionu, bo mamy kilka informacji, które warto na pewno usłyszeć. Między innymi będzie o tym, że kierowcy w Gdyni powinni pamiętać o najbliższej sobocie, bo wieczorem na ulicę miasta wyjedzie 24. Gdyński Nocny Przejazd Rowerowy. To bądźcie z nami, raport drogowy 16.30, a później przesiądziemy się na cyfry, bo w naszej zagadce dnia, jak zwykle, trzeba będzie rozszyfrować trzycyfrowy kod. Dzisiaj dwa bilety do wzięcia, bądźcie z nami, a to wszystko pojawi się na profilu facebookowym Radia Norda. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz...

0: do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
2: Reklama.
3: Tu Radio Nord FM, mamy wtorek, 15 dzień września, 16:30, co oznacza ostatni raport drogowy dzisiaj. I dajcie głośniej, kierowcy, bo mamy dwie ważne informacje. Po pierwsze, w sobotę 19 września odbędzie się 24. Gdyński Nocny Przejazd Rowerowy. Przejazd rozpocznie się o godzinie 20 na ulicy Kazimierza Górskiego i potrwa około 2 godzin i 15 minut. Rowerzyści przejadą ulicami miasta oraz drogami rowerowymi, a trasę będą zabezpieczać służby porządkowe. W związku z wydarzeniem wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu. Te można śledzić na stronie zdm-gdynia.pl albo słuchając Radio Nord FM. To jest raport drogowy i uwaga, bo rozpoczyna się przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Laska w gminie Nowa Wieś Lęborska. Prace obejmą blisko 350 metrów drogi, a inwestycja ma poprawić stan techniczny odcinka oraz warunki poruszania się kierowców i pieszych. Przebudowa obejmie fragment drogi od kilometra 8 plus 220 do 8 plus 570. Umowa na wykonanie prac została zawarta przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu, a prace rozpoczną się niezwłocznie, a ich zakończenie zaplanowane jest na 30 września. Inwestycja obejmie konkretny odcinek drogi powiatowej 1187.

AMG w miejscowości Laska. Zgodnie z podpisaną umową wszystkie prace mają zostać zakończone do końca września. A jak widać w regionie po południu, coraz mniej chmur, temperatury w naszym regionie całkiem przyjemne. W Dębkach i we Władysławowie 18 stopni, Chel, Gdynia, Wejherowo 19, podobnie w Luzinie, w Słupsku, w Lęborku 20 stopni. Do tego słaby, chwilami umiarkowany wiatr z zachodu i południowego zachodu. Niestety jutro pogoda trochę zmieni charakter, bo od północnego zachodu wkroczą przelotne opady deszczu, miejscami możliwe będą również burze. Temperatury całkiem przyzwoite 18-19 stopni, ale podczas burz wiatr może rozpędzać się w porywach nawet do 65 km.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Tu Radio Nordo FM i popołudniowy program Nordo na fali się kłania. Jak u was mija ten dzień? Wracacie z pracy? Czy stoicie gdzieś w korku? Dajcie znać, kto jedzie wzdłuż naszego wybrzeża. A mamy dla was coś, co może tę drogę trochę urozmaicić. Przed nami zagadka dnia. Ja już jestem na Facebooku Radio Nordo FM. I razem z kinem Helios w Gdyni mamy dla was taką zagadkę, w której trzeba będzie troszeczkę pogłówkować. Na podstawie moich podpowiedzi próbujecie złamać kod. Zasady wkleiłem do posta, ale też przypomnę, że mamy tylko 3 próby. W jednym komentarzu podajemy jedną liczbę i nie edytujemy komentarzy, nie kasujemy i nie wrzucamy ponownie, bo ja tutaj wszystko to do 18 będę kontrolował. Dla najszybszej poprawnej odpowiedzi, albo inaczej, kto złamie kod, otrzymuje dzisiaj 2 bilety do kina Helios w Gdyni. No to zaczynamy zabawę na naszych wszystkich naszych częstotliwościach Radio Nordo FM, ale zanim to oczywiście jeszcze pierwsza wskazówka. Dzisiejszy kod jest liczbą parzystą. Kod to liczba parzysta, od tego dzisiaj zaczynamy. Ja wiem, że na razie możliwości jest mnóstwo, dlatego zachęcam słuchać nas na bieżąco, bo kolejne wskazówki usłyszymy w kolejnych wejściach. Robert Jastrzębski, zapraszam.
0: Audycję zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika do

0: Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
5: Reklama.

0: Ron.
1: Okno na kulturę.
2: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Już najbliższy czwartek, 17 września o godzinie 17, Miejska Biblioteka Publiczna imienia Marii Dąbrowskiej w Słupsku serdecznie zaprasza na niezwykłe spotkanie autorskie z panem Mariuszem Machelskim. Autor, będący na co dzień mieszkańcem gminy Kobylnica, oddaje w ręce czytelników swoją najnowszą, niezwykle przejmującą powieść zatytułowaną Przebudzenie, opowieść nieśmiertelnej. Publikacja ta to jednak coś znacznie więcej niż tylko efekt literackiej pasji. To przede wszystkim symbol niezwykłej, pełnej determinacji i miłości, walki ojca o zdrowie oraz przyszłość własnej córki. W warstwie fabularnej powieść zabiera czytelnika w pełną tajemnic i emocji podróż, której główną bohaterką jest wampirzyca. Poznajemy ją w przełomowym momencie życia.

Budzi się w szpitalnym łóżku jako zwykły człowiek, a pod wpływem silnych leków zaczyna stopniowo odzyskiwać pamięć, przywołując barwne wydarzenia ze swojego Poznajemy ją w przełomowym momencie życia. Budzi się w szpitalnym łóżku jako zwykły człowiek, a pod wpływem silnych leków zaczyna stopniowo odzyskiwać pamięć, przywołując barwne wydarzenia ze swojego wielowiekowego istnienia. Jej fascynująca historia bierze swój początek jeszcze w połowie XIV wieku i zataczając fascynujący krok przez kolejne epoki, zmierza ostatecznie ku czasom współczesnym. Choć książka w naturalny sposób czerpie z konwencji fantazy, próżno w niej szukać powielania utartych schematów czy ukazywania typowego, brutalnego wampiryzmu. Autor skupia się na wielowymiarowym portrecie głęboko wrażliwej i empatycznej kobiety, która obserwuje rewolucję ludzkiego świata na przestrzeni stuleci. Najważniejszy i najbardziej poruszający wymiar całego przedsięwzięcia kryje się jednak poza samymi kartami powieści. Wydanie tej książki powstało z porywu serca i stanowi kluczowy element akcji promocyjnej połączonej ze zbiórką charytatywną prowadzoną na rzecz córki autora, Ani Machelskiej. Całkowity dochód ze sprzedaży każdego egzemplarza przeznaczony zostanie w całości na leczenie oraz skomplikowaną rehabilitację dziewczynki. Nadchodzące czwartkowe spotkanie w Słupskiej Bibliotece przy ulicy Grodzkiej 3 będzie więc nie tylko okazją do literackiej dyskusji i pozyskania osobistego autografu autora, ale przede wszystkim niezwykłą szansą na dorzucenie własnej cegiełki do tej pięknej walki o zdrowie Ani.

0: Letnie muzyczne wspomnienie we wrześniu. The Underdog Project Summer Jam. Zbliżamy się do 17:00, tu Nordo na fali. I uwaga, bo na Facebooku już zagadka dnia, czyli trzeba rozpracować trzycyfrowy kod. Mamy już pierwsze komentarze. Sprawdzam, kontroluję, bo pamiętajmy, że mamy 3 próby. Nie edytujemy komentarzy, nie kasujemy i nie wrzucamy ponownie. Kto dzisiaj się z nami bawi? Jest pani Magdalena 160, Adriana próbuje ze 150 i 159. I tutaj już mogę trochę podpowiedzieć, że pierwsza wskazówka mówiła, że kod jest liczbą parzystą. Czyli 160, 926 i 150 nadal są w grze, ale kod 159 od Adriany możemy już sobie darować. No ale podpowiadam dalej i zapiszcie, bo podaję wskazówkę numer 2. I wtedy sprawdzimy, komu na naszym radiowym Pomorzu cyfry zaczną układać się w odpowiedniej kolejności, a wskazówka numer 2 mówi, że suma wszystkich trzech cyfr kodu wynosi 12. Suma wszystkich cyfr w kodzie wynosi 12. No i pozostanie ostatnia wskazówka, którą podam po godzinie 17. Gramy o bilety do kina, zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
2: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
1: Niemożliwe.
2: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
1: Pierwsza klasa.
2: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
0: Reklama.
3: Tragedia w trakcie konwojowania więźnia na Śląsku. Prezydent kontra Onet ruszył proces za artykuł o przeszłości Karola Nawrockiego. Będą paliwowe ulgi dla niemieckich kierowców. Miriam Lipińska. Tragiczne zdarzenie pod Kłobuckiem na Śląsku. Podczas przewożenia więźnia ze służbowej broni postrzelił się kierowca konwoju służby więziennej. Kiedy na miejsce przyjechała policja, mężczyzna już nie żył. Na miejscu tragedii cały czas są policjanci i prokurator, mówi rzeczniczka służby więziennej Arleta Pęconek.
4: I oczekujemy na informację o okolicznościach zdarzenia, ale czy on się postrzelił, czy nie, nie mam żadnego pojęcia. Na pewno wiemy, że nie żyje.
3: Na razie nie wiadomo, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy samobójstwo. Sprawę badają śledczy z częstochowskiej prokuratury. Ruszył proces, jaki prezydent wytoczył Onetowi. W czasie kampanii wyborczej portal opisał czasy, gdy Karol Nawrocki pracował jako ochroniarz w Grand Hotelu w Sopocie. Prezydent uznał, że naruszono jego dobra osobiste. Mieliśmy potwierdzenie z kilku źródeł, mówi redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk, który dziś zeznawał.
5: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu.
3: Sąd zdecydował, że proces zostanie utajniony. Dożywocie za usiłowanie zabójstwa byłej partnerki i dwojga jej dzieci.

0: Taki wyrok usłyszał dziś w sądzie apelacyjnym w Poznaniu 37-letni Błażej K. W grudniu 2022 roku mężczyzna podłożył paczkę z bombą własnej konstrukcji przed domem, w którym 31-latka mieszkała ze swoimi rodzicami i dwojgiem dzieci. Jedno z nich to syn Błażeja K. W wyniku eksplozji kobieta została poważnie okaleczona, a dzieci ranne. Od dziś strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia, które do tej pory miała tylko policja. Mogą m.in. karać za fotografowanie obiektów strategicznych czy za niewłaściwe zachowanie kierowców lub pieszych przy przejazdach kolejowych, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
1: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian u nas w regionie, u nas w mieście, na świecie, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
0: Strażnicy miejscy mogą też karać mandatem za sprzedaż napojów energetycznych osobom nieletnim. Niemiecki rząd zapowiada ulgi na paliwo. To w związku z wysokimi cenami na stacjach paliw. Kanclerz Friedrich Merz dodał, że konkretne rozwiązania mają zostać przedstawione w najbliższym czasie. Przyznał jednocześnie, że dla wielu kierowców granica obciążeń została osiągnięta. Średnio litr benzyny Super E10 zbliża się w Niemczech do prawie 2,5 euro. Kiedyś były naturalnym elementem wiejskiego krajobrazu, teraz próżno ich szukać. Kuropatwy. W całym kraju przyrodnicy starają się odtworzyć ich populację. Dziś pod Poznaniem samorządowcy, leśnicy i myśliwi uwolnili 600 tych ptaków pochodzących z hodowli.
2: Pierwszy raz są w telewizji, to były w szoku. I w radio.
3: To był dobry znak, tak?
2: Że one tak spokojnie wyszły. To bardzo dobry znak. Widać, że są zdrowe, widać, że nie są jakieś zestresowane wielce. No to miejsce też jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. To jest taki typowy teren dla kuropatwy.
0: Mówił Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo. Powodem zmniejszenia się populacji kuropatw są zmiany w prowadzeniu upraw i rosnąca liczba drapieżników.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Dwóch mężczyzn znalazło się w sytuacji wymagającej pomocy ratowników po tym, jak na dmuchanych akcesoriach plażowych dopłynęli w rejon torpedowni na Babich Dołach. Interweniowali właśnie ratownicy. Do zdarzenia doszło 11 września. Na miejsce skierowany został m.in. zespół miejski stacji pogotowia ratunkowego w Gdyni. Mężczyznę podjęła załoga Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Poszkodowani zostali przetransportowani na brzeg, gdzie czeka zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy przeprowadzili medyczne czynności ratunkowe, a następnie ogrzali obu mężczyzn w karetce. Po udzieleniu pomocy poszkodowani pozostali na miejscu zdarzenia. Miejska stacja pogotowia ratunkowego zwraca uwagę na ryzyko związane z wykorzystywaniem sprzętu plażowego do wypływania na otwarty akwen. Dmuchane materace, koła czy inne akcesoria tego typu nie zapewniają odpowiedniego zabezpieczenia podczas przebywania w dalszej odległości od brzegu. Ponad 370 gramów narkotyków znaleźli kryminalni w piwnicy należącej do 22-letniego mieszkańca Lęborka. Zabezpieczone substancje to amfetamina, metamfetamina, mefedron i marihuana. Policjanci znaleźli również 3 elektroniczne wagi. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Do mieszkania 22-latka kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej weszli w czwartek po południu. Wcześniejsze ustalenia wskazywały, że mężczyzna może przechowywać narkotyki. W samym mieszkaniu policjanci ich nie znaleźli. Substancje zostały ujawnione podczas przeszukiwania piwnicy. Wstępne badania potwierdziły obecność 4 rodzajów narkotyków. Następnego dnia śledczy przedstawili 22-latkowi zarzuty. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy. Postępowanie ma wyjaśnić, w jakich okolicznościach i w jakim celu mężczyzna wszedł w posiadanie zabezpieczonych substancji. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Blisko 80 tysięcy złotych udało się zebrać podczas charytatywnego pikniku dla 3-letniej Klary ze Słupska. Dziewczynka walczy ze złośliwym guzem mózgu. W niedzielę Park Kultury i Wypoczynku w Słupsku wypełnił się mieszkańcami, którzy przyszli wesprzeć leczenie małej Klary. Podczas rodzinnego pikniku przygotowano liczne atrakcje, a dochód z wydarzenia został przeznaczony na kosztowną terapię dziewczynki. Klara choruje na medulloblastomę, czyli złośliwy nowotwór mózgu 4 stopnia. Koszt leczenia szacowany jest na około 75 tysięcy euro, czyli ponad 330 tysięcy złotych. Do tego dochodzą wydatki związane m.in. z dojazdami, wynajmem mieszkania i pobytem rodziców przy dziecku. W dniu słupskiego pikniku Klara przebywała w Warszawie, gdzie przechodziła rezonans magnetyczny. Wynik badania ma duże znaczenie dla dalszego przebiegu leczenia i rokowań. W organizacji wydarzenia nie zaangażowała

0: się ekipa Słupska. Jak podkreślają władze miasta, inicjatywę tworzą m.in. osoby, które same doświadczyły w życiu trudnych sytuacji, a dziś pomagają innym. Pomoc dla Klary nadal jest potrzebna. Zbiórka prowadzona jest za pośrednictwem Fundacji Cancer Fighters. W internecie trwają również charytatywne licytacje organizowane przez ekipę Słupsk. Choć jeszcze nie zaczęła dnia pracy, to już zatrzymała złodzieja. Szemuska policjantka w czasie wolnym interweniowała w Wejherowie. W sobotę przed godziną 10 policjantka z Komisariatu Policji w Szemudzie, będąc przed służbą, przebywała w rejonie marketu przy ulicy Orzeszkowej w Wejherowie. W pewnym momencie zauważyła mężczyznę wybiegającego ze sklepu z reklamówką. Tuż zanim wybiegła pracownica sklepu, policjantka zapytała kobiety, co się stało i z jakiego powodu go goniła. Okazało się, że mężczyzna chwilę wcześniej ukradł ze sklepu kilka butelek whisky. Joanna Czapiewska nie czekała, wsiadła do swojego samochodu i rozpoczęła poszukiwania sprawcy. Sprawdzała okoliczny teren i po chwili już na terenie sąsiedniej Redy zauważyła tego mężczyznę. Policjantka zatrzymała samochód i ruszyła za sprawcą. Mężczyzna próbował uciec i za wszelką cenę nie dać się zatrzymać. Doszło do szarpaniny. 34-latek wyrywał się i próbował uciekać, jednak policjantka skutecznie go zatrzymała. Na miejsce następnie został wezwany patrol. Przyjechali policjanci, którzy przejęli zatrzymanego mężczyznę i wykonali dalsze czynności. Za kradzież został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, ponieważ czyn, którego się dopuścił, był wykroczeniem. Powoli temperatura idzie w dół, w nocy spadnie do 16 stopni minimalnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 14 będziemy mieli w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewnie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a maksymalne temperatury dla dzisiejszego dnia to z kolei 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewnie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1021 hektopaskali, a wiatr słaby i umiarkowany, do tego zachmurzenie przeważnie małe.
1: Norda.

0: jeden z nich.
1: Sienicki, Braxton, Kościkiewicz, to trio otwiera ostatnią godzinę w programie
2: Norda na fali.
1: Na wszystkich częstotliwościach Radia Norda FM. Robert Jastrzębski, cześć, witajcie. No i pozdrawiam wszystkich tych, którzy są z nami w ten wtorkowy wieczór, a raczej no jeszcze popołudnie trochę. Kasia z Redy właśnie wraca z pracy, Marek jedzie w stronę Pucka, Ania słucha nas gdzieś między Wejherowem a Luzinem, a Tomek z Rumi podobno utknął w samochodzie. No byle nie w korku, prawda? Dzięki, że piszecie do mnie na radiowym czacie. I kto jeszcze razem z nami, dajcie znać. W tej godzinie jeszcze się trochę wydarzy. Będzie trochę sportu, będzie trochę kina. No i wrócimy do zagadki dnia. I za chwilę zdradzę ostatnią wskazówkę. Sprawdzajcie, bo wskazówki pojawiają się też pod postem konkursowym. A w zagadce dnia chodzi o rozpracowanie 3-cyfrowego kodu, a w puli nagród 2 bilety do kina. Finał przed 18:00 zapraszam.
2: Norda na fali. Reklama.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, oklejne.

folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego.

0: Dyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
2: Reklama. Słuchajcie radia Norda FM.

0: modelki włodarskiej. I tak gramy we wtorek na antenie Radio Norda FM. Po godzinie 18:00 dużo tanecznych, klubowych przebojów. Już teraz zapraszam na kolejne wydanie programu Norda Party. A za chwilę sprawdzimy, co sportowo w naszym regionie. Tym razem zajrzymy do Pucka, bo ruszyły zapisy na 27. półmaraton ziemi puckiej oraz pucką piątkę. Poszczegóły zapraszam o 17:30 w wiadomościach sportowych. A ja podaję szybko jeszcze ostatnią wskazówkę do zagadki dnia. Przypomnę, łamiemy trzycyfrowy kod, a wskazówka numer 3 mówi, że wszystkie trzy cyfry kodu są identyczne. No to chyba wszystko jasne. Kawa na ławę, kto pierwszy, ten lepszy. Przed 18:00 zdradzimy, jaka jest prawidłowa odpowiedź.
1: Norda na fali. Norda.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Reklama.
5: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Polskie piłkarki zagrają o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. W pierwszym meczu barażowym biało-czerwone zmierzą się 9 października na wyjeździe z Belgią, a rewanż odbędzie się 13 października o godzinie 18 na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Bilety na spotkanie są już w sprzedaży. Polki zajęły ostatnie miejsce w swojej grupie eliminacyjnej, zdobywając 1 punkt po remisie z Holandią. Przegrały natomiast ze Francją i Irlandią. Droga na Mundial wciąż pozostaje jednak otwarta, bo reprezentacje czekają dwustopniowe baraże. Pierwszym rywalem będzie Belgia. Rewanż zostanie rozegrany w Gdańsku. Jeśli biało-czerwone wyeliminują Belgijki, w kolejnym etapie zmierzą się ze zwycięzcą pary Kazachstan-Irlandia. Polki zajmują obecnie 29 miejsce w rankingu FIFA, a Belgijki są na 18. Od 2006 roku reprezentacje mierzyły się 7 razy. Polska wygrała tylko raz 4-2 w 2006 roku. Dwa spotkania zakończyły się remisami 1-1, a 4 razy zwyciężała Belgia. Selekcjonerka reprezentacji Polski Nina Paталон podkreśla, że zespół koncentruje się przede wszystkim na pierwszym barażowym przeciwniku. Wyjazd do Brazylii oczywiście byłby czymś wspaniałym, ale my w sztabie działamy logicznie, więc teraz nie skupiamy się na Brazylii, nie wybiegamy tak daleko w przyszłość, myślimy tylko o meczu z Belgią, mówi Nina Paталон. Selekcjonerka zaznacza również, że sztab ma już dużo informacji na temat rywalek. Belgia jej zdaniem jest zespołem znajdującym się w zasięgu biało-czerwonych. Belgia to przeciwnik na naszym poziomie i w naszym zasięgu. Wierzę, że to będą dwa wyrównane mecze. Gdy spotykają się dwa równorzędne zespoły, decydują detale, mówi Paталон. Bilety na rewanż w Gdańsku kosztują od 15 do 30 zł. Dla grup zorganizowanych liczących minimum 20 osób przygotowano bilety po 10 zł. Natomiast osoby niepełnoletnie zapłacą 5 zł. Trwają zapisy na 17 półmaraton Ziemi Puskiej oraz Puską Piątkę. Zawody odbędą się 18 października w Pucku, a start i meta obu biegów znajdą się na Stadionie Miejskim. Zapisy prowadzone są do 12 października. Półmaraton będzie kolejną okazją do sportowej rywalizacji na nowej trasie. Organizatorzy zapowiadają asfaltowo cienkie trasy.

0: przygotowaną z myślą o szybkiej i komfortowej rywalizacji. Impreza będzie jednocześnie trzecim i finałowym etapem Puckiej Triady Biegowej 2026. W ramach cyklu zawodnicy wcześniej rywalizowali podczas biegu zaślubinowego od Halera do Halera na trasie Władysławowo-Puck oraz podczas biegu europejskiego Puck z prologiem. Uczestnicy, którzy kończą wszystkie trzy biegi, będą mogli zdobyć trzyczęściowy medal tworzący jedną całość. Prowadzona jest również klasyfikacja łączna całego cyklu, dlatego październikowe zawody będą dla najlepszych zawodników finałową walką o końcowe miejsca. 17. półmaraton ziemi puckiej towarzyszyć będzie Pucka Piątka, czyli bieg na dystansie 5 km. Od sezonu 2026 za organizację trzech biegów oraz marszu Nordic Walking wchodzących w skład Puckiej Triady Biegowej odpowiada stowarzyszenie Stone Tree and Run. Zapisy na zawody potrwają do 12 października i prowadzone są za pośrednictwem strony elektronicznezapisy.pl. Zmieniamy dyscyplinę. Przed nami 12. edycja piłkarskiego turnieju o Puchar Orla. Zawody odbędą się w najbliższą niedzielę. Jak informują organizatorzy, turniej skierowany jest do mieszkańców sołectwa Orle. Mogą w nim wziąć udział osoby od 15 roku życia. Drużyny muszą liczyć 6 osób plus maksymalnie 3 rezerwowych. Turniejowi przyświeca charytatywny cel. Podczas wydarzenia będzie można finansowo wesprzeć Amelię i jej rodzinę w walce z nowotworem. Do sportowej imprezy będzie można też skosztować smakołyków kół gospodyń wiejskich z Orla i Gościcina, a także wziąć udział w loterii fantowej i zabawach. Turniej rozpocznie się o godzinie 13.
1: Wybiegamy w bardzo nieodległą przyszłość, bo pora sprawdzić, jak pogoda będzie się w nocy prezentowała. Wszystko wskazuje na to, że to nie będzie ani bardzo zimna, ani też specjalnie ciepła noc. Minimalnie 10 stopni zobaczymy na termometrach w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 10 w Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, 14 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie. Na barometrach wciąż 1019 hektopaskali, na niebie wciąż zachmurzenie mniej lub więcej umiarkowane.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Fajnie się tego słucha. Wiktoria Kida w Radiu Nord FM. Tymczasem sprawdzamy, co w naszych kinach regionalnych i na początek może Słupsk. Kino Rejs zaprasza dzisiaj o godzinie 18:00 film pod tytułem Tony, a o 20:15 w Słupsku Niebo nad Normandią. Przenosimy się do Lęborka i tutaj w kinie Fregata 100 dni Misja Zeus, to obejrzymy dzisiaj o godzinie 18:00 i wspomniane Niebo nad Normandią, też dzisiaj w Lęborku we Fregacie o godzinie 20:15. Na koniec jak zwykle kino w Gdyni i tutaj premiery i po kolei. Totalna magia

0: 2 dzisiaj o godzinie 19 o 20.30, Niebo nad Normandią o 18.15 i o 21.20. Wśród premier mamy dzisiaj też Dzień Dziecka Księdza Jana Kaczkowskiego o 19.20. Oprócz tego nowy Spider-Man o 20.45, Odyseja i to w IMAX-ie dzisiaj o 21.30. No to tyle jeśli chodzi o kina regionalne. Za chwilę słyszymy się w finale Zagadki Dnia. Zapraszam.
1: Lorda na fali.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Nie zapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Shouse i Cube Sport Only You. Takimi dźwiękami dzisiaj zamykamy program
0: Lorda na fali. Lorda na fali.
1: We wtorek, 15 września, Robert Jastrzębski. Zanim powiemy sobie do usłyszenia, czas na rozwiązanie naszej zagadki dnia, czyli koniec kombinowania, liczenia i strzelania. Mieliśmy kod, którym suma wszystkich trzech cyfr wynosiła 12 i to była liczba parzysta. Resztę wskazówek umieściłem w komentarzach pod postem konkursowym. Proszę Państwa, dzisiaj było łatwo. 444, 444. Nic dodać, nic ująć. A najszybciej z naszą wtorkową zagadką poradziła sobie dzisiaj pani Katarzyna Juskowska. No, pani Katarzyno, w końcu się udało, gratulacje. Dwa bilety do kina Helios w Gdyni lecą w wiadomości prywatnej, zapraszamy. A ja bardzo dziękuję wszystkim za kolejną porcję tak zwanego cyfrowego zamieszania na antenie Radia Norda FM. I warto tu wrócić jutro, bo ponownie zaczniemy nowe kombinowanie, będzie nowy kod, nowe bilety do kina i dużo dobrej muzyki, którą też odpalimy za chwilę w programie Norda Party. Do usłyszenia, cześć!
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali.

0: Reklama. Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
1: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
2: Paliwa mogą być tańsze, jeśli nie będzie weta, mówi rząd. Wrzesień to najlepszy moment na szczepienie przeciw grypie, mówią lekarze. Parlament Europejski odebrał immunitet Grzegorzowi Braunowi. Może odpowiedzieć przed sądem za negowanie Holokaustu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na powrót programu obniżek cen paliw, tak zwanego CPN-u, zapowiedział to dziś rzecznik rządu. Warunkiem jest, by prezydent nie zawetował ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd przyjął właśnie projekt ustawy w tej sprawie, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Uważamy, że te koncerny paliwowe powinny podzielić się tymi zyskami z obywatelami, ze społeczeństwem. W zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta.
2: Według premiera Orlen odnotował 16 miliardów złotych zysku netto za pierwsze półrocze, to o 10 miliardów więcej niż rok temu. Sezon infekcyjny powoli się rozpędza. W przychodniach pojawia się coraz więcej osób z objawami chorób zakaźnych. Lekarze diagnozują nie tylko grypę, ale też zakażenia COVID-19. Zwraca na to uwagę lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
4: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
2: Według lekarzy wrzesień to najlepszy moment na szczepienie. To już szósty raz Parlament Europejski zdecydował po raz kolejny o uchyleniu immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Chodzi o negowanie Holokaustu. Z decyzją europosłów zgadza się Łukasz Kmita z PiSu, choć dodaje, że sam Braun może na tym zyskać.
5: Że Grzegorz Braun wielokrotnie wypowiadał się w sposób skandaliczny i obrażający ofiary II wojny światowej. Ja przestrzegam także wszystkich tych, którzy cieszą się, że Braunowi został odebrany immunitet, dlatego że takie działania powodują, że Grzegorz Braun zyskuje coraz to nowych zwolenników.
2: Braun twierdził, że komory gazowe w Auschwitz to fake, przypomina Agnieszka Pomaska z KO.
6: To już kolejny raz można powiedzieć, odebrany jest immunitet posłowi, europosłowi Braunowi, który chyba miał taką ambicję, żeby skandalizować przede wszystkim tej swojej działalności publicznej. No to jest bardzo smutny obrazek jednak polskiego przedstawiciela.

0: Parlamencie Europejskim.
1: Za negowanie Holokaustu grozi do 3 lat więzienia. Uwaga, podróżujący do Włoch przez Hiszpanię. Włochy przedłużają kontrolę na lotniczych i morskich granicach z Hiszpanią. Przedłużają o 15 dni, ma to związek z kryzysem migracyjnym w hiszpańskiej Ceucie. Rzym tłumaczy decyzję troską o bezpieczeństwo wewnętrzne i obawami przed możliwymi zagrożeniami terrorystycznymi. Hiszpania krytykuje działania Rzymu, uznaje to za sprzeczne z duchem strefy Schengen. W Szwecji w ciągu ostatnich 10 lat dwukrotnie wzrosła liczba więźniów. Wynika to z zaostrzenia przepisów w walce z gangami. W szwedzkich więzieniach pod koniec ubiegłego roku przebywało 9 tysięcy osób. Serial Wdowia Zatoka dostał najwięcej tegorocznych serialowych Oscarów. Tak nazywane są nagrody Emmy przyznawane w Stanach Zjednoczonych. Wdowia Zatoka dostała aż 14 statuetek, a o czym opowiada serial, mówi dziennikarz filmowy Radosław Czysz.
2: To jest historia mojej społeczności wyspiarskiej i wyspa, na której akcja się dzieje, jest ponoć przeklęta i dzieją się tam różne niestworzone rzeczy, ale naszym głównym bohaterem jest burmistrz tego miasteczka, który bardzo chce zainwestować w turystykę.
1: Doceniono też seriale The Pitt i Chętni na seks. Najlepszymi aktorami w serialach komediowych zostali John Smart i Matthew Rhys. Z kolei w dramatach wyróżniono Rhea Seahorn oraz Noah Wyla.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Do poważnego wypadku doszło na drodze między Minkowicami a Sulicicami. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, którymi podróżowały łącznie 3 osoby. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. Jedna z osób została zakleszczona w pojeździe i do jej uwolnienia konieczne było użycie narzędzi hydraulicznych. Po przyjeździe strażacy zabezpieczyli miejsce wypadku i wykonali dostęp do zakleszczonej osoby. Następnie ewakuowali ją z samochodu i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Na miejscu pracowały też 3 zastępy straży pożarnej, jednostka ratowniczo-gaśnicza Puck, ochotnicza straż pożarna Sławoszyno oraz ochotnicza straż pożarna Krokowa. W działaniach uczestniczyły również 2 zastępy ratownictwa medycznego i patrole policji. Wszystkie 3 osoby podróżujące samochodami zostały przebadane przez ratowników medycznych. Następnie każda z nich została przetransportowana do szpitala w Wejherowie. Informacje dotyczące dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia będą przedmiotem dalszych ustaleń. 230 mieszkańców Lęborka wzięło udział w praktycznym szkoleniu z ochrony ludności i obrony cywilnej. Uczestnicy ćwiczyli m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową, tamowanie krwawi i gaszenie pożaru, przygotowanie plecaka ewakuacyjnego oraz zasady bezpiecznego opuszczania zagrożonego miejsca. Szkolenie obejmowało także postępowanie w przypadku skażeń oraz reagowanie na różnego rodzaju zagrożenia. Zajęcia odbywały się na 5 stanowiskach szkoleniowych, gdzie instruktorzy prezentowali poszczególne zagadnienia i nadzorowali wykonywanie zadań przez uczestników. Mieszkańcy mogli nie tylko zapoznać się z zasadami reagowania w sytuacjach zagrożenia, ale również przećwiczyć konkretne czynności. W programie znalazły się także zasady alarmowania i ostrzegania ludności oraz organizowania ewakuacji. Uczestnicy mogli ponadto spróbować swoich sił w wirtualnym pilotażu drona i podczas ćwiczeń z użyciem gaśnicy. Organizatorzy zwracali uwagę przede wszystkim na praktyczny charakter zajęć. Ćwiczenia miały przygotować mieszkańców do podejmowania podstawowych działań w sytuacjach, w których konieczna jest szybka reakcja, m.in. podczas pożaru, powodzi, skażenia czy zagrożenia zdrowia i życia. Słupsk i Ustka ponownie staną się miejscem spotkania ekspertów zajmujących się transportem, logistyką i bezpieczeństwem. 5 i 6 listopada odbędzie się 2. edycja konferencji naukowo-technicznej Pomorskie Dni Logistyki. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele nauki, biznesu i administracji publicznej. Tematem rozmów będą m.in. cyfryzacja, odporność łańcuchów dostaw oraz wyzwania, z jakimi mierzy się współczesny transport. Pierwszy dzień konferencji odbędzie się w Słupsku. Zaplanowano dyskusje dotyczące roli logistyki w rozwoju regionów, bezpieczeństwa łańcuchów dostaw oraz innowacji zwiększających konkurencyjność przedsiębiorców. Wieczorem odbędzie się gala, podczas której wręczone zostaną nagrody Kompas Logistyki 2026. W programie znalazło się również Forum Bezpieczeństwa i zdrowia pracujących. Eksperci będą rozmawiać o zapobieganiu wypadkom w magazynach i transporcie, bezpieczeństwie kierowców oraz wpływie automatyzacji i robotyzacji na warunki pracy. 2. dnia uczestnicy przeniosą się do Ustki, gdzie zaplanowano wizytę studyjną w porcie poświęconą wykorzystaniu infrastruktury typu dual use. Głównym organizatorem wydarzenia jest Instytut Zarządzania Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są do 15 września. Szkolne otrzęsiny w jednym z gdyńskich liceów zakończyły się interwencją policji. 5 15-letnich uczniów miało zażyć tak zwane snusy. Policja otrzymała zgłoszenie w czwartek około

0: O godzinie 13.45 informacje dotyczyła 5 uczniów jednej z gdyńskich szkół średnich, którzy mogli znajdować się pod wpływem środków niedozwolonych. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy. Z ich ustaleń wynikało, że 15-latkowie zażyli snusy, czyli woreczki zawierające nikotynę, które umieszcza się w jamie ustnej pomiędzy wargą a dziąsłem. Do szkoły skierowano również przewodnika z psem służbowym. Podczas sprawdzania miejsca nie ujawniono obecności substancji zakazanych. Po zdarzeniu 4 uczniów udało się wraz z rodzicami do szpitala w celu przeprowadzenia badań. 15-latek również pod opieką rodziców wrócił do domu. Po udzieleniu pomocy medycznej uczniowie zostali przekazani pod opiekę rodziców. Snusy to woreczki umieszczane pod wargą, z których do organizmu uwalniana jest nikotyna. Tradycyjne snusy zawierające tytoń nie mogą być legalnie sprzedawane w Polsce. Dostępne są natomiast beztytoniowe woreczki nikotynowe, których sprzedaż jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. Wieczory są coraz wcześniejsze, a noce coraz chłodniejsze, choć akurat ta będzie zadziwiająco ciepła, ale jeszcze do nocy sporo czasu pozostało, zostało parę godzin dnia, a w ciągu dnia temperatura sięga maksymalnie 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Drinipucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, na barometrach 1021 hektopaskali, a na niebie zachmurzenie przeważnie małe, co najwyżej umiarkowane, w ciągu dnia bez jakichkolwiek opadów.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama. Norda Party!
2: Norda Party!

0: Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: Słyszysz market budowlany i myślisz...

0: do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest. Reklama.
1: Fala ciekawostek.
2: Marzycie o tym, by król Disco Polo zaśpiewał na waszym weselu? Jest to jak najbardziej możliwe, ale taka przyjemność słono kosztuje. Zenon Martyniuk wykonuje przez te oczy zielone dla młodych i ich gości za co najmniej 35 tysięcy złotych. Samo honorarium nie zamyka jednak budżetu całego przedsięwzięcia. Powoli zbliżamy się do końca sezonu letniego, który dla większości artystów estradowych uchodzi za prawdziwe finansowe Eldorado. Wbrew przewidywaniom to nie Zenon Martyniuk przoduje w rankingach stawek za występ na imprezach gminnych i dożynkach. Przypominamy, że samorządy są gotowe przeznaczyć ponad 50 tysięcy złotych za wieczór przy dźwiękach Oczu Zielonych i Przekornego Losu. Tymczasem jego koleżanki z branży muzycznej zgarniają nawet dwa razy tyle. Lider grupy Akcent zdecydowanie zna swoją wartość i nie schodzi stonu także przy prywatnych zleceniach. W cenniku jego muzycznych usług znajdują się też imprezy okolicznościowe. Narzeczeni marzący o prywatnym koncercie Martyniuka muszą przygotować się na spory wydatek. Król Disco Polo doskonale wie, jak wycenić swoje usługi. Odpowiadając na spore zainteresowanie jego fanów, wspólnie z managementem oszacował swój występ na weselu na kwotę od 35 tysięcy do nawet 50 tysięcy złotych. Ostateczna suma zależy od ustaleń z organizatorami i długości występu. Warto jednak pamiętać, że sam gruby portfel to za mało. Wybicie się na liście chętnych graniczy z cudem. Zenon Martyniuk niezwykle rzadko przyjmuje zaproszenia na zamknięte prywatne imprezy, a wszystkie napływające oferty przechodzą przez gęste sito selekcji jego współpracowników. Przyjęlibyście go z otwartymi ramionami? To i tak wydaje się budżetową opcją w porównaniu do gaż innych muzycznych gwiazd.
3: Norda Park.

Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.

0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama. Norda.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Ewa Małgorzata Wierzbowska, Zagubione, znalezione. Żółw Ignacy spędził bardzo pracowity poranek. Zrobił porządki w spiżarni, wypolerował wszystkie naczynia w kuchni i jeszcze pocerował zimowe skarpetki. Zmęczony skierował się w stronę ogrodu, aby wygrzewać się w promieniach jesiennego słońca. Nagle usłyszał czyjeś szybkie kroki przed domem.
2: Hop, hop, Ignacy, jesteś tam?
1: Zawołał znajomy głos. Zając Hubert był najbliższym sąsiadem Ignacego i bardzo lubił wpadać do niego na popołudniową pogawędkę. Tym razem jednak Hubert nie wyglądał, jakby przyszedł z wizytą.
2: Ignacy, potrzebuję twojej pomocy!
1: Wyrzucił z siebie zdyszany zając.
2: Moje dwa zajączki poszły rano bawić się na leśnej dróżce i do tej pory nie wróciły. Trzeba je znaleźć.
1: Żółw, mimo zmęczenia, ruszył za nim. Przed domem zająca czekało już wiele zwierząt. Wszyscy ruszyli do lasu. Dotarli aż do wielkiej polany, ale nie znaleźli maluszków.
3: Dalej by nie poszły, rzekł borsuk Józio. To i tak daleko od domu. Wracajmy i rozglądajmy się uważniej, może je przeoczyliśmy.
1: I tak zwierzęta trafiły przed dom zająca. Postanowiły, że po obiedzie znów tu przyjdą i jeśli zajączki się nie znajdą, jeszcze raz wyruszą na poszukiwania. Ignacy, bardzo zmęczony długim marszem, postanowił zdrzemnąć się chwilę w ogrodzie. Chciał usiąść w swoim fotelu i aż podskoczył na widok dwóch śpiących zajączków. Szybko pobiegł po Huberta.
3: No tak,
1: mruknął Hubert, pochylając się nad fotelem.
3: Pomyliły im się ogródki i zamiast do domu przyszły do ciebie.
1: Uradowany Hubert zaprosił wszystkich przyjaciół na popołudniową herbatkę, by odwdzięczyć się za trud poszukiwania małych podróżników.
4: Norda FM. Norda Party.

0: Norda Party. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
2: 4950 zł to będzie nowa płaca minimalna. Będą ostrzejsze kary po tragedii na kolei, nawet utrata prawa jazdy. Można głosować na najlepszą piosenkę PRL-u. Muzeum Historii Polski ogłosiło plebiscyt. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie 5 tysięcy złotych wyniesie nowa płaca minimalna, dokładnie 4950 brutto, czyli mniej więcej 3700 na rękę, to wzrost o 3%. Nową kwotę zatwierdził właśnie rząd, wejdzie w życie w styczniu. Wjazd na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła i opuszczających się szlabanów w niektórych sytuacjach będzie traktowany jako przestępstwo, powiedział dziś na posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. Rząd chce zaostrzyć przepisy po zderzeniu pociągu z ciężarówką koło Przysuchy, gdzie zginęła jedna osoba. Kierowcy za bezprawne wjechanie na przejazd mają też tracić prawo jazdy na 3 miesiące. Dobrym rozwiązaniem byłby monitoring, mówi ekspert do spraw prawa drogowego Filip Gregę.
3: Sporo przejazdów kolejowych już jest monitorowanych wideo, bo teraz trzeba to tylko spiąć ze sobą i po prostu weryfikować sytuację na przejazdach i karać, i karać, i karać. Nie tyle wielkością kary, co jej nieuchronnością. Jeśli tylko jakakolwiek nastąpi sytuacja na przejeździe kolejowym, to ta kara ma natychmiast spłynąć na sprawcę i to jest rozwiązanie. Nie wielkość, a liczba tych kar.
2: W ubiegłym tygodniu po tragedii na kolei maszyniści zorganizowali protest. Domagali się poprawy bezpieczeństwa. Czy dostęp do alkoholu będzie ograniczony? Debatują nad tym posłowie w Sejmie. Nowy projekt zakłada całkowity zakaz reklamy napojów alkoholowych oraz nocną prohibicję w całej Polsce. To nie jedyne pomysły. Jarosław Krajewski z PiS-u proponuje zakaz sprzedaży tzw. małpek.
4: Wystarczy przejechać się po centrum Warszawy z samego rana i widać, jaki to jest problem społeczny.
5: Na wolnym rynku, w zdrowym kapitalizmie to cena, i to wysoka cena, jest najlepszym instrumentem kształtowania odpowiedzialnej polityki antyalkoholowej.
2: Dodaje posłanka klubu KO Klaudia Jachira. Głosowanie w piątek. Zostajemy w Sejmie. Wieczorem może dojść do zmiany na stanowisku przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Pawła Śliza miałby zastąpić założyciel partii, wicemarszałek Szymon Hołownia. On sam tych przypuszczeń na razie nie potwierdza, ale też im nie zaprzecza.
6: Jak zostanę, to wam powiem, bo to już jest naprawdę nieznośny serial. Mam nadzieję, że wam się to znudzi. Mi już się znudziło dawno. Posłowie zdecydują, to taka będzie decyzja i na pewno ją zakomunikujemy. Wielokrotnie na to pytanie odpowiadałem. Odsyłam do wypowiedzi klasyków, czyli moich własnych od maja znajdzie ich w tej sprawie około 2457.
2: Posiedzenie

0: Polski 2050 ma się zacząć najwcześniej o 20, a sytuacja, jak usłyszał w Sejmie nasz reporter, jest dynamiczna. Śląsko-Polski szykuje się na Dni Kultury Niemieckiej. W październiku odbędzie się około 40 koncertów, wystaw, spektakli i innych wydarzeń. Imprezy zaplanowano m.in. w Opolu, Nysie i Strzelcach Opolskich. Początek 2 października. Muzeum Historii Polski ogłosiło plebiscyt na najlepszą piosenkę PRL-u. Głosować można w internecie spośród 16 kawałków. Ciekawa jest formuła, na wskroś sportowa. Piosenki rywalizują ze sobą w systemie pucharowym. Najpierw 8 par, potem ćwierćfinały, półfinały i wielki finał.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Duże zmiany zaszły na gdyńskiej scenie politycznej. Tadeusz Szemiot stracił stanowisko przewodniczącego Rady Miasta Gdyni, a jego miejsce zajęła Beata Zastawna z klubu Gdynia Niezależna. 34. nadzwyczajna sesja Rady Miasta Gdyni przyniosła istotne przetasowanie w układzie sił w gdyńskim samorządzie. Jednym z najważniejszych punktów obrad był wniosek o odwołanie Szemiota z funkcji przewodniczącego Rady. Podpisało się pod nim 7 radnych reprezentujących różne kluby. Głosowanie odbyło się w trybie tajnym i zakończyło niewielką przewagą zwolenników zmian. Za odwołaniem Szemiota zagłosowało 15 radnych, przeciw było 13. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Przeciwko zmianie opowiedział się cały klub Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy. Po odwołaniu dotychczasowego przewodniczącego radni przystąpili do wyboru jego następcy. Nową przewodniczącą Rady Miasta Gdyni została Beata Zastawna z klubu Gdynia Niezależna. Jej kandydaturę poparło 15 spośród 28 radnych. Tym samym przejęła funkcję, którą do tej pory sprawował Tadeusz Szemiot. Zakończyła się przebudowa ulicy Zielonej w Cewicach. W ramach inwestycji powstało wyniesione przejście dla pieszych w rejonie ulicy Topolowej, wyposażone w autonomiczne oświetlenie solarne. Przebudowany został również odcinek drogi, a wartość prac przekroczyła 600 tysięcy złotych. Zakres inwestycji obejmował m.in. wzmocnienie nawierzchni bitumicznej, budowę nowych chodników i zjazdów do posesji oraz wykonanie utwardzonego pobocza. Oczyszczono także rowy i wykonano ściek przykrawężnikowy. Droga otrzymała nowe oznakowanie pionowe i poziome. Odbiór przebudowanej ulicy odbył się w poniedziałek 14 września. Prace zostały zrealizowane dzięki współpracy powiatu lęborskiego i gminy Cewice oraz dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 613 381 zł i 39 groszy. W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele powiatu, gminy Cewice, Zarządu Dróg Powiatowych oraz wykonawcy. Przebudowa obejmowała budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie ulicy Topolowej w ramach pierwszego i drugiego etapu zadania. Ponad 500 kadetów z całej Polski rozpoczęło w Ustce centralny zlot klas wojskowych. Przez 7 dni młodzież będzie sprawdzać swoje umiejętności podczas zajęć przygotowanych przez wojsko. Do 19 września 25 zespołów reprezentujących niemal wszystkie województwa będzie szkolić się na obiektach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych oraz Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Uczestnicy zmierzą się m.in. z zajęciami strzeleckimi i taktycznymi. Będą też ćwiczyć terenoznawstwo, survival, pierwszą pomoc na polu walki i wykonywanie ścieżki saperskiej. Kadeci zapoznają się również z nowoczesnym sprzętem wykorzystywanym przez siły zbrojne. W zlocie uczestniczą najlepsi uczniowie klas mundurowych z całego kraju, wyłonieni m.in. na podstawie wyników szkół oraz osiągnięć w zawodach wojskowych, strzeleckich i sportowo-obronnych. Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia jest nie tylko rozwijanie umiejętności wojskowych, ale także nauka współpracy, odpowiedzialności i działania w zespole. Centralny zlot klas wojskowych organizuje Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Parafia pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza w Wejherowie obchodzi 15-lecie swojego powstania. Uroczyste obchody miejsce miały w minioną niedzielę. W ich trakcie odprawiona została uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojdy, metropolity gdańskiego. Pobłogosławiony został także relikwiarz zawierający relikwie świętego Karola Boromeusza. Relikwie patrona zostały przekazane parafii przez wspólnotę z diecezji mediolańskiej we Włoszech. Jak w trakcie homilii mówił arcybiskup Tadeusz Wojda, choć to 15 lat to krótki okres, to przecież ile wielkich rzeczy wydarzyło się już w tej wspólnocie. 15 lat temu tu, na tych polach, przynajmniej z tej strony, nie było żadnego domu. Nie było nawet projektu tej świątyni, nie było nic. Po mszy świętej odbył się festyn i wspólne świętowanie jubileuszu. Zachód słońca mieliśmy już przed chwilą o godzinie 19.03, no i teraz czeka nas noc. W miarę ciepła jak na ostatnie dni, różnica będzie nawet kilka stopni na plus w porównaniu do tej ostatniej i minimalnie tej nocy 16.

15 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 14 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rezierumie, Gniewinie, Ruzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie w nocy utrzymywać będzie się początkowo małe, a później będzie wzrastać do umiarkowanego i dużego, ale na deszcz się nie zanosi. Norda.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: programie Goźnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, Marek Piotrowski. Witamy.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Wakacje no, niestety już się skończyły. Czas podsumować ten okres. Za chwilę też wybiegniemy troszkę w przyszłość, ale zacznijmy właśnie od tych ostatnich miesięcy pełnych aktywności. Co sportowego, co rekreacyjnego w Lęborku działo się przez ten czas?
1: Tak, my tą aktywność letnią na zewnątrz zaczęliśmy tak naprawdę już na wiosnę. W kwietniu, w maju wyszliśmy z takimi inicjatywami dla mieszkańców. Były to bezpłatne zajęcia sportowe. Braliśmy też udział w programie Aktywny Orlik, gdzie co miesiąc jedną z imprez takich rekreacyjnych organizowaliśmy na miejskim Orliku. No ale oczywiście jakby najważniejsze te imprezy dla nas, no to były Święto Miasta, czyli Jarmark Świętego Jakuba, trzydniowe Święto Miasta, poprzedzone też takim prologiem, no i zwieńczeniem tego sezonu wakacyjnego była impreza na zakończenie lata.
0: Jak frekwencja w tym roku dopisała? Czy ten sezon był udany, czy nie był udany? Pogoda była, jaka była, upalnych dni było stosunkowo mało w tym roku, to trzeba przyznać. I czy to jest tak, że to odstrasza uczestników wydarzeń, czy mimo wszystko jesteście zadowoleni z tego, jak to się prezentowało?
1: Na pewno ta pogoda jest jakimś czynnikiem, który wpływa na frekwencję, natomiast no my możemy po tym sezonie powiedzieć, że była dla nas łaskawa, bo w tych najważniejszych dla nas kluczowych dniach no, dopisała, tak? I to też przekuło się na frekwencję, bo myślę, że jarmark Świętego Jakuba, tegoroczna edycja, był pod wieloma względami rekordowy, jeśli chodzi o wystawców, o liczbę odwiedzających, o też to, co zaoferowaliśmy mieszkańcom w programie tej imprezy, myślę, że to jakby odpowiadało potrzebom i spotkało się z dobrą reakcją.
0: A jak w same wakacje, wiadomo, okres troszkę odpoczynku, trochę takiej aktywności, kiedy bierzemy się za rzeczy, na które często nie mamy czasu w tym pościgu z dnia codziennego w roku szkolnym chociażby, więc czy dostrzegaliście w Centrum Sportu i Rekreacji, że mieszkańcy jakoś chętniej w tym czasie, właśnie tutaj przede wszystkim mieszkańcy już do turystów, do odwiedzających, pewnie za chwilę sobie przejdziemy, czy mieszkańcy chętniej korzystali z rzeczy, które oferuje i które przygotowuje Centrum Sportu i Rekreacji?
1: Tak, z tych głównych wydarzeń tak, natomiast trzeba też pamiętać, że jakby dla nas okres wakacyjny to jest na przykład też moment, w którym mamy przerwę technologiczną na miejskiej pływalni i robimy takie prace, na które tego czasu nie ma w ciągu roku. Jest to, powiedzmy, taki najbardziej optymalny czas na wykonanie takich prac niezbędnych, technicznych, serwisowych, więc no tutaj pod tym kątem można powiedzieć, że ta oferta była troszkę ograniczona, natomiast no, staliśmy to rekompensować tymi działaniami gdzieś na zewnątrz, tak?
0: Sportowych wydarzeń też nie zabrakło, chociażby bieg Świętego Jakuba.

0: Tutaj warto podkreślić, siatkówka plażowa, koszykówka 3x3, tego tak. sporo akurat w Lęborku się działo, więc powiedzmy sobie, czy widzicie to, że z roku na rok mieszkańcy Lęborka są bardziej sportowi?
1: My też taką, przynajmniej ja mam filozofię, że chcemy nad tym też mocno pracować, żeby to nie była jakby jednorazowa taki strzał od święta, tak, wyjście na, nie wiem, chociażby bieg świętego Jakuba, tylko aby to przekuć na jakąś taką systematyczną aktywność, tak. Ten bieg nam pokazał, że rzeczywiście zapotrzebowanie na tego typu aktywności jest, no. Frekwencja była naprawdę rekordowa, bo na bieg zapisało się prawie 800 osób, więc no to pokazuje, że jakby potrzeba jest. Warto też wspomnieć, że jakby zdecydowana większość tych uczestników tego biegu, no to byli mieszkańcy Lęborka i powiatu lęborskiego, więc to tak jakby podkreśla taki lokalny, regionalny charakter tej imprezy.
0: W ogóle Lęborg ostatnio stawia dość mocno na biegi właśnie Centrum Sportu Rekreacji, bo też porozmawiamy sobie o kolejnych biegach, które już niedługo będą miały miejsce, czyli tych biegów naprawdę jest sporo, a jeżeli to głównie mieszkańcy Lęborka są zainteresowani, to można powiedzieć, że Lęborg biegiem stoi ostatnio.
1: No zgadza się, ale myślę, że to się taki wpisuje w taki ogólnopolski, nie wiem, może i światowy trend, gdzie jakby to zapotrzebowanie, ta świadomość też aktywności fizycznej jest bardzo, może nie bardzo duża, ale rosnąca, o tak bym powiedział. Jeśli chodzi o te imprezy, które przed nami, no to na pewno 31. edycja biegów Grand Prix o Puchar Burmistrza Lęborka, no to jest taka najstarsza biegowa impreza w naszym mieście. Tak jak już wspomniałem, 31. raz się odbędzie. Przygotowaliśmy kilka nowości, tak żeby trochę tą formułę odświeżyć i uczynić ją nieco bardziej atrakcyjną. No i tak, mamy jedną dodatkową imprezę biegową, czyli bieg pod wieżą, która wpisuje się w taki cykl korony biegów powiatu lęborskiego.
0: Najpierw jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy tej 31. edycji biegów przełajowych, bo to pokazuje, że w sumie to nie jest do końca taki całkowicie nowy trend, te bieganie, skoro 31. edycja, to znaczy, że mamy imprezę już o naprawdę długich tradycjach i naprawdę ugruntowaną w tych tradycjach miejskich, więc pozostaje zapytać, skąd to, czemu tyle lat, jak to idzie, że udaje się po raz 31 raz zrobić imprezę i ona cały czas jest żywa, cały czas jest aktualna, no i macie nowe pomysły.
1: No myślę, że jakby jest to przede wszystkim odpowiedź na potrzeby, tak? Jakby to jest taka impreza, która jest sprawdzianem gdzieś tam dla lokalnych klubów sportowych, tych biegowych, ale też bardzo często biorą w niej udział szkoły. Mamy też taką klasyfikację dla najlepszych szkół, więc myślę, że to jest taki gdzieś ten dodatkowy bodziec do tego, żeby no, brać udział w tym biegu. No oczywiście biegi to też jest jakby najprostsza forma aktywności fizycznej. Wystarczy ubrać w miarę wygodne buty i można się zmierzyć tam z odpowiednim dystansem dla swojego wieku.
0: Streśmy sobie, jak w tym roku kalendarz się startów prezentuje, w jakich kategoriach można wziąć udział i jak wygląda kwestia zapisów.
1: Tak, zaczynamy cały cykl składa się z 5 biegów. 3 z nich odbędą się w tym roku, czyli to będzie 26 września, potem mamy bieg 24 października, 7 listopada i kolejne 2 biegi odbędą się na wiosnę. Startujemy we wszystkich kategoriach wiekowych, czyli od takich maluszków, przedszkolaków do kategorii seniorskich. Oczywiście są one zróżnicowane, jeśli chodzi o długość trasy. No i nowością w tej tegorocznej edycji jest to, że 2 biegi odbędą się w zupełnie nowej lokalizacji. Będzie to Park Chrobrego, czyli chcemy jakby trochę tak przenieść się w centrum miasta, trochę wykorzystać walory, jakie daje taki miejski park znajdujący się w niedalekiej odległości od starówki miejskiej, tak i trochę gdzieś tak bardziej pokazać i przybliżyć tą naszą ideę, jeszcze bardziej przybliżyć mieszkańcom.
0: Czy żeby wziąć udział w końcowej klasyfikacji trzeba we wszystkich biegach wystartować, czy inne?
1: Bierzemy pod udział, pod uwagę najlepsze starty, tak? Zapisy są każdorazowo przed biegiem, godzinę przed

0: startem biegów czynne jest nasze biuro zawodów, tam można się zapisać na miejscu, więc nie potrzeba gdzieś tam robić tego z wielkim wyprzedzeniem.
1: No i teraz w drugą skrajność przechodzimy od imprezy, która już 31 raz się odbywa, pod tą, która będzie po raz pierwszy w tym roku, czyli bieg pod wieżą. Dla tych, którzy Lęborka nie znają, jaką w ogóle wieżą, czy skąd to miejsce, skąd ta nazwa w ogóle?
0: Będzie to bieg pod wieżą ciśnień, czyli to jest taki bardzo charakterystyczny punkt w naszym mieście, widoczny praktycznie z każdego zakątka Lęborka, czyli to jest to wieża znajdująca się w Parku Chrobrego. Każdy Lęborczanin doskonale wie, dzisiaj pełni taką funkcję muzealną i punktu widokowego. Otacza ją bardzo malowniczy Park Chrobrego, są tam świetne trasy, jest to bardzo pagórkowaty teren, stąd można tam przygotować bardzo rozmaiconą trasę, co też zrobiliśmy. Myślę, że ona spotka się z takim pozytywnym przyjęciem przez wszystkich biegaczy. No i jakby geneza biegu jest taka, że w powiecie lęborskim powstała taka inicjatywa stworzenia cyklu biegów, takiego małego Grand Prix, małej korony biegów powiatu lęborskiego. No i ten nasz bieg jest jakby elementem tego cyklu.
1: No i też pokrótce sobie powiedzmy, jak tutaj wygląda kwestia terminów, kwestia kategorii, no i oczywiście zapisów.
0: Tak, tutaj bieg odbędzie się 11 października. Zapisy już trwają, są w formie elektronicznej, mamy limit 200 zawodników. Oczywiście prowadzimy też klasyfikację w kategoriach wiekowych. Trasa 5 km, tak jak powiedziałem, urozmaicona, trochę z górki, trochę pod górkę, trochę szybkich, płaskich odcinków. Dla każdego coś dobrego, więc myślę, że to jest też fajny termin, taki nie październikowa niedziela. Też staraliśmy się wpasować ten kalendarz imprez takich, wiadomo, że jesień obfituje w takie imprezy biegowe tutaj na Pomorzu, więc też braliśmy to pod uwagę. Myślę, że to jest fajny termin i fajna trasa, która zyska swoich fanów.
1: Już o tych najbliższych imprezach sobie powiedzieliśmy, a gdyby tak dalej wybiec, czy już są jakieś plany na kolejne wydarzenia, czy coś już gdzieś się rodzi, czy może już wręcz przybiera konkretny kształt?
0: No tak, oczywiście, bo ta nasza jakby sztandarowa impreza plenerowa, czyli Jarmark Świętego Jakuba, wymaga takiej dość skrupulatnej logistyki, to z dużym wyprzedzeniem, więc jesteśmy na etapie ustalania terminu. Myślę, że niebawem pokusimy się też o jakby bukowanie gdzieś tam, czy research pierwszych gwiazd, które mogłyby tam wystąpić. Myślę, że to jest dobry czas, żeby już o tym myśleć, bo chcemy to zrobić z wyprzedzeniem, na spokojnie i należy się do tego przygotować.
1: No właśnie, tutaj fajnie podkreślić, że ta praca trwa cały rok, bo
0: zgadza
1: bardzo
0: się.
1: Często przychodzimy na imprezę, widzimy gotowy tak naprawdę, gotowy towar, gotowe wydarzenie i nie jesteśmy w stanie dostrzec, ile tak naprawdę miesięcy już wcześniej to wszystko musiało ruszyć, więc już w tym momencie mówimy o kolejnym jarmarku, chociaż wydaje się, że ten ostatni był ledwo tak naprawdę.
0: Zgadza się, że tak powiem, dopiero co zamknęliśmy etap podsumowywania tegorocznej imprezy, ale myślami już jesteśmy przy kolejnej edycji.
1: No i jesteśmy już myślami przy kolejnym roku szkolnym, który właśnie się nam zaczął, chociaż też jeszcze wielu z nas tkwi w wakacjach myślami, które przecież ledwo miały miejsce. Jak w tym okresie powakacyjnym prezentują się miejsca, które prowadzi właśnie CSIR, co największym jakimś zainteresowaniem cieszy się właśnie w czasie roku szkolnego pływania? Hala, stadion?
0: Myślę, że każdy z tych obiektów od września zaczyna tak działać pełną parą. Bardzo mocno widzimy to na pływalni, kiedy do zajęć wracają szkoły, kiedy swoje zajęcia wznawiają szkoły pływackie. Warto wspomnieć, że w skali roku odnotowujemy gdzieś około 100 tysięcy klientów odwiedzających naszą pływalnię, więc jak na taki nie za duży obiekt, myślę, że jest to dość pokaźna liczba. Podobnie wygląda to w kwestii naszych pozostałych obiektów. Stadion miejski, we wrześniu otworzyliśmy dodatkowe boisko trawiaste, treningowe, takie małe dla najmłodszych adeptów futbolu. Postawiliśmy też dwa kontenery szatniowe, żeby trochę też tą naszą infrastrukturę wzmocnić i jakby tą zadbać o komfort i przepustowość na obiekcie. No, Te wszystkie boiska są bardzo mocno wykorzystywane w ciągu tygodnia.

0: do zajęć treningowych, w weekendy na mecze mistrzowskie. Podobnie hala sportowa. Tam do południa odbywają się zajęcia kilku szkół lęborskich, natomiast po południu no, królują tam dyscypliny halowe. Mamy dużo zespołów i podmiotów, które te sporty uprawiają, więc tam odbywają się treningi tak naprawdę od 16 do 22. Ta hala jest obłożona. Plus weekendy dochodzą mecze ligowe.
1: No i już na sam koniec bardzo praktyczna informacja, gdzie można śledzić Centrum Sportu i Rekreacji, żeby te wszystkie wydarzenia nam nie umknęły.
0: Zapraszamy oczywiście naszą stronę internetową csir.lebor.pl, a oczywiście jesteśmy też bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Zapraszamy na nasz profil na Facebooku i na Instagramie.
1: No i na tym już zakończymy naszą rozmowę. Ja serdecznie dziękuję. Przypomnę, że moimi Państwa gościami był dzisiaj Marek Piotrowski, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Były wiceminister usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień. Są już nowe szczepionki na zaczynający się właśnie sezon grypowy. Polscy siatkarze zakończyli już mecz z Ukrainą na Mistrzostwach Europy. Wygrali i to pewnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków usłyszał były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Prokuratura podejrzewa, że jako sekretarz stanu, odpowiedzialny m.in. za nadzór nad służbą więzienną, działał na szkodę interesu publicznego. Więcej o tym Szymon Kępka.
1: Prokuratura zarzuca Michałowi W., że jako wiceminister sprawiedliwości przekraczał swoje uprawnienia i nie wykonywał właściwie swoich obowiązków. Chodzi o okres od lutego 2021 roku do listopada 2023 roku, kiedy odpowiadał m.in. za sprawy służby więziennej. Śledczy twierdzą, że jego działania mogły zaszkodzić interesowi publicznemu, a on sam miał dzięki nim osiągnąć korzyści osobiste i finansowe. Po przedstawieniu zarzutów Michał W. został przesłuchany, polityk nie przyznaje się do winy. W całym śledztwie podejrzanych jest 6 osób.
0: Przed sądem w Stambule odbył się dziś protest przeciw represjom wobec osób homoseksualnych. Tamtejsza policja przeprowadziła w ubiegłym tygodniu naloty na bary gejowskie i domy aktywistów LGBT. Aresztowała blisko 50 osób. Według tureckiego rządu działanie to miało na celu ochronę wartości rodzinnych. Inaczej uważają zebrani demonstranci.
2: Jesteśmy tutaj, aby głośno powiedzieć, jak bardzo jest to nielegalne, bezprawne i niesprawiedliwe. To atak nienawiści. Istnienie organizacji LGBT nie może być traktowane jako przestępstwo.
0: Jak podaje portal Euronews, podczas dzisiejszego protestu policja zatrzymała kolejnych 150 osób. Do sytuacji w Turcji odniosła się wczoraj Unia Europejska. Wezwała Ankarę do poszanowania praw człowieka. 3,4% tyle wyniosła w sierpniu inflacja według danych GUS-u. Wzrost cen napędziły przede wszystkim szybko drożejące paliwa. W górę szły też ceny usług od zdrowia przez edukację po wycieczki zagraniczne i opłaty za mieszkanie. Na pocieszenie mieliśmy tanią żywność. W sierpniu znacznie tańsze niż rok wcześniej były wieprzowina, masło, mleko i warzywa. Dostępne są już 3 szczepionki na nowy sezon przeciw grypie. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby od 65 roku życia, mówi lekarka rodzinna Marzena Bogoń-Hajkowska.
3: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają chorobę układu sercowo-naczyniowego, chorobę układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
0: Szczepionka nie gwarantuje, że unikniemy zachorowania, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. A propos zdrowia, otyłość i nadwaga to główne problemy zdrowotne Polaków. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. Ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich 20 lat znacząco ubyło osób palących. Odsetek spadł z 31% do 17%. Polscy siatkarze odnieśli kolejne pewne zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. Tym razem wygrali z Ukrainą znowu 3-0 w setach do 20, 13 i 22. Na razie w turnieju nie stracili nawet seta, ale to dopiero runda grupowa, potem może być trudna.

0: trudniej. Dodajmy, że Mistrzostwo Europy, a Polacy bronią tytułu, daje kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Kalwaria Wejherowska była miejscem uroczystości podwyższenia Krzyża Świętego. Wrześniowy odpust jest ostatnim w tegorocznym cyklu odpustów kalwaryjskich. Niedzielne uroczystości rozpoczęła procesja z Najświętszym Sakramentem. Wierni wyruszyli z archidiecezjalnego sanktuarium pasyjno-maryjnego w Wejherowie i przeszli ulicami miasta w kierunku Kalwarii Wejherowskiej. Po dotarciu procesji przed Kościół Trzech Krzyży odprawiona została uroczysta suma odpustowa. W wydarzeniu uczestniczyły delegacje szkół z Wejherowa oraz poczty sztandarowe. Przygotowaniem do niedzielnych uroczystości była sobotnia droga krzyżowa na Kalwarii Wejherowskiej. Uczestnicy przeszli kalwaryjskimi dróżkami, rozważając kolejne stacje męki pańskiej. Niedzielny odpust podwyższenia Krzyża Świętego zakończył tegoroczny cykl uroczystości odpustowych na Kalwarii Wejherowskiej. Rozpoczyna się przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Laska w gminie Noławie-Ślęborska. Prace obejmą blisko 350 metrów drogi, a ich wartość wyniesie ponad 383 tysiące złotych. Inwestycja ma poprawić stan techniczny odcinka oraz warunki poruszania się kierowców i pieszych. Przebudowa obejmie fragment drogi od kilometra 8 plus 220 do 8 plus 570. Umowa na wykonanie prac została zawarta przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu. Prace rozpoczną się niezwłocznie, a ich zakończenie zaplanowano na 30 września. Umowę podpisano w obecności przedstawicieli powiatu Lęborskiego i gminy Nowa Wieś-Lęborska. Zadanie jest finansowane wspólnie przez oba samorządy po połowie. Taki sposób finansowania wykorzystywany jest przy drogowych inwestycjach realizowanych na terenie gminy. Całkowity koszt przebudowy wynosi 383 201 zł. Inwestycja obejmuje konkretny odcinek drogi powiatowej w miejscowości Laska. Zgodnie z podpisaną umową wszystkie prace mają zostać zakończone do końca września. Eksperci ochrony zdrowia i przedstawiciele szpitali z całej Polski spotkali się w Ustce. Podczas dwudniowego wydarzenia rozmawiali o nowoczesnych rozwiązaniach w medycynie i zarządzaniu placówkami leczniczymi. Do sanatorium uzdrowiskowego Green Garden należącego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku przyjechało blisko 30 specjalistów. Tematami spotkania były m.in. cyfryzacja ochrony zdrowia, wykorzystanie sztucznej inteligencji, transplantacja szpiku oraz finansowanie szpitali. Uczestnicy omawiali także ochronę radiologiczną, zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych, elektrofizjologię, elektrostymulację oraz rozwiązania takie jak tele-KTG. Spotkanie było częścią cyklu organizowanego w ramach konkursu Zdrowa Przyszłość Inspiracje. W jego 8 edycji nagrodę specjalną otrzymał Andrzej Sapiński, prezes Słupskiego Szpitala. Placówka zajęła również pierwsze miejsce za projekt dotyczący transformacji energetycznej. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku był już wcześniej nagradzany w tym konkursie m.in. za projekty związane z leczeniem obrzęku chłonnego oraz rehabilitacją radiologiczną pacjentów po COVID-19. Organizatorem wydarzenia była Platforma Transferu Wiedzy Bezpieczny Szpital Przyszłości. Do zdarzenia drogowego doszło w poniedziałek na ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni. Zderzyły się tam autokar i samochód osobowy. W wyniku wypadku poszkodowane zostały 3 osoby, 2 pasażerów autokaru oraz 1 osoba podróżująca samochodem osobowym. Na miejsce skierowano 6 zastępów Straży Pożarnej. Służby prowadzą działania związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i udzielaniem pomocy poszkodowanym. Przyczyny i dokładne okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez służby, a więcej o wypadku przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Dzisiejsza noc będzie zadziwiająco ciepła w porównaniu do ostatnich dni, bo minimalnie jedynie 16 stopni zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 14 będziemy mieli w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumichnie, Gminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kamienicach. Dużo chłodniej to już w regionie nie będzie. Na barometrach umiarkowane wartości, na niebie umiarkowana ilość chmur. Póki co w nocy jeszcze deszcz się nie pojawi, za to jutro w ciągu dnia, oj tutaj to już jak najbardziej popadać może.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
3: Norda Party.

0: Były wiceminister z zarzutami Michał Woś nie przyznaje się do winy. Wysokie ceny paliw mogą zrujnować firmy transportowe. Straż Miejska dostała nowe uprawnienia, ma odciążyć policję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś nie przyznaje się do winy i odrzuca stawiane mu zarzuty. Polityk Prawa i Sprawiedliwości usłyszał zarzuty prokuratorskie. Dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści. A chodzi o decyzje personalne w służbie więziennej. Woś odpowiada, to zarzut wyssany z palca. Tłumaczy, że ustawa pozwala na decyzję, którą podjął jako wiceminister, a obecne ministerstwo i służba więzienna, jego zdaniem, postępują tak samo, jak postąpił on w czasie pełnienia urzędu. Rosnące ceny paliw coraz mocniej uderzają w przewoźników i firmy transportowe. Ci mówią już wprost, że przy obecnych kosztach część zleceń przestaje być opłacalna. Prowadzenie biznesu zaczyna oznaczać dokładanie do interesu. Katarzyna Młynarczyk.
1: Największym problemem jest oczywiście paliwo przy kilku czy kilkunastu samochodach. Różnica w miesięcznych kosztach może sięgać już dziesiątek tysięcy złotych. Anna Kostrubiec, właścicielka firmy transportowej Olympus Logistics, przyznaje, że jest coraz bliżej granicy opłacalności.
2: Jeżeli samochody firmy zużywają 10 tysięcy litrów diesla miesięcznie, to rok temu za paliwo trzeba było zapłacić tak 59 tysięcy złotych. Przy obecnej średniej cenie 87-88 tysięcy. To już nie jest kwestia tego, że zarabiamy trochę mniej. Przy obecnych kosztach są sytuacje, w których trzeba dokładać.
1: Część firm może być zmuszona ograniczać flotę, a w skrajnych przypadkach po prostu zakończyć działalność.
0: Strażnicy miejscy uzyskali kilka nowych uprawnień, które do tej pory miała tylko policja. Mogą karać choćby za fotografowanie obiektów strategicznych, czy za niewłaściwe zachowanie kierowców albo pieszych przy przejazdach kolejowych. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: To, że możemy wystawiać mandaty za więcej przewinień, to znak naszych czasów, tak by choć trochę odciążyć policjantów, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
4: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
3: Nie zdziwmy się, jeśli jesteśmy sprzedawcą i dostaniemy mandat za sprzedaż napojów energetycznych osobom nieletnim, albo kiedy jako kierowcy zostaniemy ukarani za przejechanie przez przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Będzie można dostać mandat w wysokości nawet 3000 zł.
0: Funkcjonariusze Straży Granicznej wykryli ciężarówkę pełną migrantów, którzy nielegalnie przyjechali do Polski. To 34 osoby z Pakistanu i Somalii, zatrzymani na autostradzie A2 pod Poznaniem. Wcześniej złożyli wnioski o ochronę międzynarodową na terytorium Łotwy. Straż przetransportuje wszystkich z powrotem na Litwę. Przywrócono już pełny ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przez blisko tydzień były tam utrudnienia po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym. W środę pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką, która wjechała na tory mimo czerwonego światła. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Dziś, jak podały Polskie Linie Kolejowe, pociągi w tym miejscu znów kursują po obu torach z rozkładową prędkością 120 km na godzinę. Anastazja Kuś została nominowana przez Europejską Federację Lekkiej Atletyki w plebiscycie na najlepszego lekkoatletę roku w kategorii Wschodząca Gwiazda. 19-letnia sprinterka została mistrzynią świata juniorów w Eugene.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. 6 nowych urządzeń do zabawy i ćwiczeń dla psów oraz nowa furtka pojawiły się na psim wybiegu w gdyńskim Parku Kolibki. Zarząd Dróg Miejskich zakończył modernizację wybiegu. W ramach prac wymieniono 6 urządzeń do agility, sport dla psów, obręcze do przeskoków, płotki do przeskoków pojedynczych i podwójnych oraz pochylnie dwuspadowe, w tym jedną z platformą. Wymieniono również zniszczoną furtkę od strony lasu. Park Kolibki jest jednym z 10 psich

wszystkich wybiegów utrzymywanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Gdyni. Pozostałe znajdują się przy ulicy Wyszyńskiego, ulicy Karmelickiej, Słowackiego, Halickiej, Spokojnej, Tucholskiej, Godebskiego, na Polanie Witomino oraz w Parku Centralnym. Modernizacja psiego wybiegu w Parku Kolibki kosztowała 41 998 zł. Koło gospodyń wiejskich w Rozłazinie obchodzi 65-lecie działalności. Jubileuszowe spotkanie odbyło się w świetlicy w Nawczu i było okazją do przypomnienia historii organizacji oraz spotkanie osób związanych z jej działalnością. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele gminy Łęczyce, Rady Gminy, Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki oraz Sołectwa Rozłazino. Wśród gości znaleźli się wójt gminy Łęczyce Piotr Witbrod, przewodnicząca Rady Gminy Łęczyce Żaneta Grzynkowicz, dyrektor GIKiB Łęczyce Piotr Zagrodnik, radny Krzysztof Licał oraz sołtys Rozłazina Radosław Wojciechowski. Podczas jubileuszu przypomniano wieloletnią działalność koła i jego znaczenie dla lokalnej społeczności. Koło gospodyń wiejskich w Rozłazinie od 65 lat angażuje się w inicjatywy związane z życiem miejscowości, a także w pielęgnowanie lokalnych tradycji i organizację wspólnych przedsięwzięć. Jubileusz był także okazją do złożenia członkiniom koła gratulacji i podziękowań za dotychczasową działalność. Organizatorzy życzyli gospodyniom dalszej aktywności, kolejnych inicjatyw oraz następnych jubileuszy. Uroczystości w Nawczu zgromadziła obecne i były członkini oraz zaproszonych gości, którzy wspólnie uczcili 65 lat działalności koła gospodyń wiejskich w Rozłazinie. Spotkanie było również okazją do rozmów o dotychczasowych działaniach i dalszym funkcjonowaniu organizacji w lokalnej społeczności gminy. W Słupsku zakończyła się jubileuszowa 30. edycja ogólnopolskich Mistrzostw Policjantów Prewencji Patrol Roku. Najlepsi funkcjonariusze otrzymali nagrody i wyróżnienia podczas uroczystego apelu w Szkole Policji. Zawodnicy rywalizowali przez kilka dni w 5 konkurencjach sprawdzających wiedzę, sprawność i umiejętności potrzebne podczas codziennej służby. Jak podkreślano podczas uroczystości, policjanci każdego dnia podejmują w całym kraju około 15 tysięcy interwencji, a każda z nich wymaga innego podejścia i szybkiej oceny sytuacji. Nagrody zwycięzcom wręczyli przedstawiciele kierownictwa Komendy Głównej Policji oraz Szkoły Policji w Słupsku. Patronat honorowy nad finałem objął minister spraw wewnętrznych i administracji. Podczas apelu wręczono także odznaczenia państwowe. Złotym medalem za długoletnią służbę uhonorowany został komendant Szkoły Policji w Słupsku, inspektor Piotr Cekała. Brązowe medale otrzymali dwaj inni funkcjonariusze. Przed rozpoczęciem uroczystości przedstawiciele kierownictwa policji oddali również hołd funkcjonariuszom II Rzeczypospolitej, zamordowanym w Twerze i pochowanym w Miednoje. Zwieńczeniem turnieju było wręczenie nagrody specjalnej. Nowy radiowóz Renault Trafic, ufundowany przez komendanta głównego policji, trafił do garnizonu podlaskiego. Funkcjonariusz z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni podczas urlopu wypoczynkowego ustalił sprawcę kradzieży sprzętu łącznej wartości prawie 37 tysięcy złotych. Dzięki szybkiej interwencji policjanta sprzęt został odzyskany. W sobotę o 19:00 kryminalny z gdyńskiej komendy, który był na urlopie, zauważył na bulwarze nadmorskim grupę 60 osób, która robiła zdjęcie pamiątkowe na tle okrętu podwodnego znajdującego się na terenie Muzeum Marynarki Wojennej. Wśród tych osób był znajomy funkcjonariusza, który poinformował go, że fotografowi z ich grupy ktoś ukradł aparat fotograficzny wraz z telefonem. Policjant ustalił, że poszkodowany jest zawodowym fotografem, posiada dwa aparaty, które używa naprzemiennie. Podczas wykonywania zdjęć jeden z aparatów miał w torbie. Kiedy chciał zmienić aparat, zorientował się, że został on ukradziony. Po około 40 minutach sprawdzania okolicy mundurowy zauważył w parku na ławce mężczyznę odpowiadającego rysopisowi osoby z monitoringu. Funkcjonariusz zatrzymał auto i podbiegł do tego mężczyzny, następnie przedstawił się, po czym wylegitymował go. Policjant znalazł przy 57-letnim mężczyźnie aparat fotograficzny. Brakowało jednak telefonu komórkowego. Okazało się, że telefon został przez złodzieja wyrzucony do pobliskiego śmietnika. Sprawca przyznał się do kradzieży przedmiotów wycenionych przez poszkodowanego na kwotę prawie 37 tysięcy złotych. O losie mężczyzny zdecyduje sąd. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Jutro wschód słońca będziemy mieli o 6:21. Pogoda się nieznacznie zmieni, ale największa różnica będzie taka, że chmur nam przybędzie i to w ilościach dużych. W ciągu dnia zachmurzenie będzie od umiarkowanego przez duże po niemal całkowite, a z tych chmur przelotne opady deszczu i miejscowe burze. Na termometrach jutro będziemy mieli 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, a także 19 w Kobylnie.

Norda Party. Norda Party. Just can't believe this, man. Metro.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Dwóch mężczyzn znalazło się w sytuacji wymagającej pomocy ratowników po tym, jak na dmuchanych akcesoriach plażowych dopłynęli w rejon torpedowni na Babich Dołach. Interweniowali właśnie ratownicy. Do zdarzenia doszło 11 września. Na miejsce skierowany został m.in. zespół miejski stacji pogotowia ratunkowego w Gdyni. Mężczyznę podjęła załoga morskiej służby poszukiwania i ratownictwa. Poszkodowani zostali przetransportowani na brzeg, gdzie czekał zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy przeprowadzili medyczne czynności ratunkowe, a następnie ogrzali obu mężczyzn w karetce. Po udzieleniu pomocy poszkodowani pozostali na miejscu zdarzenia. Miejska stacja

Pogoda wieloratunkowego zwraca uwagę na ryzyko związane z wykorzystywaniem sprzętu plażowego do wypływania na otwarty akwen. Dmuchane materace, koła czy inne akcesoria tego typu nie zapewniają odpowiedniego zabezpieczenia podczas przebywania w dalszej odległości od brzegu. Choć jeszcze nie zaczęła dnia pracy, to już zatrzymała złodzieja. Szemuska policjantka w czasie wolnym interweniowała w Wejherowie. W sobotę przed godziną 10 policjantka z komisariatu policji w Szemudzie, będąc przed służbą, przebywała w rejonie marketu przy ulicy Orzeszkowej w Wejherowie. W pewnym momencie zauważyła mężczyznę wybiegającego ze sklepu z reklamówką. Tuż zanim wybiegła pracownica sklepu, policjantka zapytała kobiety, co się stało i z jakiego powodu go goniła. Okazało się, że mężczyzna chwilę wcześniej ukradł ze sklepu kilka butelek whisky. Joanna Czapiewska nie czekała, wsiadła do swojego samochodu i rozpoczęła poszukiwania sprawcy. Sprawdzała okoliczny teren i po chwili już na terenie sąsiedniej Redy zauważyła tego mężczyznę. Policjantka zatrzymała samochód i ruszyła za sprawcą. Mężczyzna próbował uciec i za wszelką cenę nie dać się zatrzymać. Doszło do szarpaniny. 34-latek wyrywał się i próbował uciekać, jednak policjantka skutecznie go zatrzymała. Na miejsce następnie został wezwany patrol. Przyjechali policjanci, którzy przejęli zatrzymanego mężczyznę i wykonali dalsze czynności. Za kradzież został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, ponieważ czyn, którego się dopuścił, był wykroczeniem. Do poważnego wypadku doszło na drodze między Minkowicami a Sulicicami. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, którymi podróżowały łącznie 3 osoby. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. Jedna z osób została zakleszczona w pojeździe i do jej uwolnienia konieczne było użycie narzędzi hydraulicznych. Po przyjeździe strażacy zabezpieczyli miejsce wypadku i wykonali dostęp do zakleszczonej osoby. Następnie ewakuowali ją z samochodu i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Na miejscu pracowały też 3 zastępy Straży Pożarnej, jednostka ratowniczo-gaśnicza Puck, Ochotnicza Straż Pożarna Sławoszyno oraz Ochotnicza Straż Pożarna Krokowa. W działaniach uczestniczyły również 2 zastępy ratownictwa medycznego i patrole policji. Wszystkie 3 osoby podróżujące samochodami zostały przebadane przez ratowników medycznych. Następnie każda z nich została przetransportowana do szpitala w Wejherowie. Informacje dotyczące dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia będą przedmiotem dalszych ustaleń. Szkolne otrzęsiny w jednym z gdyńskich liceów zakończyły się interwencją policji. 5 15-letnich uczniów miało zażyć tak zwane snusy. Policja otrzymała zgłoszenie w czwartek około godziny 13.45. Informacja dotyczyła 5 uczniów jednej z gdyńskich szkół średnich, którzy mogli znajdować się pod wpływem środków niedozwolonych. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy. Z ich ustaleń wynikało, że 15-latkowie zażyli snusy, czyli woreczki zawierające nikotynę, które umieszcza się w jamie ustnej pomiędzy wargą a dziąsłem. Do szkoły skierowano również przewodnika z psem służbowym. Podczas sprawdzania miejsca nie ujawniono obecności substancji zakazanych. Po zdarzeniu 4 uczniów udało się wraz z rodzicami do szpitala w celu przeprowadzenia badań. 5 nastolatek również pod opieką rodziców wrócił do domu. Po udzieleniu pomocy medycznej uczniowie zostali przekazani pod opiekę rodziców. Snusy to woreczki umieszczane pod wargą, z których do organizmu uwalniana jest nikotyna. Tradycyjne snusy zawierające tytoń nie mogą być legalnie sprzedawane w Polsce. Dostępne są natomiast beztytoniowe woreczki nikotynowe, których sprzedaż jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. Duże zmiany zaszły na gdyńskiej scenie politycznej. Tadeusz Szemiot stracił stanowisko przewodniczącego Rady Miasta Gdyni, a jego miejsce zajęła Beata Zastawna z klubu Gdynia Niezależna. 34. nadzwyczajna sesja Rady Miasta Gdyni przyniosła istotne przetasowanie w układzie sił w gdyńskim samorządzie. Jednym z najważniejszych punktów obrad był wniosek o odwołanie Szemiota z funkcji przewodniczącego Rady. Podpisało się pod nim 7 radnych reprezentujących różne kluby. Głosowanie odbyło się w trybie tajnym i zakończyło niewielką przewagą zwolenników zmian. Za odwołaniem Szemiota zagłosowało 15 radnych, przeciw było 13. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Przeciwko zmianie opowiedział się cały klub Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy. Po odwołaniu dotychczasowego przewodniczącego radni przystąpili do wyboru jego następcy. Nową przewodniczącą Rady Miasta Gdyni została Beata Zastawna z klubu Gdynia Niezależna. Jej kandydaturę poparło 15 spośród 28 radnych. Tym samym przejęła funkcję, którą do tej pory sprawował Tadeusz Szemiot. Parafia pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza w Wejherowie obchodzi 15-lecie swojego powstania. Uroczyste obchody miejsce miały w minioną niedzielę. W ich trakcie odprawiona została uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojdy, metropolity gdańskiego. Pobłogosławiony został także relikwiarz zawierający relikwie świętego Karola Boromeusza. Relikwie patrona
zostały przekazane parafii przez wspólnotę z diecezji medialnej.

0: Julańskiej we Włoszech. Jak w trakcie homilii mówił arcybiskup Tadeusz Wojda, choć to 15 lat to krótki okres, to przecież ile wielkich rzeczy wydarzyło się już w tej wspólnocie. 15 lat temu tu, na tych polach, przynajmniej z tej strony, nie było żadnego domu, nie było nawet projektu tej świątyni, nie było nic. Po mszy świętej odbył się festyn i wspólne świętowanie jubileuszu. Kalwaria Wejherowska była miejscem uroczystości podwyższenia Krzyża Świętego. Wrześniowy odpust jest ostatnim w tegorocznym cyklu odpustów kalwaryjnych. Niedzielne uroczystości rozpoczęła procesja z Najświętszym Sakramentem. Wierni wyruszyli z archidiecezjalnego sanktuarium pasyjno-maryjnego w Wejherowie i przeszli ulicami miasta w kierunku Kalwarii Wejherowskiej. Po dotarciu procesji przed Kościół Trzech Krzyży odprawiona została uroczysta suma odpustowa. W wydarzeniu uczestniczyły delegacje szkół z Wejherowa oraz poczty sztandarowe. Przygotowaniem do niedzielnych uroczystości była sobotnia droga krzyżowa na Kalwarii Wejherowskiej. Uczestnicy przeszli kalwaryjskim dróżkami, rozważając kolejne stacje męki pańskiej. Niedzielny odpust podwyższenia Krzyża Świętego zakończył tegoroczny cykl uroczystości odpustowych na Kalwarii Wejherowskiej. Do zdarzenia drogowego doszło w poniedziałek na ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni. Zderzyły się tam autokar i samochód osobowy. W wyniku wypadku poszkodowane zostały 3 osoby, 2 pasażerów autokaru oraz 1 osoba podróżująca samochodem osobowym. Na miejsce skierowano 6 zastępów straży pożarnej. Służby prowadzą działania związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i udzielaniem pomocy poszkodowanym.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Polskie piłkarki zagrają o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. W pierwszym meczu barażowym biało-czerwone zmierzą się 9 października na wyjeździe z Belgią, a rewanż odbędzie się 13 października o godzinie 18 na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Bilety na spotkanie są już w sprzedaży. Polki zajęły ostatnie miejsce w swojej grupie eliminacyjnej, zdobywając 1 punkt po remisie z Holandią. Przegrały natomiast ze Francją i Irlandią. Droga na Mundial wciąż pozostaje jednak otwarta, bo reprezentacje czekają dwustopniowe baraże. Pierwszym rywalem będzie Belgia. Rewanż zostanie rozegrany w Gdańsku. Jeśli biało-czerwone wyeliminują Belgijki, w kolejnym etapie zmierzą się ze zwycięzcą pary Kazachstan-Irlandia. Polki zajmują obecnie 29 miejsce w rankingu FIFA, a Belgijki są na 18. Od 2006 roku reprezentacje mierzyły się 7 razy. Polska wygrała tylko raz, 4-2 w 2006 roku. 2 spotkania zakończyły się remisami 1-1, a 4 razy zwyciężała Belgia. Selekcjonerka reprezentacji Polski Nina Patalon podkreśla, że zespół koncentruje się przede wszystkim na pierwszym barażowym przeciwniku. Wyjazd do Brazylii oczywiście byłby czymś wspaniałym, ale my w sztabie działamy logicznie, więc teraz nie skupiamy się na Brazylii, nie wybiegamy tak daleko w przyszłość, myślimy tylko o meczu z Belgią, mówi Nina Patalon. Selekcjonerka zaznacza również, że sztab ma już dużo informacji na temat rywalek. Belgia jej zdaniem jest zespołem znajdującym się w zasięgu biało-czerwonych. Belgia to przeciwnik na naszym poziomie i w naszym zasięgu. Wierzę, że to będą 2 wyrównane mecze. Gdy spotykają się 2 równorzędne zespoły, decydują detale, mówi Patalon. Bilety na rewanż w Gdańsku kosztują od 15 do 30 zł. Dla grup zorganizowanych liczących minimum 20 osób przygotowano bilety po 10 zł, natomiast osoby niepełnoletnie zapłacą 5 zł. Trwają zapisy na 17 półmaraton Ziemi Puskiej oraz Pucką Piątkę. Zawody odbędą się 18 października w Pucku, a start i meta obu biegów znajdą się na Stadionie Miejskim. Zapisy prowadzone są do 12 października. Półmaraton będzie kolejną okazją do sportowej rywalizacji na nowej trasie. Organizatorzy zapowiadają asfaltobocinki i trasę przygotowaną z myślą o szybkiej i komfortowej rywalizacji. Impreza będzie jednocześnie 3. i finałowym etapem Puckiej Triady Biegowej 2026. W ramach cyklu zawodnicy wcześniej rywalizowali podczas biegu zaślubinowego od Halera do Halera na trasie Władysławowo-Puck oraz podczas biegu europejskiego Puck z prologiem. Uczestnicy, którzy kończą wszystkie 3 biegi, będą mogli zdobyć 3-częściowy medal tworzący jedną całość. Prowadzona jest również klasyfikacja łączna całego cyklu, dlatego październikowe zawody będą dla najlepszych zawodników finałową walką o końcowe miejsca. 17. półmaraton Ziemi Puckiej towarzyszyć będzie Pucka Piątka, czyli bieg na dystansie 5 km. Od sezonu 2026 za organizację 3 biegów oraz marszu Nordic Walking wchodzących w skład Puckiej Triady Biegowej odpowiada stowarzyszenie Stone Tree and Run. Zapisy na zawody potrwają do 12 października i prowadzone są za pośrednictwem strony elektronicznezapisy.pl. Zmieniamy dyscyplinę. Przed nami 12. edycja piłkarskiego turnieju o Puchar Orla. Zawody odbędą się w najbliższą niedzielę. Jak informują organizatorzy, turniej skierowany jest do mieszkańców sołectwa Orle. Mogą w nim wziąć udział osoby od 15 roku życia. Drużyny muszą liczyć 6 osób plus maksymalnie 3 rezerwowych. Turniejowi przyświeca charytatywny cel. Podczas wydarzenia będzie można finansowo wesprzeć Amelię i jej rodzinę w walce z nowotworem. Do sportowej imprezy będzie można też skosztować smakołyków kół gospodyń wiejskich z Orła i Gościecina, a także wziąć udział w loterii fantowej i zabawach. Turniej rozpocznie się o godzinie 13. W czwartej kolejce piątej ligi nie zabrakło wysokich wyników i emocjonujących spotkań. W grupie Gdańsk 1 bardzo efektowne zwycięstwo niósł Weekend Woloźno, który rozbił u siebie KS Chwaszyno aż 8-0. 5 bramek padło również w Choczewie, gdzie Latarnik

0: Pokonał Gdanią 2, Gdańsk 5-3. Zwycięstwo niosło także MKS Władysławowo, który na wyjeździe wygrał z Orlen Tamierna 3-2. Salos Rumian bez straty gola pokonał Orła Trąbki Wielkie 3-0, a tylko Lechia Gdańsk wygrała z Bałtykiem Gdynia 3-2. JKS Korbudy pokonał Jaguara 2, Gdańsk 3-2. Orzeł Straszyn wygrał z Amatorem Kiopiną 5-2, a AP GKS Kowale zwyciężył Osiczanką Sisę 2-1. W grupie słupskiej kolejne zwycięstwo niósł Lew Lęborg. Lęborczanie pokonali na wyjeździe Start Miasto 2-0. Sporo bramek padło w Wustrze, gdzie Jantar wygrał z Bytowią Bytów 6-3. Jeszcze wyższe zwycięstwo zanotowała Kaszubia Studzienice, która rozgromiła Start Łeba 8-2. Gryf 2 Słupsk pokonał Granit Kończewo 5-1, a Piastuchów wygrał ze Stalą Jeziżyce 5-2. Sokuby Czechy zwyciężył KS Błynkówko aż 5-0. Remisem 3-3 zakończyło się spotkanie Pomorza Potęgową ze Słupią Kobylnica, natomiast Kotowia Dębnica Kaszubska zremisowała z Myśliwcem Tuchomie 1-1. W tej kolejce na boiskach obu grup padły aż 83 gole, najwięcej po 8 w meczach weekendu 2 Luźno i Kaszubi Studzienice. Zmieniamy dyscyplinę. Rozpoczęły się rozgrywki 19. edycji amatorskiej Ligi Siatkówki organizowanej przez Lęborskie Towarzystwo Sportowe Unia i Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku pod patronatem burmistrza miasta Lęborka i starosty lęborskiego. Do rywalizacji zgłosiło się 8 drużyn: AZS Lęborg, KKS Gryf Lęborg, KKS Gryf Wywa Lęborg, Frisztim, Kłapouchy, AST Gowidino, VC Zwerman, SKF Jutrzenka Boży Tuchom. W inauguracyjnej kolejce każdy z zespołów rozegrał po 2 mecze. Zespoły Frisztim i KKS Gryf Lęborg wygrały swoje pojedynki bez straty seta. Następna kolejka zostanie rozegrana wyjątkowo w sobotę 19 września w godzinach przedpołudniowych. Mistrzowskiego tytułu broni drużyna Frisztim. Drugie miejsce w poprzedniej edycji zajął SPS Niemesil Słupsk, trzecie KKS Gryf Lęborg. Rozgrywki ALS wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu Aktywne Ligi Amatorskie. Załoga jachtu Konsol Pol 001 pod dowództwem kapitana Ryszarda Drzymalskiego zwyciężyła w 67. edycji regat Gdynia Władysławowo Gdynia. Nocne zmagania odbyły się z 12 na 13 września, na starcie stanęło 47 załóg. To jedne z najstarszych nocnych regat morskich na Bałtyku. Zawody organizowane przez jacht Grupy Morskiej Gryfy w Gdyni zaliczane są do Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski. Żeglarze mieli do pokonania wymagającą trasę liczącą 60 mil morskich. Prowadziło ona z Gdyni wokół Półwyspu Helskiego do Władysławowa i z powrotem. Szczególnym wyzwaniem były płucizny oraz zmienne prądy w rejonie Helu. Tegoroczna edycja została pierwotnie zaplanowana tydzień wcześniej, jednak organizatorzy zdecydowali się ją przełożyć ze względu na niekorzystne prognozy pogody. Ostatecznie warunki pozwoliły na szybką rywalizację. Najlepiej spisała się załoga Konsol Pol 001, która zameldowała się na mecie o godzinie 4:21 rano. Zwyciężyła w grupie B, a także zajęła pierwsze miejsce w całej klasyfikacji ORC, w której rywalizowały 24 załogi. Ponad 250 zawodników rywalizowało w Rumi o Mistrzostwo Polski w Kaszubską Baśkę. W hali Mocyru spotkali się miłośnicy zarówno czerwonej, jak i czarnej odmiany tej tradycyjnej gry karcianej. W Mistrzostwach Czerwonej Baśki udział wzięło 255 zawodników, którzy rozegrali 4 serie po 32 rozdania. W turnieju Czarnej Baśki rywalizowało natomiast 247 graczy. Najlepiej w Czerwonej Baśce spisali się Janusz Piełowski, drugie miejsce zajął Mirosław Jabłoński, a trzecie Irena Kozioł, która została jednocześnie najlepszą zawodniczką turnieju. Wśród drużyn zwyciężyło Wicko 2. W Czarnej Baśce trwał Antoni Prączkę przed Jerzym Studnickim i Kazimierzem Ozimkiem. Klasyfikację drużynową wygrała ekipa Baśka Białogóra. Zawody były nie tylko sportową rywalizacją, a również okazją do spotkania i integracji miłośników kaszubskiej tradycji. Rosnąca liczba uczestników pokazuje, że popularność Baśki wciąż rośnie. Mistrzostwa rozpoczęły się uroczystym otwarciem z udziałem starosty Wejherowskiego Marcina Kaczmarka, burmistrza Rumi Michała Pasiecznego oraz prezes Mosiru Elizy Piotrowskiej. Uczestnicy odśpiewali hymn Polski oraz hymn Baśkarzy. Zmieniamy dyscyplinę w Łebie. Już w najbliższy piątek rozpocznie się 28. Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży. Od 18 do 20 września młodzi siatkarze i siatkarki z Polski i zagranicy będą rywalizować w kategorii młodziczek i młodzików. Uroczyste otwarcie turnieju zaplanowano w piątek o godzinie 13. Przestrzenni zawodnicy będą walczyć na parkietach dwóch łebskich hal: hali sportowej szkoły podstawowej imienia Adama Mickiewicza oraz hali Łebskiego Towarzystwa Oświatowego. Wymagania zakończą się w niedzielę. Uroczyste podsumowanie i zakończenie turnieju zaplanowano na godzinę 13. Pomorski Związek Piłki Nożnej rozpoczyna nowy projekt skierowany do wyróżniających się młodych piłkarzy z klubu województwa pomorskiego. Treningi doszkalające w regionach mają być dodatkowym elementem szkolenia i okazją do rozwoju pod okiem trenerów związku. Zajęcia będą uzupełniać treningi klubowe. Młodzi zawodnicy mają dzięki nim zdobywać nowe doświadczenia, rywalizować i współpracować z najlepszymi zawodnikami z innych klubów, a także rozwijać swoje indywidualne umiejętności. Projekt zostanie podzielony na 4 regiony szkoleniowe obejmujące wybrane powiaty województwa pomorskiego. O przydziale zawodnika decydować będzie lokalizacja jego klubu, co ma ograniczyć konieczność dalekich wyjazdów. Program skierowany jest do zawodników z roczników 2012, 2013, 2014 i 2015. Rekomendowani są piłkarze prezentujący wysoki poziom sportowy, zaangażowanie w treningi oraz potencjał do dalszego rozwoju. Kluby mogą zgłaszać zawodników za pośrednictwem formularza przygotowanego przez pomorski ZPN. Każdy klub może zgłosić maksymalnie 2 zawodników z każdego rocznika. Zgłoszeń mogą dokonywać trenerzy klubowi oraz osoby zarządzające w klubie. Szczegóły na stronie Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.